Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Muszę przyznać, że chyba muszę przestać absolutnie jeść jakiekolwiek dziwne rzeczy wieczorem, bo dzisiaj miałem takie sny.
2: O proszę.
1: Ale takie sny,
2: że wracałem z radia. A ja też chciałem spytać o sny. Jakie miałeś sny?
1: No, że wracałem skądś rowerem i przez noc musiałem przejechać, a tam były takie zmory, takie północnice, coś takiego.
2: A coś ty jadł? To jest pytanie.
1: No nie mogę powiedzieć.
2: A nie możesz?
1: Ale nie, jadłem, nie piłem, jadłem zdecydowanie. A najgorsze było to, że obudziłem się chrupki. I najgorsze jest to, że o godzinie 22:30 się położyłem i się przebudziłem w nocy. Oczywiście jeszcze kot po mnie chodził.
2: Okay.
1: I takie, Boże Święty, mam nadzieję, że już jest nad ranem. Nie, 23:30. Nie wiem, jakim cudem w ciągu godziny takie z tymi się przydarzyły, ale wiem za to, że jest godzina 6:30. Witamy się z wami serdecznie. Dzisiaj w składzie Mikołaj Pokorzyński.
2: Edgar Hein.
1: A z kolei za realizację odpowiedzialną
2: Patryk Wojciach, a za serwis informacyjny Mikołaj Wolarski.
1: Dzień dobry. Dlaczego nie podkręciłeś?
2: No tak sobie jeszcze chciałem pogadać.
1: No nie, słuchaj, no ja nie mogę wszystkiego robić w tym radiu.
2: Te koty to mi się wydaje, że północnice były. To po pierwsze. A wiesz, co mi się śniło?
1: No,
2: Martin Odegaard strzelił wczoraj bramkę.
1: Naprawdę?
2: Świetny mecz zagrał i śnił.
1: A ty w ogóle
2: się
1: interesujesz się piłką nożną?
2: Tak.
1: Tak?
2: Jak naprawdę? Arsenal gra, to najbardziej.
1: A, ty jesteś ten, co zawsze jest czwarty. Na dzisiaj dzień piłkarza, to się troszeczkę pośmiejemy z Highbury.

0: Dokończyłem. Tak jak ty wczoraj na antenie podciągałeś nosem, tak no, ja teraz...
1: No czasami trzeba robić takie głupie rzeczy. No,
0: ale takie.
1: A ja ci od razu życzę wszystkiego Jezus najlepszego, Maria. Chociaż nie, bo w Chińskiej Republice Ludowej to nie jesteśmy, ale tam jest Dzień Nauczyciela dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo. No ale mój drogi, jako jedyny pewnie w tym studium, byłem prawdziwym piłkarzem.
1: W Chinach?
0: Nie, w Polsce.
1: Posłucham. No, jak to wyglądało? No, koszulkę masz, widzę Lecha, piękną.
0: No nie, no normalnie miałem kartę zawodniczą i tak dalej, grałem w lidze.
1: Której?
0: No, juniorach.
1: No proszę.
0: No, no to dlatego z okazji dnia piłkarza.
1: Na jakiej pozycji?
0: Środkowy albo prawy obrońca, ewentualnie defensywny pomocnik, ale to bardzo, bardzo rzadko, zdecydowanie częściej jako stoper. Czy jak to mówił nasz trener Sławomir, pozdrawiam serdecznie, forstoper.
1: I talentu nie miałeś, czy zdrowia zabrakło?
0: Nie, no poszedłem do liceum i zaczął się rock'n'roll. A tak serio, to jeszcze nam klub rozwiązali, a poza tym to pojechaliśmy na jeden mecz i się okazało, że był nowy trener i mieliśmy, chyba to już mogę po tylu latach mówić, przebite karty, to znaczy byli ludzie, którzy mieli, nie powinni z nami grać, bo byli za starzy, ale trener ich wziął, żeby wygrać mecz i my wtedy z wieloma kumplami stwierdziliśmy, to takiego wała i się wycofaliśmy. Dzień piłkarza dzisiaj po prostu, drodzy słuchacze, wszystkiego najlepszego, kochać PZPN, to jest rzecz oczywista.
1: No oczywiście, że takie przyśpiewki znamy. Czwartek, 10 dzień września, na zegarach już 6:35, jeśli chodzi o imieniny, to Łukasz, Sebastian i Mikołaj, ale chyba my obchodzimy 6 grudnia, tak mi się coś wydaje.
0: Sebastian to Bach.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.30.

0: sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja.
2: Aferanek.

0: Słońce ma jedną skazę, mi się wydaje, wiesz?
1: Nie ma żadnego. No, że nie ma żadnej, przepraszam.
0: Wstaje trochę coraz później.
1: No ale to nie jest jego wina, to jest wina Ziemi. To Ziemia się źle obraca. Słońce cały czas tak samo pięknie świeci. Jest cudowne, najcudowniejsze. Słoneczko, nie obrażaj się na nas za to, co powiedział ten tutaj mój współprowadzący.
0: To czekałem, jak mnie określisz właśnie za takie słowa. No ale wstaje coraz później. Leniwe jest, tyle mówię, 6:19.
1: Leniwe to są pierogi.
0: No, a lubisz leniwe pierogi?
1: Nie, uciekajmy teraz od skazy, która przed nami.
0: Dobrze.
1: Swoją drogą, jeżeli skaza, to może ktoś mógłby być równie dobrze Mufasą.
0: O, może być z blizną do tego. No, ale pewien jestem, że ten utwór, który już słyszymy teraz, to wad nie ma.
1: Hej, mam. Mhm. Jedyna wada to ich nazwa. W sensie takim, no, że powinno być Hajma, a nie Hejma.
0: No, to znowu, no.
1: Jestem w stanie wybaczyć nawet to, że są złodzi, ale to dlatego, że łódzka scena jest bardzo mocna i to od praktycznie zawsze i troszeczkę im zazdroszczę. Na zegarach kwadrans do godziny 7:00.
0: To właśnie skaza, nasza nowość.

0: Raporty pogodowe właśnie spadły na nasz stół, no i zerkamy.
1: Na nasz stół? Mhm. Na nasz stół, dobrze. Dzisiaj temperatura poniżej 20 stopni, 19 tyle znajdziemy na termometrach, nie powinno padać. Chociaż zaraz się okaże pewnie, że Mikołaj ma taką pogodę, że dzisiaj będzie jakiś Armagedon.
0: A tu żok, zobacz, taka sama.
1: A, bo nauczyłeś się obsługiwać tę, którą tobie poleciłem.
0: No co to ma być, że jedni kłamią, drudzy mówią prawdę, ja się nie zgadzam z tym.
1: No tak wygląda dorosłość.
0: Pogoda jest taka, jaka jest za oknem.

0: będziecie mogli się wybierać. A to wszystko dlatego, że wiatr dziś w porywach do 40 km na godzinę będzie wiał raczej z zachodu, raczej kręcić się nie będzie, a im później w dzień, tym ten wiatr będzie delikatniejszy i słabszy.
1: Do tego ciśnienie 1017 hektopaskali, mniej więcej takie się też utrzyma. Ja zazwyczaj robię tak, że patrzę, jak przechodnie są ubrani i się dostosowuję do tego.
0: To zaraz będziesz miał wielki problem, ponieważ zaraz ludzie w krótkich rękawkach, a inni w kożuchach, i nic z tego nie wyjdzie. Bo my zagra-

0: Mikołaj Wolarski jest z nami w studiu, rozgrzany. Dzień dobry, cześć.
1: Dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: A co tobie już się jestem. Śniło, powiedz?
1: Mi w sumie nic. Radio
0: nie,
1: dzisiaj.
0: Nie. Radio ci się śniło?
1: Tak, tak.
0: To się stresujesz chyba.
1: Nie.
0: A co ci się śniło, opowiadaj.
1: No, że do radia będę musiał rano iść.
0: Aha, po prostu, czyli proste sny. Bałem się, że jesteś jedną z tych osób właśnie, które nie pamiętają nic, bo takich parę jest, a faktycznie, jeśli chodzi o te sny, to gdy się je zapisze, na przykład z rana, zaraz, to je się pamięta później coraz bardziej, a od tego blisko do świadomego snu. Na zegarach 6:57, a to świadomy serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Najważniejsza referencyjna wciąż wynosi 3,75%. Z tego co wygląda, sytuacja nadal pozostanie stabilna.
2: W oparciu o dostępne w tym momencie dane oraz obecną analizę sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, nie spodziewamy się zmiany poziomu stóp procentowych co najmniej do końca roku. Tym samym uznajemy obecne wyceny rynkowe za nieco zbyt agresywne.
1: Mówi Michał Jóźwiak, analityk XTB. Do głównych czynników wpływających na cenę złotego należą surowce energetyczne. Wsparcie dla RPP stanowiły obniżka cen paliw i spadki cen żywności.
3: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Rada Miasta Poznania zadecydowała o przyszłości Golęcina. W parku ma powstać hala lekkoatletyczna. Stronnicy tego planu uważają, że lokalizacja ta jest najlepsza ze względu na sąsiedztwo ze stadionem.
4: Tam jest kompleks lekkoatletyczny. Ten kompleks w międzyczasie w ostatnich latach został jeszcze bardziej rozbudowany. Trzeba kompleksowo rozwiązywać problem. Stąd hala nie może być na Dolnej Wildzie, w Pcimiu czy w Plewiskach, tylko musi być tam, gdzie są posadowione obiekty lekkoatletyczne.
1: Mówi prezes AZS Poznań Tomasz Szponder. Pojawiło się też wiele przeciwników hali.
5: Strategia przyjęta przez Radę Miasta zaledwie kilka miesięcy temu mówi o konieczności zachowania ciągłości przestrzennej struktur zieleni oraz zwiększania powierzchni zieleni z uwzględnieniem jej funkcji ekosystemowej i adaptacji do zmian klimatu. Mówi również wprost o tym, że należy zagospodarować jak największą ilość wód opadowych w miejscu ich opadu.
1: Mówi Aneta Mikołajczyk z Koalicji Za Zieleń Poznań. Zarzuca też brak odpowiednich analiz oraz zaniedbanie potoku Bogdanki. Zakończyła się renowacja poznańskiej kamienicy przy ulicy Matejki 50. Budynek ten jest siedzibą niektórych wydziałów Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Remont rozpoczął się w maju. Od tego czasu przeprowadzono renowację elewacji i konserwację dekoracji sztukatorskiej, a także prace dotyczące balkonów. Nie jest to pierwsza renowacja budynku. Ostatnia odbyła się 10 lat temu. Kamienica pierwotnie została wybudowana w latach 1905-1908.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Znajoma postać wraca na Cytadelę. Rzeźba bogini Nike autorstwa profesora Bazyla Wojtowicza przez wiele lat była częścią krajobrazu parku. Zniknęła ona już jakiś czas temu. Teraz pojawiła się w swojej nowej formie. Pierwotnie wykonana była z betonu. Jej nowa postać to bardziej trwały odlew z brązu. Powrót rzeźby zostanie jeszcze oficjalnie uczczony. Jej odsłonięcie planowane jest na 17 września o godzinie 14. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Znajoma postać wraca na Cytadelę, znajoma postać wraca także na antenę. Wybiła

0: 10 dzień września w kalendarzu, czwartek. Łukasz, Sebastian, Mikołaj, Piotr, Izabela, to oni obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy.
1: Dzień piłkarza świętujemy i pytanie, czy w Ekstraklasie także mogą świętować, bo co niektórzy by powiedzieli, że to tak nie do końca. Za moment ich zerkniemy do prasy, także zostańcie razem z nami. My teraz w sumie w takim temacie piłkarskim pozostaniemy, bowiem underdog na antenie. Twój ulubiony underdog i z którego turnieju?
0: Legia Warszawa z Realem Madryt.
1: Boże święty, i on jeszcze kibicuje Arsenalowi do tego. Możecie go już brać na stos.

0: Przegląd porannej prasy zaczynamy od Gazety Wyborczej. Prawie 7:05 na zegarach.
1: Ciężarówka uderzyła w pociąg. To temat, który znajdziemy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Katastrofa kolejowa na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim. Pociąg PKP Intercity Koziołek z Lublina do Szczecina uderzył w samochód ciężarowy, który wjechał na przejazd. Do wypadku doszło wczoraj około południa. Prokurator okręgowy w Radomiu Robert Czerwiński poinformował, że niestety jedna osoba nie żyje. To pasażerka pociągu. W szpitalu w stanie ciężkim są kierowca ciężarówki, maszynista oraz jeszcze jedna pasażerka, mówił prokurator. Premier Donald Tusk zapowiedział zaostrzenie przepisów dla tych, którzy wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Oczywiście w cieniu tragedii polityczna hucpa, ale przede wszystkim bądźmy z tymi, którzy walczą w tym momencie o życie. Więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. Tutaj także o aferze Zonda Krypto, czyli Ziobro się boi, że Amerykanie go pogonią. Ziobro nie chce rozstania z partyjnym szyldem Prawa i Sprawiedliwości, bo uważa, że to go chroni. Boi się, że jeśli odejdzie, Amerykanie szybciej go pogonią. Tak mówi jeden z polityków z partii Jarosława Kaczyńskiego. No, można powiedzieć, że nie jest to zerowa możliwość. W PiS mają świadomość tego, jak wysoką politycznie cenę płacą za przeszłość Zbigniewa Ziobry. Dziś to nie tylko uciekinier ścigany listem, ale też najważniejsza postać ze świata polityki uwikłana w aferę Zonda Krypto. Więcej w Gazecie Wyborczej. No i tutaj również o tym pytanie, a raczej poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kto zyska na porażce Konfederacji, czyli o kampanii prezydenckiej w Krakowie, gdzie kandydat Konfederacji nie uzbierał wystarczającej liczby podpisów. Merytoryczna opozycja w Gazecie Wyborczej.
0: Przynajmniej uczciwie w takim razie. W Gazecie Rzeczpospolita czytam o przejrzystości pod kluczem. Spór wokół oświadczenia majątkowego wiceministra z portu Ireneusza Rasia na nowo uruchomił debatę o transparentności życia publicznego. W przypadku większości wiceministrów taka weryfikacja jest niemożliwa, a to dlatego, że tłumaczą się, że te dokumenty są chronione, o ile sami zainteresowani nie wyrażą zgody na ich ujawnienie. O śmieciowej pułapce też czytam. Wystarczy jeden przypadek źle wyrzuconych odpadów, by na przykład wspólnota mieszkaniowa zapłaciła podwyższoną stawkę za śmieci. Sądy są bezlitosne. Wspólnoty nie mogą montować kamer, no i przez to muszą podwyższać też opłaty za śmieci. Taka odpowiedzialność zbiorowa. O tym właśnie też mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich na stronie 11 Rzeczpospolitej. Dalej, sonda, które ugrupowania są najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Nawet ci, którzy są za opozycją, wskazują na PiS właśnie. I to na tej partii ciąży. A głównym tematem Rzeczpospolitej jest motoryzacja, która szuka szansy w obronności. Spadek sprzedaży samochodów zmusza europejskich i polskich producentów aut i części do dywersyfikacji produkcji. Zbrojeniówka rzuca koło ratunkowe. 39% planujących dywersyfikację firm automotive w Europie stawia na przemysł obronny. O tym, że dywersyfikacja już trwa i jakie są szanse na odbicie, przeczytacie na stronie 15 Rzeczpospolitej.
1: Aby to nie było koło betonowe, które rzucają wojskowi branży motoryzacyjnej. Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj o opłacie miejscowej, która ma dać zarobić gminom. Uwaga! Kiedy jedziecie do jednej z ponad 200 gmin, no to wtedy musicie zapłacić za to, że jesteście turystami gminie i gmina na tym zarabia. Jednakże przepisy mają się zmienić i tych gmin ma być, nie być 200 z hakiem, ale uwaga, nawet 1500. Taka liczba gmin mogłaby pobierać opłaty od turystów. Tak to wynika z propozycji resortu finansów. Jak dokładnie miałoby to wyglądać? O tym, że czytacie w dzienniku Gazecie Prawnej. Ja wiem tylko jedno. Prezydent i tak zawetuje. Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj również o miliardach na rozbudowę lotnisk regionalnych. Przypomnijmy, że nawet ostatnio o tym mówiliśmy, że w ciągu ostatnich 20 lat liczba pasażerów na polskich lotniskach wzrosła ponad siedmiokrotnie. Nie o ile, ale wzrosła ponad siedmiokrotnie i co ciekawe, najmniejszym lotniskiem, a raczej najmniejszą liczbę pasażerów w 2025 roku, to wcale nie Radom obsłużył, ale Zielona Góra. Widziałeś, że w Zielonej Górze jest lotnisko?
0: Nie miałem pojęcia.
1: No to niewiele osób wie. Najpewniej, bo zaledwie, 80 tysięcy osób.
0: Jest świadomy o tym.
1: Dla porównania Poznań 4,1 miliona i jest poznański port jest jednym z 6 największych. W ogóle te 6 największych to jest Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań i one zdecydowanie jakby, bo ponad 4 miliony, a kolejny Modlin to zaledwie nieco ponad 1,5 miliona. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej, przepraszam, rozgadałem się, pofrunąłem.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam o diecie planetarnej, która już w szkołach od 1 września. Politycy PiS narzekają na fasolę z kaszą. No a z kolei dietycy chwalą. Nie wszystkim właśnie to się podoba. Były na przykład premier Mateusz Morawiecki nazwał zmianę kolejnym szaleństwem ekologicznym. No faktycznie szaleństwo jest, że dzieciaki będą jadły odpowiedzialnie i zdrowo. No i jak to? Mięsa nie będzie codziennie? Jak tak może być przecież? Zmiany obowiązują nie
1: już
0: tylko
1: tak
0: stołówki, ale także sklepiki szkolne i automaty z produktami spożywczymi i napojami. No właśnie, więcej o tym przeczytacie na stronie 4 Głosu Wielkopolskiego, a sama nowa dieta stawia na więcej warzyw, owoców i strączków z naciskiem na warzywa właśnie.
1: No i ty jak to będzie teraz wyglądało?
0: No ja nie rozumiem. Idzie dziecko do szkoły i nie zjadło mięsa, weź do domu wpuść takiego.
1: No ziemniaczki zjem. Pyrki, no właśnie. Pyrki w każdej stołówce. Od dzisiaj.
0: Codziennie to chyba też nie najlepiej.
1: Pyrki?
0: No.
1: Pyrki codziennie zawsze są dobre. Poza tym, czy ty właśnie po raz kolejny dokonałeś zamachu na wielkopolską tożsamość?
0: Staram się wkładać takie szprychy w
1: koła. A idź pan w gzik.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Panowie,
3: to jest.
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie.

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gazsystem S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Żarty się skończyły, teraz będzie na antenie łobuzersko, nieokrzesanie, a jednocześnie bardzo lirycznie.
1: Tak, witam serdecznie, to ja, łobuz, ale liryczny.
0: Dawaj, liryczny, łobuz.
1: Nie, dlaczego yo, właśnie bardziej takie skinheadzkie, takie bardziej takie uliczne klimaty. Tutaj
0: no dobra, jak ja miałbym to zapodać niby?
1: No proszę, zabierz mnie tam, hej, hej. A. Hej! Zabierz mnie tam, to najlepszy singiel. Nie, no musisz więcej punk rocka posłuchać, to wtedy będziemy mogli rozmawiać. Chłopcy z miasta, zabierz mnie tam, gdzie Aferanek gra 20 minut po siódmej.
0: Taki właśnie utwór. Czekamy w takim razie, ja czekam na aferankowy punk rock.
2: Pierwszy łyk, lato my, młody krzyk, pamiętam pomimo lat.
1: No nie, punkowy to nie jest.
2: Z tobą być,

0: 6187750213.
1: Pod ten numer możecie dzwonić, żeby informować jak wygląda sytuacja na drogach, w razie czego, bo to wy wiecie najlepiej faktycznie.
0: No, chyba że zamykacie oczy i jedziecie na pamięć, to wtedy nie wiecie. Ale faktycznie dajcie nam znać i wtedy my przekażemy informacje i nasz autor serwisów, aż spuknąłem w kabel, wtedy przekażę wam informacje za mniej więcej 7 minut, kiedy to zaprosimy was na serwis komunikacyjny.
1: 6187502013. Przypominam raz jeszcze, a to 23 minuty po 7.
0: Tymczasem na antenie chyba jeden z tych najbardziej znanych zespołów, które się rozpadły.

0: Przepraszam, bo tak powiedziałem o Riverside, że się rozpadli, a w sumie to ja nie wiem, czy oni się rozpadli, czy nie. Wiem, że pan Duda odszedł i tam chyba później gitarzysta, ale no coś mi się wydaje, że nie ma za dużo informacji na temat zespołu obecnie.
1: No ja też nie znam takiej sytuacji, także nie dezinformujemy, mówimy jak jest, czy się rozpadli, to zobaczymy.
0: No nie, no właśnie nie miałem czasu sprawdzić, czy oni się rozpadli, czy nie rozpadli. Chyba nie grają. Wiem, kogo zapytam, wiem, do kogo zadzwonię, także Tomku, czekaj na telefon, zaraz będziemy dzwonić, a wy z kolei możecie wysyłać SMS-y pod numer 7148, jeżeli chcielibyście wybrać się na szczypiorniaka.
1: Mm-hmm. Piłka ręczna Poznań z UKS-em 9 Legnica. To już w tę sobotę o godzinie 17 w hali POSIR, a my mamy aż dwie podwójne wejściówki do rozdania, także dwie osoby mogą zabrać kogoś ze sobą. Pod numer 7148 SMS-y o treści afera, później podając swoje imię i nazwisko, możecie właśnie pisać i odpowiadając na pytanie, dzisiaj dzień piłkarza, to może kim chcieliście zostać, gdy byliście dziećmi?
0: No i to jest dobre pytanie. Nie chodzi tylko o piłkarzy piłkarskich, o piłkarzy nożnych, ale także możecie nam napisać o piłkarzach siatkowych albo o piłkarzach ręcznych. Przede wszystkim w końcu na mecz piłki ręcznej was zapraszamy. Koszt wiadomości.
1: Złotówka i 23 grosze. Do 10 czekamy.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7.30, Mikołaj Wolarski, zapraszam. Temperatura dzisiejszego poranka wynosi około 14 stopni. W ciągu dnia wzrośnie jeszcze lekko ponad 18 stopni. Pojawi się zachmurzenie, ale deszczu raczej nie należy się spodziewać. W temacie zatorów ruchu drogowego w Poznaniu. Korki na Starołęce i Narmowickiej wyjątkowo duże pojawią się też na Grunwaldzkiej w Pleviskach. Korkuje się również poznańska w Swarzędzu. S11 spowalnia na wjeździe w Kórniku, a na A2 pojawia się zator przy zjeździe na Aldo-Nonwilde. W komunikacji miejskiej nowych zmian brak. Jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co się dzieje na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 02 13.

0: 7:33 na zegarach, a więc gramy kalendarium. No i tak, a więc słuchamy, najpierw zaglądamy do historii, a tak nas wybiło trochę z rytmu. A dzisiaj Dzień Piłkarza, 10 dzień września, a więc rocznica złotego medalu olimpijskiego reprezentacji Polski z 1972 roku. Finał w Monachium, Polska 2, Węgry 1, oba gole strzelił Kazimierz Dejna w 47 i 68 minucie. Dejna zdobył 9 bramek w turnieju olimpijskim i tytuł najlepszego strzelca. Trenerem był oczywiście Kazimierz Górski, kapitanem Włodzimierz Lubański. No i złoto w 72 roku zapoczątkowało najlepszy okres polskiej piłki. Wtedy to też brąz, mistrzostw świata w 74, srebro na Igrzyskach Olimpijskich w 76 roku. No a skoro jeszcze Dzień Piłkarza, no to zwycięstwo też takie podamy 10 września 1975 roku w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy. Polska pokonała na Stadionie Śląskim w Chorzowie Holandię 4-1. No a już tak spoza piłki, rok 1976 miała premierę komedia filmowa Motylem Jestem, czyli romans 40-latka w reżyserii oczywiście Jerzego Gruzy. Natomiast rok 1985 to premiera komedii od dramatu Dom Wariatów. No właśnie, taki Dom Wariatów można spotkać.
1: I dlatego przechodzimy już teraz do kalendarium muzycznego, drodzy słuchacze, i mamy w tym momencie rok 1984. Wtedy to na świat przychodzi facet, co się zowie Matthew Fowlerwill, amerykański gitarzysta grupy Kings of Leon. I teraz takie cztery kopniaki będziemy wymierzać wszystkim.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: 18 minut do godziny 8. Jak miło nam gra męskie granie. Na początek tam Zalewski, Podsiadło i Cortez. No i pewnie wszyscy znacie. A czy zespół Hospital wszyscy znają? Myślę, że w Poznaniu. Tak, oni właśnie na listę aferowych nowości wrzucają siebie. No a wy też możecie zagłosować na nich do piątku, do godziny 12 na Wyżastą.
1: Wczoraj miałem przyjemność spotkać się z Michałem Bielawskim, czyli z wokalistą grupy Hospital. I Michał już od kilku miesięcy mi mówi: Edgar, to będzie taki album, to będzie taki krążek.
0: A raz też zdarzyło mi się to usłyszeć.
1: I ja mu wierzę, że ten krążek naprawdę będzie, jest już tak naprawdę stworzony, jest fantastyczny. Na dodatek jeszcze przecież macie okazję usłyszeć, tylko że wersję live zapraszamy na naszego YouTube'a, bo tam koncert, a raczej otwarta próba, który panowie zagrali i który my transmitowaliśmy jako Radio Afera, i możecie go dalej znaleźć na naszym kanale na YouTubie, tam i wiele innych koncertów, wydarzeń i tak dalej, także odsyłamy, taka to tęsknotka nam się zrobiła.
0: Na YouTubie można aferowym jeszcze dużo innych rzeczy znaleźć, no ale tak, muzyka to właśnie teraz też słyszycie. Ten Hospital i tą tęsknotkę. Za czym tęskni Michał Bielawski? No to usłyszymy.
1: Michał Bielawski tęskni przede wszystkim za koncertami, za tym, za tą energią.

0: tak oto dzisiaj nieco prędzej niż zwykle, na 14 minut przed godziną 8. Zapraszamy Was na spotkanie ze sportem i ten sport rozpoczyna się kop, kop, kop, kop.
1: Od Ligi Mistrzów. Już bez hymnu tym razem. Zaczynamy.
0: Kasiankę!
1: A jednak hymn był, jaki piękny. Wczoraj Barcelona rozpoczęła spotkanie z Feyenoordem, no i rozpoczęła tak, że Rafinha i Yamal się popisali. Bardzo ładnie strzelili kilka bramek, no i Barcelona ładnie rozgromiła ten Feyenoord. Piękny mecz można było obejrzeć. Stuttgart z Wikingiem to 3-1. Napoli z Arsenalem przegrało 0-1. Tak jak wspominałem na samym początku, Arsenal w sumie cisnął tak cały mecz. Cisnął, bardziej posiadał piłkę. O, tych sytuacji mieli sporo, no ale jak to bywa z zespołami, które tą piłkę posiadają, strzelać to oni nie lubią, a szczególnie właśnie światło bramki. No ale w końcu Odegaard strzelił. Piłka się odbiła od słupka, no i wpadła w 75. minucie do bramki. Inny zespół z Premier League 2-1 również wygrał. Wygrał mecz. Inny wynik był 2-1, to z Atletico Madryt. Liverpool wygrał. PSG rozgromił Słowan Bratysława 6-1. No, żeby oni tak grali w Ligue 1, to by było też dobrze dla nich, ale ja się tam cieszę na przykład, że PSG nie idzie. Jakoś ich tak nie przepadam za nimi. Tyle, że Ronaldinho tam grał, to chyba tyle. Spoko. 3-1 z kolei. Sporting z Galatasaray wygrał. No i to, jeśli chodzi o dokończenie tej pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, no to jeszcze czekamy dzisiaj na 6 pozostałych meczów. Fenerbahce z Romą dzisiaj o 18.45, o tej godzinie jeszcze PSV z Szachtarem, a o 21.00 4 mecze: Bayern z Bodo Glimt, Slavia Praga z Lens, Como z Lipskiem, Manchester United z Sabah Baku. Tam Tymoteusz Puchacz, miejmy nadzieję, że jakąś asystę faktycznie zgarnie, bo druga kolejka to dopiero 13 października.
0: Jeżeli z kolei polskie drużyny awansują, to znaczy awansują te drużyny, które zajmą najwyższe miejsca, jeżeli chodzi o rozgrywki w przyszłym sezonie, no to już wiemy, jak będą rozstawiane, albo raczej od której rundy będą zaczynać eliminacje. I uwaga, mistrz Polski ma zagwarantowany start w fazie ligowej Ligi Europy, albowiem rozpocznie swoje zmagania od czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, czyli nawet jeżeli przegra, to i tak zagra w fazie ligowej Ligi Europy. Wicemistrz rozpocznie od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, czyli no tam nie ma pewnego startu w Lidze Konferencji. Jeżeli chodzi o Puchar Polski, to czwarta runda eliminacji Ligi Europy, czyli pewny startu właśnie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Drużyna, która zajmie trzecie miejsce, zagra drugiej rundy eliminacji Ligi Europy i tak samo drużyna, która zajmie czwarte miejsce, więc broń Boże, jak Legia zdobędzie Mistrzostwo Polski w tym sezonie. Nie, w ogóle to by było tłu, jeszcze z tym papszunem jako...
1: A to wszystko z racji też tego, że Polska na 12 miejscu w rankingu UEFA właśnie się znajduje. Dlatego te dwa zespoły z Ekstraklasy mają zapewniony start w fazie ligowej europejskich pucharów. No ale to chyba tyle, jeśli chodzi o piłkę. To przechodzimy do US Open w takim razie.
0: I tutaj mamy kolejne spotkania, które za nami. W singlu mężczyzn wczoraj w trakcie, kiedy trwał poranek, to mówiliśmy wam o spotkaniu Hachanova z Aleksandrem Bloksem. I krótko po tym, kiedy wam powiedzieliśmy, jaki jest wynik, było 2-0 w setach dla Hachanova, to w trzecim secie Bloks skreczował i w ten oto sposób zakończyło się spotkanie walkoverem dla Hachanova. W drugim ćwierćfinałowym spotkaniu z kolei Ben Shelton wygrywa z Carlosem Alcarazem 3-2, bardzo długie spotkanie, do 6 wygrywa Alcaraz, później do 1 i do 3 Shelton, w następnym Alcaraz totalnie odwraca wszystko i do 1, tracąc ledwie 1 gema, wygrywa z Amerykaninem, ten jednak w ostatnim już secie wygrywa po zaciętej walce 7-6, 10-7 w tiebreaku. No, dzieje się, jeżeli chodzi o US Open mężczyzn, dzieje się także, jeżeli chodzi o US Open kobiet, ale

0: Z Pegulą, a Coco Gauff z Rybakiną na o godzinie pierwszej w nocy oraz drugiej 10 w nocy, przynajmniej tak założenia. Jeżeli chodzi o singiel mężczyzn, to dzisiaj no właśnie o tym zapomniałem, że Aleksander Zverev wygrywa 3-0 z Botikiem van den Zandschulpem i na pewno źle przeczytałem jego nazwisko, no ale to Holender. W piątek półfinały Zverev z Hachanowem, a Tiafoe z Sheltonem i to by było na tyle.
1: No my przechodzimy jeszcze do siatkówki. Bułgaria pewnie pokonała Macedonię Północną 3-0 w rozegranym w Sofii spotkaniu otwierającym Mistrzostwa Europy siatkarzy. Gospodarze wygrali zgodnie z planem, choć popełnili w tym starciu sporo błędów własnych. Obie drużyny rywalizują w grupie B, w której również gra reprezentacja Polski, a Polacy właśnie z Portugalczykami zmierzą się już dzisiaj o godzinie 15. Wczoraj też zagrał kolejny gospodarz, to znaczy Rumunia, bo tych gospodarzy jest czterech, to jest Bułgaria, Rumunia, Finlandia oraz Włochy. No i właśnie Rumunia przegrała z kolei z Łotwą 1-3. No a jeśli była siatkówka, to jeszcze inny sport mamy przy użyciu rąk właśnie, czyli piłka ręczna.
0: No i tutaj informacja o tym, że człowiek, który jest prawdziwym piratem, jeżeli chodzi o szczypiorniaka w naszym kraju, Karol Bielecki, został prezesem Iskry Kielce, która występuje w lidze jako Industria Kielce. 44-latek, który znany jest ze świetnej gry, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, ale także karierę klubową, będzie teraz właśnie kierował tym, że niezwykle utytułowanym klubem, który był ponad 20 razy, o ile dobrze pamiętam, 21 razy mistrzem kraju. Uczucie jest wspaniałe, wracam do środowiska, w którym czuję się doskonale, mówi Karol. Karolu, jeżeli ty tak mówisz, to ja tobie wierzę. Karolu, no wiesz, rzuci z daleka, jak zawsze.

0: I tak oto w uścisku byliśmy, ale już nie jesteśmy, za to jesteśmy gotowi na serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Radni miasta Poznania przeciwko pomysłowi Jacka Jaśkowiaka. Politycy Koalicji Obywatelskiej nie poparli propozycji, według której nowy zastępca prezydenta, były wójt Rokietnicy Bartosz Derech, miałby zastąpić go w związku odpowiedzialnym za regionalne połączenia autobusowe. Jako argument członkowie KO podali krótki staż Bartosza Derecha na stanowisku. Jak podaje Radio Poznań, jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji w sprawie, pomysł prezydenta Jaśkowiaka został odrzucony, przez co został wycofany z porządku obrad.
2: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Strzeszyńska szkoła zamyka swoje boiska przed mieszkańcami. Placówka ta, otwarta w sierpniu zeszłego roku, zakazała wstępu na jej 3 boiska. Wynika to z umów podpisanych z najemcami. Sprawa wywołała oburzenie lokalnej społeczności. Jak mówi radna PiS i Ewa Jelmielity, omawiane obiekty zostały wybudowane ze wsparciem rządu.
3: Rząd Prawa i Sprawiedliwości z programu Polski Ład przeznaczył 65 milionów na budowę tej szkoły. Skarb Państwa przekazał bezpłatnie grunt miastu Poznań, żeby ta szkoła mogła powstać. Także było to bardzo wysoko finansowane przedsięwzięcie.
1: Rozmowy z dyrekcją szkoły do tej pory nie przyniosły skutków. Zaproponowana została jedynie możliwość udostępnienia boisk uczniom poprzez harmonogram.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Dojdzie do wymiany okien w poznańskich mieszkaniach. Zarząd Komunalnych Zasobów Miejskich podpisał umowę na wymianę stolarki okiennej w 133 lokalach mieszkalnych i dwóch użytkowych. Wszystkie z nich znajdują się w zasobie miejskim. Jednocześnie w budynkach prowadzone będą kompleksowe remonty. 30% uwzględnionych lokali znajduje się pod ochroną konserwatorską. W związku z tym prace będą prowadzone z uwzględnieniem ich charakteru i historii. Odbędą się one etapowo, zależnie od warunków atmosferycznych. Ich zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. Kino Muza organizuje Środy dla Seniorów. W ramach cyklu Senior w Muzie w najbliższych tygodniach organizowane są spotkania połączone z seansami filmów. Zarówno klasyków kinematografii, jak i tych nowszych. Wczoraj w kinie można było obejrzeć seans pod tytułem Ostatni Koncierż. W następną środę oglądane będą Gorzkie Święta, najnowsza produkcja Pedro Almodovara. W kolejnych tygodniach w kinie zagrają 500 mil oraz adaptacje powieści Alberta Camus, Obcy. Każdemu seansowi towarzyszyć będą wcześniejsze prelekcje i powiązana dyskusja. Zapewniona zostanie również kawa i herbata. I to już wszystkie informacje, jeśli chodzi o ten serwis. Następny o 8.57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Człowiek jakoś ten dzwonek szkolny usłyszał i jakiś taki, nie wiem, niespokojny.

0: Poliana, Polianna, Łukasz, Sebastian i Mikołaj, te osoby dziś świętują imieniny. Życzymy wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia Afera. Rzecz jasna, mamy także i dzisiaj nietypowe święto i chciałbym życzyć wszystkim tym, o których zaraz powie Mikołaj, żeby byli zdrowi.
1: No tak, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. No tak, to jest cały czas jedna z głównych przyczyn śmierci młodych osób. Większość z nich to też mężczyźni. Także faceci, po prostu warto rozmawiać. Nie ma co samemu siedzieć z problemami.
0: Do tego dorzucamy także Dzień Piłkarza. Już za momencik Snowman i Spadam z Nieba, ale zanim to nastąpi, pozwolicie, że powiem wam kilka słów.
1: Proszę bardzo.
0: Na świętego Łukasza. Jest w domu chleb i kasza.

0: 8.4 nam też coś spada z nieba.
1: Debiutancka epka, na której zajrzymy indie rock, alt rock, pop rock, dream pop i tak naprawdę wszystko, co tylko i wyłącznie mogłoby się znaleźć na takiej epce.
0: No i do tego inspiracja brzmieniami lat 80. No a produkcja niebanalna, bo przez Wojciecha Liptala we współpracy z Jędrzejem Kołeckim, znanym jako Cryowake.
1: No i dlatego z tych połączonych mocy powstała ona. Płyta Destiny Ports.
0: No, otworzona oczywiście też przez Destiny Ports, to epka debiutancka. My zaglądamy pod numer 4 tych utworów, tam 5 znajdujemy wspólnie. To Coming Around pod numerem 4 właśnie się kryje. No, taki przyjemny utwór, myślę.
1: No, taki idealny na godzinę 8.05.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Wiem, co robię, to Gonik za naficie Cury i ten oto kawałek zapowiada nam, że Cury i Gonik jeszcze na pewno będą współpracować.
1: Ale niesamowicie
0: znaczy, to jest takie moje jakby to przemyślenie.
1: A, okej, czyli takie zobaczymy jeszcze, ale niesamowicie się ten utwór w ogóle zaczyna, wchodzi w beat, super. Czy również następny utwór się tak dobrze zaczyna? To zaraz się okaże, to nasza nowość, to wiemy na pewno. Tom Pigment i Malta.
0: No posłuchajmy w takim razie, jak to na Malcie bywa tym razem.
1: No nieco inaczej się zaczyna, bardziej gitarowo, no ale też ładnie.

0: Serce spalone, serce nie będzie przypalone, jeżeli będziecie teraz na ulicy, chociaż słoneczko chyba trochę pali. Coś mi się wydaje. Przynajmniej słońce jest, na pewno nie pali. No bo w końcu skąd by słońce miało mieć papierosy? Ale wy macie za to telefony 618750213.
1: No to dzwońcie do nas. Jeśli jakieś sytuacje drogowe się wydarzają faktycznie, palić może coś innego pali niż papierosy faktycznie.
0: To
1: może
0: jest nielegalne.
1: Zdrowe. No, aha, no dobra. Motosygnały Radia Poznań na przykład.
0: Spalone
1: piszą,
0: czy nie?
1: Piszą, że nie, spalone nie są. Wjazd od strony Swarzędza do najłatwiejszych nie należy. Na Warszawski doszło... wahadło jeszcze. Na Warszawskiej, tak, na ulicy Borówki. Dokładnie, a S5 z Gniezna do Poznania korek na wysokości węzła Strumiany w kierunku Poznań. Przygotowania do remontu tam trwają.
0: I coś jeszcze? Bo ja nie mam nic, ja nie mam żadnych informacji drogowych. Ja jestem rowerzystą, mi to nie obchodzi.
1: Niestachowska do Świętego Wawrzyńca, to jak zwykle rondo Rataje chyba jest w porządku, jak tak zerkam jeszcze. Lechicka w stronę wschodnią od ronda Obornicka, tam lekko zakorkowana jest.
0: 618750213, dajcie nam cynka, jak wygląda sytuacja na drogach i nie bądźcie barany. Barany to z kolei utwór WW.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Brak planów na pierwsze jesienne wieczory? Nie ma problemu. Ja jestem Alicja Sperkowska i zarzucam na was przynętę kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lato jeszcze się nie poddaje. W czwartek ostatnie w tym sezonie kino letnie na Patio Puro Poznań. Finał wydarzenia proponuje nam burzliwą historię miłosną. Film Być kochaną to szczery i emocjonalny portret Marii. Kobiety, która po rozpadzie związku próbuje poukładać swoje życie na nowo. Bohaterka musi odnaleźć się w nowej sytuacji rodzinnej, zmierzyć z własnymi emocjami i odpowiedzieć na pytanie, gdzie w tym wszystkim jest ona sama. Film zdobył 5 nagród na festiwalu w Karlowych Warach, w tym nagrodę dla Helgi Guren za rolę Marii. Łapcie wieczorem za swoje kocyki i ruszajcie na Patio Puro Poznań. Seans rozpocznie się o 20:30. Nigdy nie byliśmy smutni, jak wtedy, gdy wszystko wyglądało zabawnie. Brzmi jak sentymentalne przemyślenie, a w rzeczywistości jest to tytuł wystawy Piotra Zawady, która już dziś będzie miała swój finisaż w galerii Kolor i Kropka. Prace zadają pytanie, co zostaje z obrazu, kiedy przestaje być tylko obrazem, balansując pomiędzy malarstwem, rzeźbą i znakiem. Zawada pracuje z gąbką i materiałem miękkim. Jego prace łączą lekkość i humor z czymś zdecydowanie bardziej niepokojącym. To wystawa o świecie, w którym coraz więcej przeżywamy za pośrednictwem obrazów. I o tym, co zostaje z emocji, kiedy zamiast nich wysyłamy tylko znak. Ciekawe dylematy, prawda? Jeśli myślicie tak jak ja, wpadajcie do galerii Kolor i Kropka na finisaż o godzinie 18:30.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Już w sobotę poznańscy szczypiorniści zagrają...
1: Szczypiornistki.
0: Szczypiornistki, a proszę, to teraz wszystko ma sens. Zukie SM9 Legnica zagrają kobiety w takim razie o godzinie 17 w hali Posiru. No i jeśli mamy takich fanów właśnie piłki ręcznej, no to dwie wejściówki do rozdania podwójne mamy.
1: 7148, afera wasze imię i nazwisko, to właśnie w ten oto sposób chcielibyśmy się z wami skomunikować, a raczej, żebyście wy się z nami skomunikowali, a w treści wpisujcie afera wasze imię i nazwisko, a także jakim piłkarzem, piłkarką byście chcieli zostać, chcieliście zostać, kiedy byliście małymi jeszcze podlotkami.
0: I do tego uzasadnienie pięknie można pisać do godziny 10. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej pojedynczej wiadomości już z VAT-em.
1: W sumie na szczypiorniaku dawno nie byłem, dawno nie grałem. Kto wie, droga dębińska niedaleko. Trzeba mi piłki ręcznej.

0: 8:30 na zegarach, a więc nad Niemnem, tylko że z Zanzibaru, no i nie Eliza Orzeszkowa, a Ewa Chylak. A, o Digi Digi jeszcze będzie.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Mambo Vipi, cześć.
1: Ewa Chylak,
0: Maneno, Zanzibar. Opisy przyrody. Źle spałam całą noc. Naprzeciwko naszego domu toczy się budowa, z tym, że budują nieregularnie, wtedy, kiedy może ekipa złożył nas pobliskich mieszkańców i kiedy mają pieniądze na ekipę plus sprzęt. Czasami pobrzękują młotkami, walą deskami, śpiewają lub pokrzykują roboczo. Często nie dzieje się nic. Cisza całymi dniami. Nie przeszkadzają wcale. Jednak dziś w nocy zaszaleli. Zamówili betoniarkę i inne maszyny wydające dźwięki. Ustawili reflektory na najwyższej kondygnacji i pracowali calusieńką noc przy akompaniamencie wykręcanego cementu. Obudziłam się z bólem gardła. Może zbyt szeroko otwieramy okna w rozpędzonym samochodzie, że tak mnie rozbolało. A toż wczoraj przy niedzieli popędziliśmy sobie na ciepłą kąpiel w oceanie do ulubionego Matemwe, gdzie plaże są białe jak mleko w proszku, długie i przestronne jak arkady arabskich pałaców owiane wiatrem, zagłuszone rozbijającym się o rafę koralową falami, a kolor oceanu jest prospektowo-seledynowy. Co szczególnie ślicznie wygląda na tle białych, wapiennych domów Matemwe, przy których rosną kwitnące na różowo, żółto i pomarańczowo bugenwille. Droga do Matemwe jest jedną z moich ukochanych dróg na świecie. Kilka pozostałych to droga od Wrocławia w Sudety, z Pcimia do Małego Cichego, indyjskie drogi z Ajmer do Puszkar, z Kazy do Nako, z Dharamsali do Amritsar i droga tuż za górą Meru między Tanzanią a Kenią. Polecam chętnym udzielę szczegółowych informacji. Do Matemwe jedzie się dobrej jakości, niewyboistym asfaltem wśród nienachalnych wiosek. Wzdłuż szosy, na płachtach płócien, suszą się goździki i pachną, mieszając się z zapachem buszu, zielska, świeżo wyrosłych krzewów, nie wiadomo czego, i świeżo wypuszczonych pędów, też nie wiadomo czego. Wszędzie ogromne i sułtańskie mangowce, wszędzie bujne i strzeliste drzewa oraz na horyzoncie ciągle gołe baobaby. Z pewnego zakrętu w najwyższym punkcie drogi rozciąga się cudowny widok na płaską, postrzępioną ostrą roślinnością dolinę, którą zamyka, otwiera błękitny ocean w białe linie fal. Czy to, co piszę, jest nudne? Co komu z opisów przyrody? Przecież zawsze w czytaniu omija się opisy. Jutro święto i wolny dzień w szkole. Jedziemy do Nungwi. Jutro Nyerere Day. Julius Nyerere to wybitny afrykański polityk, twórca tanzańskiego socjalizmu. A na parkingu przed szkołą natknęłam się na Anneloos, znajomą holenderską mamę Kajtka kolegi Zigiego, żonę Zanzibarczyka, która czasami korzysta z internetu w naszym domu i wtedy przy okazji rozmawiamy sobie niezobowiązująco, acz bardzo miło. Anneloos podeszła do mnie i zaczęła mówić z przejęciem o tym, co się wydarzyło, gdy w sobotę pod naszą nieobecność sprawdzała pocztę. Dom stoi otwarty, Ismail go strzeże, mniej w nocy, lub bardziej w dzień. To on otworzył jej bramę i wpuścił do środka. Zna Anneloos, bo odwiedzała nas już wiele razy, tak sama jak i z dziećmi i ze swoim mężem. I wyobraź sobie, mówiła Anneloos, kiedy wychodziłam, twój watchman stanął w drzwiach, oparł się o fragmugę i powiedział, give me sex. Myślałam, że chciał na przykład powiedzieć give me six, ale nie. On, DGDG, on chciał właśnie tego. Zaproponował mi seks. Jego miła żona kilka metrów obok robiła pranie. Jego dzieci za rogiem grały w piłkę. Zwymyślałam go i poszłam sobie. No, nieźle, pomyślałam. Sprawy się komplikują. Raz, że Ismail zaspał i pozwolił włamać się do jeepa husbanda, a dwa, że proponuje seks przyjaciółce domu, co się przecież musi wydać. Chyba że taka propozycja nie jest tajemnicą i według niego nie jest również niczym zdrożnym. Anna Luz zdała relację mężowi. Ten w pierwszym odruchu chciał Ismailowi przywalić, ale się zmitygował. Zmitygował się do tego stopnia, że nie zrobił w tej sprawie nic, nam pozostawiając decyzję. A my nie wiemy, co zrobić, bo nasz przewodnik po Zanzibarze i prawa ręka Mustafa pojechał z żoną do Indii na 3 tygodnie. Wywalić Ismaila z żoną i dziećmi? No nie, no jak? Zbesztać go na migi? Udawać, że nie wiemy? Jedyna rozsądna myśl to dalsze konsultacje w tej sprawie ze światłymi tuziemcami. A od piątku dzieci zaczynają w szkole tygodniowe ferie. Wyruszamy więc. Kilka dni w tanzańskim Selous Game Reserve, ogromnym, niezatłoczonym parku z dzikimi zwierzętami. A potem parę dni w najstarszych górach świata, w górach Usambara, gdzie jest zimno i wysoko. Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Panowie,
3: to jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
5: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy

0: 19 minut do godziny 9, słuchacie audycji porannej Radia Afera. 10 dzień września w kalendarzu znajdziemy, a z kolei 13 września w Galerii Dno w budynku A Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu imienia Magdaleny Abakanowicz będziecie mogli znaleźć wernisaż wystawy kolektywu Penner, Post Penner. I o tym porozmawiamy z kuratorem całego przedsięwzięcia, czyli Stanisławem Małaszko. Halo, halo, Staszku.
1: Halo, halo, to ja. Dzień dobry, Stanisław Małaszko, jestem kuratorem tej wystawy.
0: Bardzo nam miło. I czy jesteś penerem także, bo dużo penera w tym wszystkim?
1: Myślę, że jestem penerem, jak i wszyscy jesteśmy penerami. Stąd taka charakterystyka tego kolektywu. Gdzieś ta nazwa, powiem tak, wyszła w ten sposób, że no wiadomo, taka gra słowna, jako że zorganizowaliśmy plener malarski, jakoś chcieliśmy go dopasować do ogólnego charakteru naszej grupy, no to nazwaliśmy go Penner, gdzieś tam blisko słowa plener. Także zabawne albo nie, to już pozostawiam ocenę.
0: Muszę przyznać, że na pewno pomysłowe. A jaka jest ta wasza definicja penera? Przepraszam, ale jako fanatyk poznańskiej gwary i w ogóle wielkopolskiej jako takiej muszę od tego zacząć, zanim przejdziemy do samej wystawy.
1: Taka definicja penera, szczerze mówiąc, do słownika nigdy nie zaglądałem. Raczej to się kojarzyło po prostu zawsze z kimś, powiedzmy, o jakiejś takiej groźniejszej aparycji. Może to nie pasuje koniecznie do nas wszystkich, ale powiedzmy, że ten czas wolny gdzieś tam spędzamy dosyć penersko i szczególnie penerskie były te nasze wspólne posiedzenia, na których się poznaliśmy gdzieś tam przy ulicy Jana Spychalskiego na tak zwanym Spycholu. To jest mieszkanie właśnie, gdzie mieszkam ze swoim przyjacielem Krzysztofem Lasotą, studiującym malarstwo i przez który też jakby poznałem tą grupę studentów z pierwszego, głównie kończących teraz pierwszy i drugi rok malarstwa. I tak gdzieś tam ta nasza grupa się zawiązała.
0: Wyjechaliście w lipcu do wsi Suchowo. Dlaczego akurat do Suchowa? Co tam robiliście? Jakie to przedsięwzięcie było? I co z niego wyniknęło?
1: Dlaczego do Suchowa? Dlatego, że znajduje się tam posiadłość rodzinna mojej babci. I geneza była taka, że po prostu na jednym z takich posiedzeń rzuciłem deklarację, że mógłbym zorganizować taki plener malarski z racji, że wiedziałem, że jest do tego tam jakaś infrastruktura. No i wiadomo, jak to jest z takimi deklaracjami rzucanymi na takich posiedzeniach. One często do skutku nie dochodzą, ale tym razem udało nam się to zrobić. Udało nam się zorganizować ten plener malarski, właściwie to plener, bo powiedzmy od takiego klasycznego pleneru malarskiego trochę to odbiegało, jednak powiedzmy ten rytm pracy i sposób spędzania czasu był tam trochę inny, wszystko było też nastawione na jakąś wspólną zabawę, wspólne spędzanie po prostu miło czasu i no właśnie, no z tego to wyniknęło.
0: Mm-hmm. 10 dni spędziliście i bardzo mnie ciekawi to, że opis waszego przedsięwzięcia w wernisażu wystawy, który przypomnimy 13 września o godzinie 16 w Galerii Dno, to brzmi tak. Środek września to dobry czas na odrobinę melancholii, także wracamy wspomnieniami do wiejskiej sielanki, kanapek z pasztetem i ogórkiem kiszonym oraz żubrów, które chodzą stadami. Wy byliście pod granicą gdzieś na wschodzie?
1: Nie, to akurat Pomorze Zachodnie, ale też mamy żubry, żeby nie było, więc no to nie jest zarezerwowane dla Białowieży. No też żubry, jeśli chodzą stadami, no to też można powiedzieć taki przekaz podprogowy, wiadomo też jakie żubry mamy. No i też takie nawiązanie do pewnego ikonicznego tekstu z jednej z rolek, która się pojawiła, tutaj też polecam zaglądać na nasz Instagram, Penner Suchowo. Tutaj też zaraz po naszej rozmowie udostępnimy materiał, który będzie takim zwiastunem wystawy Post Penner. Myślę, że jedna z naprawdę fajniejszych rolek, jakie udostępniliśmy do tego czasu. Więc jakby wieś Suchowo i też myślę, że ta wieś Suchowo była dosyć ważna dla tego całego przedsięwzięcia, bo też w pracach artystów często widać wpływ tego miejsca. No jest to taka typowa wieś na końcu świata, gdzieś tam zmagająca się z tymi problemami wsi popegeerowskich, gdzie jakby w tym momencie po upadku PGR-u ludzie nie mają za bardzo pracy, są wykluczeni komunikacyjnie, ta wieś umiera, gdzieś tam budynki gospodarcze odchodzą w niepamięć, są coraz bardziej zapuszczone, a raz, że widać to w pracach artystów i ta przestrzeń też często znajduje się bezpośrednio na tych pracach. Proces jej wymierania jest gdzieś tam zawarty, ale także jakby podjęliśmy tam fajne aktywności związane z tym, żeby trochę ją rewitalizować. Na przykład mural na jednym z budynków na gospodarstwie mojej babci. Także tyle.
0: Co do tych rolek, do tej rolki, która zaraz się pojawi, to muszę przyznać, że real-time marketing w twoim wykonaniu na najwyższym poziomie i całego kolektywu w takim razie. A co do twórczości, no bo zaryzykuję sformułowanie, czy pojechaliście tam tworzyć sztukę zaangażowaną, sztukę, która ma na celu nie tylko i wyłącznie właśnie tworzenie piękna, ale również i pewną zmianę społeczną, bo tak jak z tego, co mówisz, to gdzieś takie wnioski można wysnuć.
1: Myślę, że absolutnie takiego zamiaru nie było. To znaczy, tutaj już by trzeba było na pewno spytać każdego z artystów z osobna, ja tylko jestem skromnym kuratorem, tak naprawdę tym kuratorem nie jestem, gdyż to jest jakaś taka rola, którą obrałem w związku z tym całym przedsięwzięciem. A tak naprawdę jakby wykształcenia czy jakby praktyki w tym kierunku nie mam, ale tak jakbym mógł się jakby wypowiedzieć za grupę i obstawić, no to raczej nikt nie miał takiego zamiaru i to jest jakby rzecz, która powstała pod wpływem tego miejsca, pod wpływem jakiegoś klimatu, rzeczy, które można było tam zauważyć, też opowieści stąd przez moją babcię. I może ktoś takie na przykład zaangażowanie już w tamtym momencie wykazał, może w tym momencie to już była jakaś sztuka zaangażowana, ale na pewno z takim zamiarem tam nie jechaliśmy. No i też myślę, że chyba nikt tutaj nie ma takiego nastawienia. Jakby celem na początku było dobre spędzenie czasu i możliwie przy tym stworzenie jak największej produkcji artystycznej w ciągu tych 10 bodajże dni.
0: Niech się dzieje wola nieba i co wyjdzie, to potrzeba, parafrazując powiedzenie. Co do kolektywu Penner, jeszcze chciałbym tylko się cofnąć na chwileczkę. Grupa zamknięta, grupa, która już ma swoje ramy, czy raczej właśnie bardzo inkluzywna i czekająca na kolejne młode dusze artystyczne, które chciałyby swoją twórczość w waszym towarzystwie rozwijać?
1: Wydaje mi się, że raczej to pierwsze, stąd się to też bierze, że tak jak mówiłem, zaczęło się od takich częstych spotkań gdzieś tam w wąskim gronie znajomych u nas na mieszkaniu. Także jakby przede wszystkim ten kolektyw wynika jakby ze wzajemnego lubienia się jakichś takich punktów stycznych, które się wywiązały z nami wcześniej. I no powiedzmy, że raczej na takiej zasadzie gdzieś tam to grono będzie nam się poszerzało. Więc jakby otwartego naboru nie prowadzi.
0: Nie, broń Boże, nawet bym nie zasugerował czegoś takiego jak otwarty nabór, ale ewentualne dokoptowywanie się podobnych bliźniaczych, czy może sprzymierzonych dusz.
1: No oczywiście, no, w sensie, jeśli kogokolwiek takiego spotkamy na naszej drodze, no to pewnie to organicznie by wyszło. Także no to nie jest też tak, że jesteśmy tutaj nastawieni na to, że mamy tutaj oryginalny skład, prawda, i nigdy się to nie zmieni, prawda.
0: Wernisaż wystawy Post-Penner od kolektywu Penner już 13 września o godzinie 16, Galeria Dno w budynku A Uniwersytetu Artystycznego, przepraszam, jak mówię uniwersytet, to jakoś tak naturalnie mi przychodzi. To ja wam życzę nie tylko kolejnych wernisaży wystaw, nie tylko kolejnej twórczości, ale i całej Penneriady. Niegdyś ja rozmawialiśmy z kuratorem Stanisławem Małoszko. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.
1: Dziękuję.

0: 3 minuty zostały do godziny 9, a więc serwis informacyjny to przed nami.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Zlikwidowane zostaną bramki na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Znikną nieużywane obiekty koło Żdżarów, Koła i Dębia. Mowa tu zarówno o tych na głównej trasie, jak i o tych na węzłach. Podpisano już umowę na przygotowanie dokumentacji i rozbiórkę. Prace obejmą też przywrócenie drogi do odpowiedniego stanu i zmiany w organizacji ruchu. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 10 milionów złotych. Radni miasta Poznania zadecydowali o transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Będą one kontynuowane. Politycy PiS zażądali ich zaprzestania, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
2: Możemy różnić się w kwestiach tego, jak Polska powinna wyglądać, ale prawa obowiązującego w Polsce musimy przestrzegać. To nie prawica narzuciła obowiązujące przepisy dotyczące małżeństwa i rodziny w Polsce, ale uchwaliła je lewicowo-liberalna koalicja. Oczekujemy więc przestrzegania tego prawa.
1: Mówi prezes Zarządu Okręgu Poznańskiego PiS Bartłomiej Wróblewski. Powołał się też na uchwałę, która nakazuje przestrzegania wszystkich wyroków Trybunału, w tym tych nieogłoszonych.
3: Ta uchwała była przyjęta 10 lat temu i przez ten czas zmieniły się uwarunkowania. Tak naprawdę obecny Trybunał nie jest prawdziwym Trybunałem. Jest bardziej wydmuszką polityczną i swoim postępowaniem pokazuje też, że nie stoi na straży Konstytucji ani porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Mówi radna miasta Poznania z klubu KO Zuzanna Bartel. Na ostatniej sesji Rady głosowano o uchwale wzywających do zaprzestania za transkrypcji małżeństw, została ona odrzucona.
4: Czy wiesz, że...
1: Poznańskie Muzeum Instrumentów Muzycznych obchodzi swoje 80. urodziny. Powstałe w maju 1946 roku z inicjatywy Zdzisława Szulca, muzeum aktualnie mieści się w kamienicy przy Starym Rynku. W to 80-lecie stanie się ono trochę bardziej widoczne.
5: Zwiedzający Stary Rynek będą zauważali muzeum trochę lepiej, ponieważ na fasadzie pojawią się i w wejściu, i w oknach symbole, oznaczenia identyfikujące. Nie będzie to już takie ukryte muzeum.
1: Mówi kierownik muzeum Patryk Frankowski. W zbiorach placówki znajduje się ponad 3500 obiektów, w tym skrzypce Henryka Wieniawskiego czy klawesyn, na którym grał młody Chopin.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: W najbliższą sobotę odbędzie się kolejna edycja Dnia Jeżyc. Od godziny 12 do 22 na ulicy Słowackiego i dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 36 odbędą się koncerty, warsztaty, teatr i potańcówka. Zaplanowane zostały też warsztaty kuglarskie i zajęcia z ceramiki. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży, dorosłych i seniorów. Jego szczegółowy plan można znaleźć na stronie na Facebooku. I to już wszystkie informacje na teraz. Następne o 9.57.
6: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
7: Guten Tag, chociaż jeszcze Guten Morgen chciałoby się powiedzieć, a nawet należy. O

0: Doner Stack w kalendarzu w takim razie, czyli czwartek, 10 dzień września. Łukasz, Sebastian, Mikołaj oraz Datyw i Msibór, chociaż ci dwoje ostatni to w ogóle takich osób w Polsce nie ma notowanych. Najlepszego życzymy mimo wszystko z okazji imienin.
1: Za to jest Datyw. Nie ma Datywa, ale jest Datyw, więc pozdrawiamy serdecznie każdego deklinującego się i deklinującą osobę. Dzień piłkarza znajdziemy także w kalendarzu, chociaż zaraz nie o piłce nożnej, ale o muzyce będziemy rozmawiać, albowiem za chwileczkę naszym gościom w studiu będzie Jędrzej Janiak, który jest współtwórcą całego zamieszania zwanego Rock and Go Warzewo. Chyba tak powinienem przeczytać, chociaż Rock and Go Warzewo, tak będzie prościej. Druga edycja Festiwalu Muzyki Rockowej, który odbędzie się już w ten weekend.
0: A mi Rock and Go Warzewo też się podoba.
1: Też nie? Myślę, też że tak mi się wydaje. No, podoba się dla mnie.
0: Chwytliwe.
1: My zagramy zespół, który był zwycięzcą pierwszej edycji i teraz posłuchacie nieco punk rocka.

0: Punk rock to nie rurki z kremem, chociaż niektórzy by powiedzieli, że to naleśniki z dżemem. Jest i wiele innych skojarzeń. Przed chwileczką sobie porozmawialiśmy z Jędrzejem i że to taki najbardziej punkowy kawałek zespołu Lota, zwycięzcą pierwszej edycji Rock and Go Warzewo, chociaż na ten temat również sobie porozmawiamy, czy Rock and Go Warzewo, czy Rock and Go Warzewo, ale przede wszystkim to przedstawmy naszego dzisiejszego gościa i sprawcę całego zamieszania. Jędrzej Janiak jest razem z nami. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Jędrzej, no to dobra. Rock and Go Warzewo, czy Rock and Go Warzewo?
1: No właśnie, jak się komu podoba. Mm-hmm. Graficznie jest to Go podkreślone, natomiast zależy nam na tym, żeby to nazwa Go Warzewo gdzieś tam wybrzmiała.
0: Godzina 15:45, o ile dobrze zerkam, najbliższa sobota, wtedy wszystko się rozpocznie.
1: Tak, bliżej 16:00 zaczynamy otwarciem i przeglądem kapel.
0: Do przeglądu kapel sobie przejdziemy, bo ja jednak chciałbym wrócić do tego, co miało miejsce podczas pierwszej edycji, ponieważ piszecie w opisie, że epicki sukces pierwszej odsłony spowodował, że wjeżdżacie na scenę z drugą edycją i odpalacie piece na pełnej petardzie. To jak to wyglądało podczas tej pierwszej odsłony i czy wszystko przekroczyło oczekiwania organizatorów?
1: No, to powiem tak, no epicki stąd, że ta nasza piątka, czy wtedy szóstka organizatorów nie jest muzykami. Jesteśmy odbiorcami muzyki i wzięliśmy się za zrobienie festiwalu, nie mając pojęcia o żadnych sprawach technicznych, sprzętowych i tak dalej. Wiemy tylko, jak to ma wyglądać od strony odbiorcy. No i ten epickość polegała na tym, że tak, nie było żadnych opóźnień. Pogoda dopisała, technicznie dopisali. Muzycy mówili, że odgłos i jakby odsłuch i techniczna odprawa była super. Więc jeżeli tak nam powiedzieli muzycy i to w przekrój wszyscy, no to stwierdziliśmy, że było epicko.
0: Czyli nie pierwsze śliwki robaczywki, ale pierwsze śliwki już od razu smaczne i kompot wyszedł z nich fantastyczny. Najpierw przegląd kapel, 5 kapel konkursowych. W ubiegłym roku zwycięża Lota. Rozumiem, że teraz troszeczkę o tych zespołach, o tych 5 zespołach słuchaczom opowiemy, ale idziecie, rozumiem, że w stronę takiego dobrego, klasycznego, rockowego grania, takich, można powiedzieć, klasycznych brzmień rockowych różnych
1: pytasz
0: gatunków.
1: Pytasz się o jakby preferencje wyboru tych 5?
0: Tak, i skąd się wzięła ta piątka w ogóle?
1: Okej. Okay. Generalnie początkowo był pomysł, żeby to było tam no więcej, 10 i tak dalej, ale potem by się okazało, że to jest festiwal zmian zespołów na scenach, a nie ich występów. Stanęło na 5. I generalnie Go Warzewo jest taką sypialnią Poznania, gdzie mieszka 3000 osób, a w całej gminie tam powiedzmy kilkanaście. I musimy trafić w dosyć szerokie gusta. Więc jak w Poznaniu robisz sobie festiwal, nie wiem, hardkorowy, to wiesz, że z tych 700 tysięcy ludzi przyjdzie ci tam tyle, że ci wystarczy. My nie możemy zrobić ani punk rockowego, ani metalowego, ani innego. Musimy zrobić przegląd, powiedzmy, szeroko rozmiany rockowy i chcemy zaprosić tam zespoły, które grają lżej, ciężej, punkowo, metalowo, hardkorowo, ale też melodyjnie, bo wiemy, że do nas przyjdzie kilkaset osób i chcemy, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
0: Okej, a ta piątka została w jaki sposób wyłoniona?
1: No w naszej gronie organizatorów mieliśmy 85 zgłoszeń. No i każdy miał...
0: To jest bardzo dobry wynik.
1: Rok temu było 50 parę, teraz 85. Tak,
0: czyli renoma rośnie.
1: Zdumieni, ile tego... Jak dużo młodych kapel jest w Polsce, które chcą przyjechać na jakby niepłatny koncert, zagrać i pokazać się publiczności, to jest fajne. I to pokazuje, że jest potrzeba na takie, mimo że... Jak w takim Go Warzewie są festiwale, to w większości małych miejscowości teraz są festiwale, co pokazuje z jednej strony, że ludziom się chce, a z drugiej, że są zespoły, które chcą grać. A wracając do wyboru, no to trzeba było się trochę pokłócić, każdy musiał wybrać swoją piątkę. Są u nas osoby, które są właśnie bardziej melodyjne, są takie, które są bardziej metalowe, więc gdzieś tam ten kompromis będzie słychać na pewno na scenie.
0: Okej, okay, później kolejność grania, rozumiem, że jakieś losowanie, czy dogadywanie się wcześniej z zespołami?
1: No nie, to już było ustalone, powiedzmy, technicznie też, może bardziej kolejność prób, braliśmy pod uwagę, kto skąd jest, bo mamy zespoły.
0: No właśnie, zarówno... i to mnie ciekawi, skąd, czy to są okolice Poznania, czy zjeżdżają się z całego
1: Poznania,
0: kraju?
1: Okolice Poznania, czyli tam Śrem, Kroplet, Dżu i 2137 projekt Poznań, Swarzędz, ale mamy zespoły ze... Trójmiasta, Satya, metalowa, blues punk grunge'owy z Warszawy i 3x3 z Radomia, także to z całej Polski. Tak samo w zeszłym roku mieliśmy w ramionach Wiedźmy z Rzeszowa, Lota właśnie spod Szczecina, więc kapele się zgłaszają z całej Polski.
0: Kto przychodzi na Rock and Go Warzewo?
1: Przychodzą, tak myślę, dwie grupy, czyli mieszkańcy, to są najczęściej mieszkańcy, już dzieciaci, którzy się wyprowadzili poza Poznań i mieszkają sobie i wspominają młodzieńcze lata, tak jak ja. A druga, to są osoby, które przyjeżdżają, często to są na przykład, że fani gwiazdy, którą zawsze staramy się, żeby ona przyciągnęła A, zespoły, B, publiczność, plus ewentualnie osoby, które się dowiedzą o tym festiwalu z takiej audycji jak ta.
0: Ciekawi mnie właśnie też to, jak wygląda, bo mówisz, że jedne osoby z organizatorów, te, które wyłaniają zespoły konkursowe, inne bardziej lubią metal, inne lubią bardziej melodyjną muzykę, no to teraz, skoro były kłótnie odnośnie zespołów eliminacyjnych, to jak wyglądał proces decyzyjny, żeby zaprosić gwiazdę? Bo sądzę, że metalowcy pewnie mieli takie, o, żeby było ciężej.
1: O nie, nie. Tutaj to z gwiazdą to jest jeszcze inaczej. No właśnie, gwiazda również musi być taka, że ona przeciętemu mieszkańcowi naszej gminy coś powie. I muzycznie pewnie by można odszukać się, powiedzmy, bardziej takich niszowych. Coś chcieliśmy iść trochę w kierunku reggae. Natomiast... też trochę budżetowo musimy patrzeć na jakby...
0: Rzecz jasna.
1: Na co zawsze, możemy sobie pozwolić.
0: Koniec końców jest Excel i zielona tabelka.
1: Tak, natomiast no, rozmawialiśmy z rozumiem zespołami. Wspieraliśmy się też w sumie poleceniami Ragi z Włochatego, który, który grał u nas jako gwiazda rok temu. Bardzo nam pomógł organizacyjnie, polecając czy ekipy techniczne, czy właśnie podając kontakty do potencjalnych zespołów, więc też...
0: pozdrawiamy serdecznie,
1: Macieja. Tak, więc też... ponieważ my jesteśmy nowicjuszami, to jakby słuchamy tych, którzy się znają na tym.
0: No to skąd pomysł na Farbenlere w takim razie?
1: No, dużo z naszych organizatorów miało teraz dzieci w wieku maturalnym. Piosenkę Matura każdy zna, więc jak tak mi się wydaje, że jest szansa, że ten zespół dotrze do wielu mieszkańców Gowarzewa, Tulec, czy ogólnie Kleszczewa, czy Swarzędza, którzy po prostu przyjdą posłuchać czegoś, co znają, a jednocześnie będą mieli okazję poznać przyszłe gwiazdy polskiego rocka.
0: Farbeni, o ile dobrze pamiętam, oni świętują lecie.
1: 40-lecie
0: w tym roku.
1: Dokładnie.
0: Ja tylko dorzucę naszym słuchaczom informację, że Farbenlere jest to zespół, który najczęściej na przykład występował na festiwalu w Jarocinie. Nie ma zespołu, który występowałby częściej niż Wojtek Wojda i jego ekipa. Co do jeszcze takich kwestii organizacyjnych. Oczywiście Farbenlere zagramy za momencik. Jak do was dojechać? Bo nie oszukujmy się, ja jako mieszkaniec Poznania, miejscowość Gowarzewo dopiero zaczęło obijać się uszy w momencie, kiedy zaczęliście organizować festiwal, więc także i nie gmina ma to na uwadze, jaka promocja.
1: Dobra. No to tak, tutaj obok waszego studia jest przystanek na Ratajach, wsiadasz w autobus 431, 432, kierunek Kleszczewo i za 30 minut wysiadasz w Gowarzewie, a tak bardziej geograficznie Gowarzewo jest... w okolicach Swarzędza, Zalasewa, blisko A2, S5, ten Fyrtel. Czyli południe od Poznania.
0: Dobra. Czy impreza skończy się na tyle wcześniej, to znaczy koncerty skończą się na tyle wcześniej, bo impreza może trwać do białego rana, że zdążę jeszcze komunikacją wrócić do Poznania?
1: Tak, i tak to planujemy. Ostatni autobus jest po 22:00. Którym można wrócić na Rondo Rataje do Poznania jak najbardziej.
0: Dobra, to w takim razie pierwsza edycja była epickim sukcesem, druga edycja oby również okazała się jeszcze większym epickim sukcesem. Czy macie jakieś już takie plany, coś, co wybiegałoby w przyszłość? Ja wiem, że przed drugą edycją to głupio pytać, ale jednak sam organizowałem przez lata koncerty i wiem, że nawet przed koncertem już się myśli o kolejnej edycji.
1: No, my zauważyliśmy, że o kolejnej edycji zaczęliśmy myśleć w niedzielę po tej sobocie, w której jest, więc na razie mamy tyle takich organizacyjnych spraw do dopięcia, że jeszcze o tym nie myślimy. Gdzieś tam mówimy, a może ta gwiazda, może ta, na przyszłość. Natomiast no, to też wszystko musimy mierzyć siły na zamiary, jak to budżetowo wygląda. Bardzo chciałbym podziękować lokalnym firmom, które nas mocno wsparły, bo też obowiązkiem jest powiedzieć, że wspiera nas starostwo powiatowe w dużej mierze z konkursu otwartego konkursu ofert. Już drugi rok. Lokalnie gmina Kleszczewo, ale przede wszystkim wspierają nas prywatni sponsorzy, którzy większość budżetu na ten event dają i za to bardzo chciałbym im podziękować, więc zarówno powiat, jak i nasi sponsorzy ofiarowali więcej niż rok temu.
0: No
1: więc jeżeli
0: i...
1: ta tendencja się utrzyma, to jakby śmielej się myśli o tej kolejnej edycji.
0: No to niech progres będzie, niech to wszystko się rozwija, niech jak najwięcej wiary, niech wuchta wiary przybędzie do Gowarzewa w takim razie. I przypomnijmy jeszcze raz kwestie techniczne. Startujemy w okolice godziny 16, wtedy odpalamy festiwal. 5 kapel konkursowych, to zespoły?
1: Kroplet Dżu, melodyjny rock ze Śremu. Mhm. Następnie 3x3 punk rock z Radomia. Następnie blues punk, studencki grunge z Warszawy. Potem Satya z Gdańska, taki metalowy, ale z głębokimi, refleksyjnymi tekstami. Ostatni gra 2137, projekt tutaj taki hardkorowy z Poznania. Potem my obradujemy, a gra laureat poprzedniej edycji, czyli zespół Lota. A po locie ogłaszamy wyniki, a po wynikach gra Farben Leir.
0: No to w takim razie będzie się działo. Dziękujemy bardzo. Rock and Go Warzewo, tudzież Rock and Go Warzewo. Bardzo mi się podoba ta druga wersja. Już najbliższą sobotę rzecz jasna w Gowarzewie, a z jednym ze sprawców całego zamieszania, Jędrzejem Janiakiem, mieliśmy przyjemność porozmawiać. Dzięki wielkie, Jędrzeju.
1: Dziękuję i zapraszam.
0: My zapraszamy i tak samo zapraszamy teraz na z jednej strony Farben Leir, ale z drugiej strony na jeden z największych klasyków polskiego punka.

0: Ależ to był banger. Defekt mózgu, tutaj w wersji Farbenlera. I z tego co pamiętam, to Wojtek z ekipą ten utwór na setliście mają. Chociaż teraz setlista urodzinowa na 40-lecie, będzie można sprawdzić, jak ona się prezentuje w Gowarzewie. Rock on Gowarzewo, druga edycja Festiwalu Muzyki Rockowej. Od godziny 16 wszystko będzie się działo w Gowarzewie, gdzie serdecznie was zapraszamy.
1: My w takim rokowym sznycie pozostajemy. Nowość nasz czeka na liście. Na antenie Dominika Gamrot, czyli Dorośli. No i ona właśnie takie rokowe sznyty gdzieś tam po Mysłowic, po Hej czy po Radiohead nawet szuka. No właśnie, Dorośli czy punkrowcy powinni dorosnąć? Punkrokowcy?
0: Punkowiec nie dorasta nigdy.

0: Rozdajemy dwie podwójne wejściówki na mecz szczypiornistek. Piłka ręczna Poznań zagra w tę sobotę o godzinie 17, czyli 12 września w hali Posiru. Zagra dokładnie z UKS-em dziewiątką Legnica. No i żeby zgarnąć taką jedną z tych podwójnych wejściówek, należy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podając swoje imię i nazwisko, no i odpowiadając na pytanie.
1: No chcielibyśmy się dowiedzieć, jakim piłkarzem, piłkarką, i to nie tylko nożną, ale także ręczną albo siatkową, chcieliście zostać, kiedy byliście małymi chłopcami tudzież dziewczynami. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze. Czekamy na wasze zgłoszenie jeszcze przez 47 minut.
0: Warto, myślę, taki mecz sobie obejrzeć, także wysyłajcie, czekamy.

0: Lata 90. już dawno minęły na szczęście. Tymczasem na Węgrzech okazuje się, że w miejscowości Nylgodzidfuliu, tak to należy przeczytać najpewniej, dwóch mężczyzn wygrało 2,5 tysiąca złotych, czyli 200 tysięcy forintów. Robert Noć i Laszlo Kis, dlatego, że okazali się być najlepsi w dwuosobowych zawodach grabarzy.
1: Niesamowite to jest.
0: Pozdrowienia dla Krzysia Grabowskiego. Krzysztofa Grabowskiego, przepraszam, bo Krzysztof by mnie teraz zrugał. Ale faktycznie, zawody grabarzy rywalizowano na to, kto najszybciej wykopie grób o długości 2 metrów, szerokości 80 cm i głębokości 1,6 metra. Przepraszam, nie kto najszybciej, co do milimetra.
1: Musi być to wyważone dokładnie, żeby ten, kto później w tych grobach będzie się mieścił, żeby miał wygodnie, prawda?
0: Żeby trumna się zmieściła.
1: No, żeby trumna się zmieściła, to pewnie. Mam nadzieję, że nikogo tam żywcem zakopywać nie musieli. Zwycięska drużyna zmieściła się w 81 minut. Też jestem ciekaw, w jakim czasie ja bym się zmieścił. Najszybsi okazali się właśnie Węgrzy. Poradzili sobie w tą godzinę i 21 minut. Tak jest. Wow, coś ciekawego. Nie spodziewałem się, że coś takiego na Węgrzech się dzieje. Ciekawe,
0: ale
1: czy w Polsce
0: stary,
1: spotkamy.
0: To w ogóle z różnych krajów ludzie przyjeżdżają. Kopią w twardej, przesuszonej polecie ziemi. To nie jest takie proste. Co innego w listopadzie kopać, jeszcze, jak ta ziemia taka, wiesz, mokra.
1: Jeszcze
0: jak
1: glina tam pewnie, czy coś takiego, to już w ogóle. Żyzna jest, no ale weź kop
0: w
1: takiej.
0: Glin w to nie miesza i gliny akurat na powierzchni, no ale jak widać, do grobowej deski również i w konkursach można wygrywać. A jak już jesteśmy w temacie, to spowiedź umarłego, nagrobki, klasyka alternatywy polskiej.

0: tymi zawodami, to jeszcze ciekawe, czy jeżeli ktoś wygra, ale oszukuje, to później dostaje na przykład, nie wiem, zgniłą nagrodę.
1: W jaki sposób oszukiwać takiej konkurencji?
0: Nie wiem, na przykład na koparkę taką podręczną.
1: To chyba ktoś
0: kieszonkową.
1: Ktoś by zauważył drona z koparką może jeszcze do tego. Nie, no właśnie tu się liczą.
0: Daj spokój, drony to są wykopy. Drony to są trumny.
1: O, no.
0: Trumna z dronem, to też było niezłe.
1: No myślę, że coś takiego jeszcze nas czeka.
0: Ciekawe, czy są także zawody dla tych, dla grabarzy, ale którzy kopią tylko dla urn.
1: A, do tych, ale urny się zakopuje?
0: No, nie wiem, te wyborcze to w Rosji. Dobra, przechodzimy, jak już bredzimy, to do grzybogrania, kolejny odcinek, czas start.
2: Panowie!
3: Tak jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
5: Dzień dobry radiosłuchaczki, dzień dobry radiosłuchacze. Mamy ponownie czwartek, dnia 10 września roku pańskiego 2026. Mateusz Korzeniewski wita się zza mikrofonu i wita was serdecznie w audycji Grzybogranie. Grzybogranie audycji numer 10, 10 września. Wydaje mi się, że drugi raz mamy taki przypadek, co nie ma absolutnie żadnego znaczenia. A zaczniemy tąże właśnie audycję Grzybogranie od tematu tego samego co zwykle, czyli od pogody. Albowiem, drogie panie i drodzy panowie, zbliżamy się już do etapu, że za chwilę nastanie za oknami jesień. I tak jak ostatnie dwa dni były już takim ostatnim powiewem lata, ostatnim tchnieniem nawet, może bym powiedział, ostatnie upały, ostatnia większa temperatura, choć nawet nie wiem, czy może to upałami nazwać, ale teraz będzie się już niestety robiło chłodniej, koniec już tego dobrego. Z jednej strony to źle, no bo ładna pogoda była, fajnie, super, a teraz będzie gorzej. Z drugiej strony będzie chłodniej, ale przynajmniej nie będzie nas palić i to jest bardzo dobra wiadomość. A propos wiadomości, to jak zauważyliście, tydzień temu grzybogranie było trochę inne. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Powiem wam historię mojego życia. Położyłem się spać w środę, jak gdyby nigdy nic, przygotowany już do tego, żeby zaserwować wam tutaj porcję bardzo użytecznych informacji, i stała się rzecz straszna. Położyłem się spać, a potem się obudziłem. I obudziłem się w Wągrowcu. Nie mam bladego pojęcia, jak to się stało, drogie panie i drodzy panowie, ale byłem przerażony tym faktem. Wągrowiec ogólnie miasto nawet ładne. Swoją drogą polecam odwiedzić pewnego dnia, choćby na wycieczkę bez większego sensu, jakimś swoim grzybowozem, ale no trzeba się dostać jakoś do Poznania. Więc jak rozsądny człowiek poszedłem na stację kolejową i zadałem bardzo ważne pytanie. Najpierw znalazłem pociąg, wsiadłem do niego i zadałem bardzo ważne pytanie.
6: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w stanie biletu.
5: I nie zgadniecie, drogie panie i drodzy panowie, co się stało. Konduktor, bardzo miły swoją drogą, poinformował mnie, że pociąg dzisiaj nie odjeżdża. Że oni tu zostają na stacji, oni sobie robią siestę. Tylko taką na cały dzień. Mówię, no super, to idę poszukać autobusu. Idę na dworzec autobusowy i idę do autobusu, też z napisem Poznań, i to samo, też nie odjeżdżają. Mówię, co się w ogóle dzieje? Próbowałem złapać autostop. Co ciekawe, nikt drogą w stronę Poznania nawet tego dnia nie jechał. Nie wiem, jak to jest możliwe. Nikt nie chciał mnie zabrać, no bo po prostu nikogo nie było. Byłem już zdesperowany. Miałem parę złotych w kieszeni. Poszedłem do komisu, kupiłem najtańszy samochód, żeby dojechać do Poznania. Kupiłem to auto. Wyjechałem w stronę Poznania i nie wiem, jak to się stało, ale trafiłem z powrotem do Wągrowca. Droga jakby zawróciła i zaprowadziła mnie z powrotem do Wągrowca. Mówię, ja nie wyjadę z tego miasta. Co tu się dzieje? Stwierdziłem, że najrozsądniej będzie po prostu ponownie pójść spać. Poszedłem spać, wynająłem sobie jakiś hotel i obudziłem się z powrotem w swoim łóżku. Nie mam bladego pojęcia, jak to się stało. To był jakiś spisek, mi się wydaje, ale w ten sposób dzisiaj możecie mnie słuchać ponownie. Także Może wągrowiec jest urokliwy, ale uważajcie, bo może się nie dać z niego uciec w jakikolwiek sposób. Ale to miasto tak chciało mnie zatrzymać, że chciałem zagrać jakąś piosenkę z nim związaną. Niestety na naszej audycji znalazłem inną piosenkę, która pasuje, związaną z innym miastem, ale też niedaleko Poznania, więc w sumie na jedno wyjdzie. A będzie to piosenka o Swarzędzu w wykonaniu Januarego Zaradnego pod tytułem Swarzędz City. Ja się z wami żegnam. To była audycja Grzybogranie. Za mikrofonem Mateusz Korzeniewski. I mam tylko jedną informację dla was. Uważajcie na ten wągrowiec. I do usłyszenia za tydzień.

0: Pánové, panowie,
1: to jest...
0: Idziemy na ryby.
2: A miało być na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Autopromocja.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Aferanek.

0: Jeżeli nas słucha, to serdeczne pozdrowienie dla naszego redakcyjnego kolegi Dawida Piechockiego. Ja oczywiście przy okazji kobiety, utworu zespołu Kobiety, utworu Marcello. Zanim przejdziemy do nowości muzycznej, chciałem ogłosić statement.
1: Proszę bardzo.
0: Audycja Grzybogranie to jest najlepsza rzecz, jaka powstała w polskiej radiofonii. Już nigdy nic lepszego nie powstanie. Dziękuję bardzo, Mateuszu Korzeniewski, kocham ciebie.
2: To już chyba kiedyś słyszeliśmy faktycznie, ale na to, żeby kupić auto w Wągrowcu w śnie, to bym nie wpadł faktycznie w komisję.
0: Oj, akurat komisów Wągrowcu ci u nas pod dostatkiem.
2: Ale jeszcze w śnie, żeby takie rzeczy
0: robić. Były afery nawet z tym związane, więc może nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo zacznie się robić zbyt gorąco. No, a jak robi się gorąco, to Szymon Siwierski się pojawia.
2: I z utworem Summer tym razem. No właśnie, jeszcze taki niedostatek lata mamy, więc gramy właśnie na nowości taki utwór nieco klimatyczny bardziej.
0: Ja, no Szymon zawsze potrafił. Także panie Siwierski, antena jest pana.

0: Szymon Siwierski i Summer.
1: Pięknie, do tego właśnie na wokalu...
0: Z Rickiem i Mortim mi się skojarzyło.
1: No
0: bo tam była Summer.
1: A, tutaj akurat Ola.
0: Wnuczka Rickiego.
1: Ola Samelczak na wokalu, a to nie kojarzę, wiesz co, bo ja chyba pierwsze sezony tylko oglądałem, ale...
0: No przecież ona od początku była.
1: Tak. No, a mogło coś być. Patryk też daje lajka,
0: siostra nasz Mortiego.
1: Realizator. No, no dobra, to ja tam nie pamiętam. No musiałbym nadrobić, bo tych sezonów to jest wysyp zdjęć.
0: Ile? 7? 9? 9.
2: 9.
0: Ja oglądałem 9?
1: Nie jeśli wiem. Ma Patryk wszystkie palce, to 9 pokazywał.
0: No, jednego mu utniemy. Dobra. Z kolei, jeżeli masz wszystkie palce, to możesz grać w Szczypiorniaka, do czego i was zachęcamy, a jeżeli nie gracie, to możecie chociażby wybrać się na spotkanie piłki ręcznej, albowiem szczypiornistki zagrają już w najbliższą sobotę o godzinie 17 w hali Posiru przy drodze dębińskiej.
1: PR Poznań, dokładnie z UKS-em 9 Legnica. Zagrają właśnie taki mecz. Wy możecie się wybrać. Dwie wejściówki podwójne mamy do rozdania. 7148 to numer, pod który możecie wysyłać SMS-y.
0: Afera, wasze imię i nazwisko, a także jakim piłkarzem, piłkarką ręczną, nożną, siatkową, czy jakąkolwiek tam może nawet lekarską chcieliście zostać, kiedy byliście małymi dziewczynkami lub chłopcami.
1: Złotówkę i 23 grosze to koszt SMS-a z VAT-em. Jeszcze 10 minut czekamy na wasze odpowiedzi.

0: Pom, pom, pom. Patryk Pietrzak i Last Rąk. My już za chwileczkę będziemy przechodzić do świata informacji.
1: To prawda, to już za 5 minut. Także czekamy, co tam Mikołaj ugotował.
0: Ugotował? Informacje się gotuje?
1: No nie wiem, no coś tam trzeba.
0: Ja to się czasem gotuję, jak tak słucham.
1: No i fajnie, no. To jeszcze trochę cię podpieczę w takim razie, no bo to już jesień przed
0: byle
1: nami.
0: Byle nie szczypało.
1: No dobrze, postaramy się w takim razie.
0: No i dobrze. To by było na tyle. W sumie to nie wiedzieliśmy, co chcemy wam powiedzieć.
1: A ja mam ciekawe coś do powiedzenia. Wczoraj kolejarz spotkał się ze swoimi kibicami. Ty też tam byłeś. Rozdawali autografy, robili zdjęcia, no ale przede wszystkim też wystrzelili koszulkę w kosmos. Czegoś takiego to jeszcze nie słyszałem. Czy to ta koszulka, którą masz teraz na sobie?
0: Tak, dokładnie.
1: Ona wróciła tak. I tak pięknie
0: nie,
1: nam
0: to nie
1: świeci.
0: Dokładnie ta sama, tylko taka sama.
1: Wiem. Śmieję się. Myślałem, że to
0: kosmiczna koszulka
1: wróciła, a oprócz tego, co do nieba, to piękne widoki nad poznańskim niebem też były. Widziałem taką tęczę, też żeś wrzucił. Ja też porobiłem zdjęcia tej tęczy, bo to, słuchaj, była największa tęcza, jaką w życiu widziałem.
0: Co ty gadasz?
1: Mhm. Większej nie widziałem.
0: To nawet nie była podwójna tęcza.
1: Była podwójna.
0: No ale ledwo co było widać.
1: Ledwo co. A co do tego, to było wczoraj, a w sobotę widziałem najmniejszą tęczę w swoim życiu.
0: Czy na końcu tej tęczy stał taki mały Irlandczyk i pilnował garnka ze złotem?
1: Szukałem takiego, ale nie było. Myślałem, że grzyby chociaż będą, no ale też nie było pod tą tęczą.
0: Oj, Mikołaj, z tymi grzybami to ty kiedyś się wykończysz.

0: No i tak wygląda właśnie radio na żywo. To była Nienawiść i Mysłowic. W studiu wszyscy stwierdziliśmy, że piękny utwór. I teraz, czy już jesteśmy gotowi do tego, żeby przejść do serwisu informacyjnego?
1: Myślę, że już tak.
0: Dobrze, skoro myślisz, że tak, to z kolei ja będę działał, a nasz realizator tym bardziej.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. W okolicy Kobylego Pola w Poznaniu pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym. Są one związane z robotami prowadzonymi przez Aquanet. Na ulicy Borówki trwa usuwanie awarii kanalizacji deszczowej. W związku z tym zatorów można spodziewać się również na ulicach Żywicznej i Kobyle Pole. Wspomniane prace mają potrwać jeszcze do 20 września. W międzyczasie na obszarze funkcjonują ruch wahadłowy i dodatkowe światła drogowe.
2: Głos Natury na 98,6.
1: Trwa 33. edycja akcji Sprzątanie Świata. W samym Poznaniu będzie ona trwać do 20 września. Jej uczestnicy to wolontariusze, którzy grupowo wybierają określony obszar, po czym w danym terminie pomagają zadbać o jego czystość. Warto wspomnieć, że niektóre tereny są wyłączone z akcji.
3: Tereny przy Wartostradzie są wyłączone z naszych akcji sprzątania, ponieważ są one właśnie objęte regularnym sprzątaniem i jakby nie ma potrzeby, żeby osoby chętne poświęcały swój czas, żeby właśnie sprzątać tam, bo rzeczywiście jest to teren rekreacyjny i on jest zaśmiecany, no ale to jest sytuacja chwilowa, ponieważ zaraz jest doprowadzany do porządku.
1: Mówi Filip Suchecki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku hasłem akcji jest SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Stąd szczególna uwaga przykładana jest zbiornikom wodnym.
2: Na antenę wchodzi kultura.
1: Trwa budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Budynek ten będzie znajdował się przy ulicy Święty Marcin. Jak mówi dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski, prace idą sprawnie.
4: Jesteśmy na poziomie ulicy Święty Marcin, czyli już 12 metrów w dół. Wybudowaliśmy już 3 poziomy naszego nowego teatru, między innymi salę kameralną. No a teraz idziemy w górę i w tej chwili już powstają ściany sali głównej, która, jak pewno wszyscy już wiedzą, pomieści 1200 widzów, czyli będzie to największy teatr muzyczny w kraju.
1: Projekt nowej siedziby został wykonany w oparciu o wyniki badań wibroakustycznych. Dokonano pomiarów związanych z pobliskim ruchem drogowym, a także przelotami samolotów. Dzięki nim ostateczna koncepcja ma sprzyjać komfortowi akustycznemu widowni. Trwa nabór do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Organizowana przez miasto ma ona na celu docenić kobiety, które łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Nabór potrwa do 15 września, a kandydatki można zgłaszać poprzez stronę miasta. Istnieje również możliwość zgłoszenia grupy lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz mieszkańców miasta. Wyniki mają zostać wyłonione do 30 września. I to już wszystkie informacje, jeśli chodzi o teraz, następne w jutrzejszym Aferanku.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Na zegarach niedługo wybije godzina 10, ale poznanianka jest już tylko jedna.

0: Ula, kompadre, dziękujemy pięknie za tenże poranek. Dziś w składzie po kolei, czekaj, bo... No,
1: Patryk Wojciak, odpowiedzialny za realizację.
0: Świetnie, a za serwisy?
1: Mikołaj Wolarski.
0: Mikołaj Pokorzyński.
1: I Edgar Hein.
0: Ten skład był z wami faktycznie od godziny 6.30. Zapraszamy na Altermixer pomalutko, ale zanim to nastąpi, no to spotkamy się z pewnym niezwykle ważnym artystą dla polskiej sceny. Facet, który już od 25 lat mniej więcej współtworzy zespół Hej, bo Hej chyba dalej się nie rozpadł.
1: Chyba ten akurat zespół się faktycznie nie rozpadł. Paweł Krawczyk zasila jego szeregi od właśnie 25 lat mniej więcej, no ale też zasila szeregi zespołu Anieli.
0: No Paweł Krawczyk, nie, no w ogóle to jest persona. To jest człowiek, to jest taki artysta, że Hej na dodatek wygląda jak jeden z facetów z Red Hot Chili Peppers. I mam nadzieję, że Paweł teraz na mnie nie nakrzyczy, jeżeli ktoś mu doniesie.
1: Faktycznie. Urodził się w 72 roku, 10 września właśnie, a więc dlatego my też gramy zespół Anieli. No, żeby uczcić jego urodziny, życzyć mu wszystkiego najlepszego.
0: Anieli tutaj na ficie z Kasią Nosowską, która zresztą dla Pawła jest niezwykle bliską osobą, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę. Jaśniejąca, tym utworem się żegnamy i mówimy wam do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. Czwartki o 20:00.
5: Afera. Lubię to.
6: Pium, pium.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

Radio Afera 98,6 MHz.

kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

te smaki i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Alter.

16. Czy party jedna jest, czy jest nas trzy?

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
1: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: Poniedziałki i piątki od 18.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Mam już mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za mala drift we wszystkich kierunkach przestrzeni naraz. Co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, mala drift mi łeb jak granat. Robi zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście leczy. A wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią wejście.

0: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow, co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot w żyłach, jak w kompot sliwa, wpadłeś ponton, pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach, a łaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów pług na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają, by o 3, 6, 0 stopni.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Brak planów na pierwsze jesienne wieczory? Nie ma problemu. Ja jestem Alicja Sperkowska i zarzucam na Was przynętę kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lato jeszcze się nie poddaje. W czwartek ostatnie w tym sezonie kino letnie na Patio Puro Poznań. Finał wydarzenia proponuje nam burzliwą historię miłosną. Film Być kochaną to szczery i emocjonalny portret Marii. Kobiety, która po rozpadzie związku próbuje poukładać swoje życie na nowo. Bohaterka musi odnaleźć się w nowej sytuacji rodzinnej, zmierzyć z własnymi emocjami i odpowiedzieć na pytanie, gdzie w tym wszystkim jest ona sama. Film zdobył 5 nagród na festiwalu w Karlowych Warach, w tym nagrodę dla Helgi Guren za rolę Marii. Łapcie wieczorem za swoje kocyki i ruszajcie na Patio Puro Poznań. Seans rozpocznie się o 20:30. Nigdy nie byliśmy smutni, jak wtedy, gdy wszystko wyglądało zabawnie. Brzmi jak sentymentalne przemyślenie, a w rzeczywistości jest to tytuł wystawy Piotra Zawady, która już dziś będzie miała swój finisaż w galerii Kolor i Kropka. Prace zadają pytanie, co zostaje z obrazu, kiedy przestaje być tylko obrazem, balansując pomiędzy malarstwem, rzeźbą i znakiem. Zawada pracuje z gąbką i materiałem miękkim. Jego prace łączą lekkość i humor z czymś zdecydowanie bardziej niepokojącym. To wystawa o świecie, w którym coraz więcej przeżywamy za pośrednictwem obrazów. I o tym, co zostaje z emocji, kiedy zamiast nich wysyłamy tylko znak. Ciekawe dylematy, prawda? Jeśli myślicie tak jak ja, wpadajcie do galerii Kolor i Kropka na finisaż o godzinie 18:30.
1: Alter Mixer. We'll be right back.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodrejny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie.

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gazsystem S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. W czwartki o 20.
5: Afera. Lubię to.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Balans. Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Sporting Klub Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: W poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Brak planów na pierwsze jesienne wieczory? Nie ma problemu. Ja jestem Alicja Sperkowska i zarzucam na Was przynętę kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lato jeszcze się nie poddaje. W czwartek ostatnie w tym sezonie kino letnie na Patio Puro Poznań. Finał wydarzenia proponuje nam burzliwą historię miłosną. Film Być kochaną to szczery i emocjonalny portret Marii. Kobiety, która po rozpadzie związku próbuje poukładać swoje życie na nowo. Bohaterka musi odnaleźć się w nowej sytuacji rodzinnej, zmierzyć z własnymi emocjami i odpowiedzieć na pytanie, gdzie w tym wszystkim jest ona sama. Film zdobył 5 nagród na festiwalu w Karlowych Warach, w tym nagrodę dla Helgi Guren za rolę Marii. Łapcie wieczorem za swoje kocyki i ruszajcie na Patio Puro Poznań. Seans rozpocznie się o 20:30. Nigdy nie byliśmy smutni, jak wtedy, gdy wszystko wyglądało zabawnie. Brzmi jak sentymentalne przemyślenie, a w rzeczywistości jest to tytuł wystawy Piotra Zawady, która już dziś będzie miała swój finisaż w galerii Kolor i Kropka. Prace zadają pytanie, co zostaje z obrazu, kiedy przestaje być tylko obrazem, balansując pomiędzy malarstwem, rzeźbą i znakiem. Zawada pracuje z gąbką i materiałem miękkim. Jego prace łączą lekkość i humor z czymś zdecydowanie bardziej niepokojącym. To wystawa o świecie, w którym coraz więcej przeżywamy za pośrednictwem obrazów. I o tym, co zostaje z emocji, kiedy zamiast nich wysyłamy tylko znak. Ciekawe dylematy, prawda? Jeśli myślicie tak jak ja, wpadajcie do galerii Kolor i Kropka na finisaż o godzinie 18:30.
1: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.
3: Od początku.

zen, więc wyciąłem w pień moje wszystkie żądania. Powoli rozkładam.

0: Wybiła godzina 16.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Mamy czwartek, 10 dzień września. Imieniny dzisiaj obchodzą Łukasz, Sebastian, Mikołaj oraz Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Leona, Sobiesław, Lucjusz, Polianna, Polianna, Polian, Datyw i Mścibor. Wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego.
2: Prawie jak efekt Polianny, ale dobrze, to nie o tym. Co z nietypowych świąt?
0: Z nietypowych świąt mamy dzień

0: zapobiegania samobójstwom i Dzień Piłkarza.
1: O, Dzień Piłkarza, no to piłkarzom też chyba wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego dla piłkarzy.
1: Ciekawe, jak zdefiniować piłkarzy, to też jest w sumie ciekawe, czy to do tego się zaliczają zawodnicy 8 Ligi Mistrzów, czy tylko zawodowcy, jak myślisz?
0: Ja myślę, że każdy, kto kopie piłkę, zalicza się do piłkarza.
1: Za konsoletą dzisiaj Mikołaj Pruciński, a za mikrofonami?
0: Natalia Król.
1: Marcel Kujawa, to jest Hurtownia, jesteśmy z wami do godziny 18, a teraz Daft Punk.

0: Ta hurtownia tak nam się sportowo zaczyna, bo mamy dzisiaj Dzień Piłkarza, no i my mamy konkurs, a w tym konkursie wejściówki na Żużel.
1: Na Żużel. No. PSŻ Poznań z Polonią Bydgoszcz.
0: No to z finału drugiej Ekstraligi PSŻ walczy o awans do na szczebel ten najwyższy.
1: Jaki jest najwyższy?
0: Najwyższy? Nie wiem, no to jest na pewno nie druga Ekstraliga, tylko po prostu Ekstraliga.
1: O! No, to dobrze, niech walczą.
0: No i ten pojedynek to jest w niedzielę 13 września o godzinie 13 na poznańskim Golęcinie, więc no emocje myślę, że gwarantowane. No i co trzeba zrobić, żeby tę wejściówkę jedną podwójną zgarnąć?
1: Musicie napisać do nas SMS-a na 7148, dodać prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
0: A pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony polski piłkarz? A to właśnie z okazji Dnia Piłkarza takie pytanie dla was wymyśliliśmy.
1: Koszt SMS-a to złoty 23 grosze.
0: A teraz Gary Clark Jr. Ain't Messing Around. Posłuchajmy.

0: Autopromozja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Hurtownia na 98,6.

0: przychodzimy do Was z nowością.
1: No z nowością, ale nim ją zapowiemy, to ja jeszcze Cię zapytam, Natalio, czy byłaś na Malcie kiedyś?
0: Tak, jeździłam tam na łyżwach.
1: No, ja też tam byłem. A byłaś na takiej Malcie wyspie?
0: Nie.
1: Na Morzu Śródziemnym, nie? Nie. Abyś sobie poleciała?
0: Nie, bo ja się boję latać samolotem, wiesz?
1: Ale to nigdy nie latałaś samolotem?
0: No nigdy, bo się boję.
1: Okay.
0: Jak coś lata, to ja temu nie ufam.
1: A, rozumiem. Nie, no jasne. Ja raz leciałem w życiu do Bułgarii, ale to jak byłem malutki, miałem 8 lat. Nieważne. Tom Pigment Malta, taka jest nasza nowość. No to jej posłuchajmy. Tak ona brzmi, więc zaraz się zamykamy i już wybrzmi na całego. To jest hurtownia 9, 8 i 6.

0: Owidiusz, taki jeden z najwybitniejszych rzymskich poetów, kiedyś napisał, on kiedyś stworzył taki swój opus magnum Metamorfozy. Metamorfozy też przeszła ulica Kilińskiego. Co tam się zmieniło, Natalio?
1: To tak, została wymieniona nawierzchnia.
0: Nawierzchnia ulicy. Widzę, że też modernizacja przeszła sieć gazowa. To już było pod koniec ubiegłego roku, pod koniec 2025 roku. No, była nawierzchnia, chodniki też zmieniono, nowe płyty betonowe posadzono. No i pojawiła się u pana kostka granatowa na tych chodnikach. Zmieniono stare, że tak powiem, rozwiązania na jakieś nowsze.
1: No i teraz wiesz, co będzie?
0: Będą
1: sadzić tutaj zieleń.
0: Będą sadzić zieleń, tak?
1: No, tak.
0: To miasto nasze tak lubi sadzić zieleń.
1: Tak, ma pojawić się ponad 570 krzewów róż i bylin.
0: My już nie o roślinach, tylko o śnie. Jak ci się spało dzisiaj?
1: Bardzo dobrze.
0: Mi tak średnio, wiesz, 5 godzin spałem.
1: To bardzo krótko.
0: Trochę niedospany jestem i chyba nawet to słychać niestety.
1: A teraz Daria Zawiałów, krótki sen.

0: No teraz czeka nas taki bieg przez daty, bo mamy kalendarium.
1: Tak, kalendarium. W 1578 roku Białograj uzyskał prawa miejskie.
0: Byłaś tam kiedyś?
1: Nie, ale myślę, że bym się wybrała, wiesz?
0: Okay.
1: Podoba mi się nazwa.
0: Prędzej tam niż na Maltę.
1: Tak.
0: Okej. Okay. Ja mam taką datę, 1721 rok, 10 września, Rosja i Szwecja zawarły pokój w Nystad, kończący trzecią wojnę północną. No to był pokój bardzo niekorzystny dla Szwedów, tak naprawdę Szwecja utraciła status mocarstwa regionalnego i już nigdy się w sumie nie pozbierała mniejsza. Teraz się zrobi trochę tajemniczo. A to z jakiej okazji?
1: W 1993 roku wyemitowano pierwszy odcinek Archiwum X.
0: Oglądałaś?
1: Oglądałam.
0: Ja nie, ja tylko kojarzę tę muzykę z intra. Ale dobra, przechodzimy jeszcze do kalendarium muzycznego, bo 10 września 1984 roku urodził się Matthew Flowell, amerykański gitarzysta grupy Kings of Leon. I z tej okazji gramy dla was Kings of Leon, Sex on Fire. Posłuchajmy.

0: Nastała jesień.
1: Nastała jesień, tak? Nastała jesień. Obwieszczasz to, przemij obec.
0: Tak, zaczęła się jesień.
1: A dlaczego tak uważasz?
0: Bo jest zimno.
1: No to ile jest tam konkretnie? Serwis pogodowy, jedziemy.
0: Serwis pogodowy.
1: Jedziemy, serwis pogodowy.
0: Aktualnie jest 18 stopni na termometrach, ale dzisiaj w nocy ma spaść do 6 stopni.
1: No to już jest to już tak jesiennie.
0: Tak, ma być słonecznie, nie ma padać, więc nie mamy typowo jesiennej pogody.
1: No to mamy letnią jesień.
0: Letnią jesień?
1: Letnią jesień, no.
0: Przed jesień.
1: Przedjesień. No nie ma, przedwiośnie zawsze jest, a chociaż przedwiośnie też już powoli zanika. Mniejsza od to, coś jeszcze w pogodzie?
0: Nie, ma być słonecznie. Jutro ma być też mniej więcej tyle samo stopni.
1: Okej. No to ja przechodzę na poznańskie drogi. A na poznańskich drogach, jak zawsze ciekawie, stoi Śródka, stoi Rondo Rataje, całe tak naprawdę Jana Pawła II, od właśnie Śródki do Rataj. Tam postoicie, Hetmańska w stronę Ronda Staromyka, tam też jest dosyć gęsto. Stoi też Arciszewskiego do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Kolizja na ulicy Witosa w stronę Alei Solidarności. Tam postoicie dosyć długo, więc jeśli możecie, to omijajcie. Stoi też oczywiście Niestachowska do Świętego Wawrzyńca. Oprócz tego tak standardowo Lechicka, tak naprawdę od Piątkowskiej do Multowskiej. Tam też postoicie, więc no, sytuacja na poznańskich ulicach jak zawsze nieciekawa. Oprócz tego też Serbska i Naramowicka, i Lechicka, przepraszam, tam też postoicie, więc no, sytuacja na poznańskich drogach jak zawsze niezbyt kolorowa. Ja bym powiedział, że tak na czerwono, więc jeśli macie więcej informacji o tym, jak wygląda sytuacja w Poznaniu, no to dzwońcie 61 875 0213.

0: Autopromocja.
1: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny Armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w studenckim radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

0: Konkurs po raz drugi przychodzimy z przypomnieniem. Konkurs taki sportowy dzisiaj.
1: Sportowy. Mamy do rozdania jedną podwójną wejściówkę na finał drugiej Ekstraligi.
0: No, tam PSŻ Poznań z Polonią Bydgoszcz się zmierzy. To w niedzielę 13 września o godzinie 13 na Golęcinie tutaj w Poznaniu. No, PSŻ walczy o awans na najwyższy szczebel, więc no, emocje myślę, że gwarantowane.
1: Tak. A żeby wygrać taką wejściówkę?
0: No to co trzeba zrobić?
1: Napisać do nas SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
0: A pytanie dzisiaj brzmi, jaki jest wasz ulubiony polski piłkarz? To z okazji tego, że mamy dzisiaj Dzień Piłkarza.
1: Tak, koszt takiego SMS-a to złoty 23 grosze.
2: No, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
3: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tak.

0: bardzo proszę.
1: Tako Hemingway 6-0 na antenie Radia Afera. No nie 6-0, a konkretnie 7-0 będzie, na 7-0 będzie opiewała umowa, którą podpisał zarządca autostrady A2 z firmą, która będzie ściągała te takie nieużywane miejsca poboru opłat.
2: Tak, będą rozebrane bramki.
1: Będą rozbierane bramki, które już nie są użyteczne. Tu chodzi głównie o bramki w Żdżarach, w Kole i w Dąbiu. Takie to są takie są miejscowości. Mówiłem 7-0, bo konkretnie chodzi o 10 milionów złotych. Tak to wygląda.
2: To bardzo dużo milionów złotych.
1: Bardzo dużo? 10? No, może być. No 7-0, nie? Więc kwotka ładna, okrągła, taka zdrowa.
2: Zdrowa?
1: Zdrowa. No, Hela podobno teraz na antenie Radia Afera.

0: ulica Błażeja połączy z nowym peronem kolejowym, który będzie powstawał. To będzie peron Poznań na Romowice, chodnik i droga rowerowa. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły właśnie przetarg na wykonawcę prac. No i co zakłada plan tej inwestycji, Natalio?
1: Zakłada on powstanie chodnika i drogi rowerowej, która będzie łączyć skrzyżowanie ulicy Błażeja z Alejami Praw Kobiet aż do granicy peronu.
0: No to tak troszkę... Kilkaset metrów to będzie co najmniej.
1: Tak,
0: Kilkaset metrów to będzie co najmniej. No oprócz tego oczywiście będą pasy zieleni, no bo jak już mówiliśmy dzisiaj, miasto sobie lubi sadzić zieleń. Przy okazji będzie oświetlenie, będzie jakieś tam miejsce odpoczynku z ławeczkami, będą stojaki rowerowe, kosze na odpady. Będzie też plac hop and go dla tych hulajnogowców. Ty jeździsz hulajnogami?
1: Nie.
0: Ja też nie. No i ten przetarg, nie lubię w ogóle jeździć na hulajnogach.
1: Ja kiedyś próbowałam, ale na takiej zwykłej, nie elektrycznej.
0: No.
1: I pomyślałam sobie, nigdy więcej.
0: Nigdy więcej. No, ja też nigdy nie lubiłem. Dobra, ale wracając do tego przetargu, no to firmy zainteresowane realizacją takich prac to mogą składać oferty do 24 września. No i wspomnimy, że inwestycja gdzieś tam współfinansowana jest przez fundusze europejskie.

0: No, najdłuższy dzień w tym roku już za nami, prędzej będzie najkrótszy, ale to dopiero 22 grudnia. Mniejsza o takich kalendarzowych sprawach, bo my mówimy teraz o tym, co się dzieje w POSU, no bo tam się będą wyginać.
1: Tak. Joga.
0: Joga. Ekologiczna joga. 16 września o godzinie 15:30 odbędzie się na patio POSU ekologiczna joga.
1: Tak. Uczestnicy będą mogli ćwiczyć wśród zieleni i spędzić południe na aktywnym wypoczynku.
0: No, to jest wydarzenie tam dostępne dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest laikiem, czy ktoś już tam na jodze się zna. Wiek też nie ma znaczenia, mogą przyjść osoby starsze, młodsze. To nie robi różnicy. No, jedyna kwestia jest taka, że jest liczba miejsc ograniczona i są zapisy. I to chyba w sumie jedyne utrudnienie.
1: No i jeszcze to, że jest ograniczona liczba mat.
0: A, no to dlatego uczestnicy powinni zabrać ze sobą wygodny strój, matę, no i też dobry nastrój. Więc no nic, tylko ćwiczyć.

0: No moi drodzy, to z tego, że wchodzimy w drugą godzinę naszej hurtowni, jest już 17 na naszych zegarach.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
2: Mamy czwartek, 10 września. Dzisiaj imieniny obchodzi Łukasz, Sebastian, Mikołaj, Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona i straciłam powietrze.
0: Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Leona, Sobiesław, Lucjusz, Poli, Anna, Poliana, Polian, Datyw i Mściwor. Datyw to jak ten, datywus, celownik.
2: Tak.
0: No jak ten, jak jeden z rodzajów, no, siedem tych przypadków, jeden z przypadków w języku polskim, tylko po

0: o łacinie.
1: Przypomnij mi, co ty studiujesz?
0: Jestem polonistą z wykształcenia. Nawet nie studiuję, jestem już z wykształcenia polonistą, mam certyfikat.
1: Wow.
0: No, mam certyfikat. Dobra, nieważne. Z nietypowych świąt mamy dzisiaj Dzień Polskiego Piłkarza. Tak to wygląda. No, co do polskich piłkarzy, no to o tego pytamy w naszym konkursie. Za konsoletą dzisiaj Pluto, Pluciński, Mikołaj, Natalia Król po mojej prawicy i Marcel Kujawa, ja, Metronomii Heartbreaker. Teraz na antenie Radia Afera.

0: przypominamy o konkursie.
1: Tak, o konkursie. Konkurs jest jedna wejściówka podwójna do wygrania na Żużel. Finał drugiej Ekstraligi. Tam PSŻ Poznań zmierzy się z Polonią Bydgoszcz, więc no już o tym mówiłem, emocje gwarantowane, no bo tutaj Skorpioni z Poznania walczą o awans po prostu na najwyższy szczebel w Polsce.
0: Walczą, będą emocje. Mamy do rozdania jedną podwójną wejściówkę, a żeby wygrać taką nagrodę, należy napisać do nas na numer 7148 prefiks afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
1: A pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony polski piłkarz? To z okazji Dnia Piłkarza, który jest dzisiaj.
0: Tak, czekamy na jakieś odpowiedzi z uzasadnieniem. A poza tym koszt takiego SMS-a to złoty 23 grosze.
1: Pamiętajcie, że to jest w niedzielę 13 września o godzinie 13 na poznańskim Golęcinie.

0: Autopromocja.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
0: said. Autopromocja. Radio Afera

0: Teraz na hurtowni będzie drugi odcinek z cyklu Dykteryki Polonisty. Tak jak wcześniej pomyliłem przypadek z rodzajem, za co przepraszam. To teraz będzie 80 dni. 80 dni do, oczywiście dookoła świata. Był taki, taka książka jest Juliusza Verna. No co prawda, no, Juliusz Verne no, Polakiem nie był, po polsku nie pisał, więc nie za bardzo dla polonisty, ale bardziej dla romanisty, bo to był Francuz. Mniejsza, 80 dni dookoła świata. Oczywiście Phineas Fogg na baloniku sobie chciał okrążyć w 80 dni właśnie glob. Znasz tę historię?
1: Nie.
0: Nie, nie znasz, okej. Okay. Ale znasz inne 80 dni.
1: Znam inne 80 dni.
0: No i co to jest za 80 dni?
1: To jest utwór Twój Dawid. Jest to indie popowe.
0: Indie popowe, tak? Tam jeszcze tak. Serca bicze. Bicze. Chyba na bicie. Ficie. Bicie, bicze, na ficie, takie coś. No to posłuchajmy tej aferowej nowości. Twój Dawid 80 dni.

0: Osiemdziesiątka nas nie opuszcza, było 80 dni, teraz będzie 80-lecie. 80-lecie przeżywa Muzeum Instrumentów Muzycznych, no, które powstało z inicjatywy pana Zdzisława Szulca. To był taki badacz, kupiec, też pierwszy prezes Polskiego Związku Tenisowego. No to posłuchajmy, jaki jest jego wkład właśnie w historii tego muzeum.
1: Swoją kolekcję, około 140 instrumentów, prezentował jeszcze przed II wojną światową na wystawie. Później podczas zawieruchy ukrywał je w różnych miejscach, w jakichś zakładach jubilerskich, schowanych w szafach. Przetrwało 80. To się stało zalążkiem właśnie kolekcji Muzeum Instrumentów Muzycznych.
0: No, taki kolekcjoner z niego był.
2: Tak.
0: No i to... zasłużony, absolutnie zasłużony. Chyba nie mamy co do tego wątpliwości, co nie, Natalia?
2: Nie mamy wątpliwości całkowicie do tego, że był kolekcjonerem, zbierał naprawdę...
0: No i że się zasłużył.
2: Zasłużył się.
0: Zasłużył, no. Za początek placówki tak formalnie uznaje się dzień 2 maja 1946 roku, no bo to właśnie wtedy została odsłonięta pierwsza wystawa.
1: W maju 1946 została otwarta pierwsza wystawa stała instrumentów muzycznych, jak kiedykolwiek była w Polsce. No i od tego datujemy właśnie początek naszego muzeum, stąd 80 lat.
0: 6 lat później, bo w 1952 roku muzeum, w sumie od tego roku do dzisiaj, muzeum mieści się w kamienicy przy Starym Rynku, tam jest ulokowane do dzisiaj. No i powiem szczerze, ja nawet nie wiedziałem o tym.
2: Ja też nie.
0: No właśnie, i tutaj włodarze tego miejsca chcą z tym coś zrobić, żeby to miejsce bardziej odkryć.
3: Zwiedzający Stary Rynek będą zauważali muzeum trochę lepiej, ponieważ na fasadzie pojawią się i w wejściu, i w oknach symbole, oznaczenia identyfikujące. Nie będzie to już takie ukryte muzeum.
0: No i mamy 80-lecie, no to to jest no, fajna okazja do tego, żeby jakieś zmiany zrobić, jakoś to uczcić, uhonorować. No i właśnie planowana jest rozbudowa tego muzeum.
3: Muzeum będzie poszerzało swoją przestrzeń, a najbardziej cieszymy się z tego, że z czasem dziedziniec, który widać przez okna muzeum wewnętrzne, stanie się dziedzińcem, w którym będzie można odbywać różnego rodzaju spotkania muzyczne, koncerty, stanie się też bardzo ważnym elementem tworzącym klimat Muzeum Instrumentów Muzycznych.
0: Opowiadali nam na początku pan Tomasz Łęcki, to jest dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, no i później był pan Patryk Frankowski, kierownik Muzeum Instrumentów Muzycznych. Tak to wyglądało. No i z okazji jubileuszu tego 80-lecia na Poznaniaków czeka muzyczny weekend, bo 12-13 września będą wykłady, koncerty, warsztaty. Tak to będzie wyglądało.
2: Będzie tak to wyglądało. Będzie również odegranie hejnału poznańskiego.
0: A to ciekawe.

0: mała architektura i
1: roślinność.
0: Roślinność.
1: Zieleń.
0: Wszystko powstało.
1: Wszystko powstało to na nieużytkowanym placu na osiedlu Piastowskim właśnie, tak jak mówiłaś, mała infrastruktura, czyli tam jakieś kosze, ławeczki, takie rzeczy, oprócz tego oczywiście nasadzenia roślin. To wszystko właśnie na nieużytkowanym placu na osiedlu Piastowskim, gdzieś tam przy moście Królowej Jadwigi jest to już wszystko dostępne dla mieszkańców. Co tam jeszcze?
0: Tam jeszcze właśnie pojawi się mała architektura do odpoczynku, leżaki, ławki i też na przykład huśtawki. W ramach tego powstaną również hotele dla owadów. Zamontowano również budki dla ptaków.
1: A no to ciekawe, no to taki odpoczynek na full wypas zarówno dla człowieka, jak i dla zwierząt. Oprócz tego też rozwiązania tutaj widzę retencyjne, bo Niecka, która ma gdzieś tam ułatwiać gromadzenie się wody i zapobiegać to jakimś suszom, żeby ta woda gdzieś zawsze w pobliżu była. No tak to tam wygląda. To już jest dostępne dla mieszkańców. Można tam zwiedzać, odpoczywać, chodzić, oglądać. Nie wiem, strzelać zdjęcia, jak ktoś lubi na przykład na takich obszarach. No i tak to jest. Tam też alejka spacerowa, więc jest co robić.

0: Śródka zapełni się nowymi stoiskami.
1: Stoiskami, no takimi cyklicznymi nawet, ja bym nie powiedział nowymi. Tak cyklicznie Śródka gdzieś tam od czasu do czasu się tymi stoiskami zapełnia. No chodzi oczywiście o targ Śródecki Kultura i Dziedzictwo, który organizowany jest w sumie od 2022 roku, więc teraz to będzie, uwaga, policzę szybko, 5. edycja. Jeśli jest on na co roku, to 5. edycja, tak jest. To organizuje Wielkopolska Resursa Kultury Pamięci. No i do czego to wydarzenie nawiązuje?
0: Piąta, a nie czwarta?
1: 2022, 23, 24, 25, 5, 26.
0: Okej. Nie umiem liczyć,
1: Ja nie umiem polskiego, to nie umiesz liczyć.
0: No i
1: jesteśmy
0: fajnie.
1: Kwita.
0: I wszystko się zgadza. Tak, wydarzenie nawiązuje do handlowych tradycji.
1: Handlowych tradycji, czyli oczywiście no, będą przysmaki, będą jakieś wytwory rzemieślnicze, będą też wykłady historyczne, będą też pokazy, warsztaty kulinarne. No czyli to wszystko, co na takich targach jest zazwyczaj.
0: Tak, będzie to trwało w sobotę od godziny 10 do godziny 16.
1: No, więc jak jesteście chętni, to możecie się tam wybrać w weekend, taka atrakcja, że co robić.

0: 7.30 na aferowych zegarkach. 17.30 na aferowych zegarkach, oczywiście nie 7. To nie jest poranek, to jest hurtownia na 9, 8 i 6. Sparing procesowy teraz będzie.
1: Będzie sparing procesowy, będzie o oporze.
0: Będzie o oporze, będzie oczywiście o procesach, jak tam wszystko usprawniać w firmach. Posłuchajmy.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
3: To jest Sparing procesowy, audycja o tym, jak naprawdę działają organizacje, procesy i ludzie, którzy każdego dnia próbują się w nich odnaleźć. Rozmawiamy o tym, co działa, o tym, co nie działa, o decyzjach, które pomagają i o tych, które potrafią nieźle namieszać. Bez akademickiego dystansu, bez prezentacji, bez opowiadania, jak firma powinna wyglądać w idealnym świecie. Na konkrecie, z perspektywy praktyki. Ja nazywam się Jakub Jubaga, od lat pracuję z organizacjami, procesami i ich operacyjną rzeczywistością. Przyglądam się temu, gdzie tracą logikę, dlaczego zaczynają się komplikować i co można zrobić, żeby zaczęły działać prościej i lepiej. W pierwszej odsłonie sparingu procesowego bardzo często byłem na ringu sam. Teraz dokładamy drugi narożnik. Zapraszam praktyków z doświadczeniem, własnym zdaniem i własną perspektywą. Nie po to, żebyśmy przez kilkanaście minut sobie potakiwali. To będzie sparing. Teza, kontra, doświadczenie, czasem zgoda. Czasem zupełnie inne spojrzenie, bo dopiero kiedy zderzymy dwa punkty widzenia, możemy zobaczyć coś, czego każdy z nas osobno mógłby nie zauważyć. Zaczynamy. Na drugim narożniku dzisiejszego ringu ponownie praktyk Krzysztof Skrzypczak. Mamy za sobą lata różnych doświadczeń organizacyjnych i właśnie dlatego nie interesuje mnie dzisiaj podręcznikowa definicja oporu. Interesują mnie, co robimy z nim w prawdziwej firmie. Krzysztof, gotowy?
4: Jak zawsze.
3: Ten temat również wyrósł z wiadomości naszego słuchacza, pana Sebastiana. Pojawiło się tam bardzo charakterystyczne określenie niechęć ludzi do zmiany. No dobrze, pracownik mówi nie, albo to nie działa i nie zadziała, albo klasyczne już kiedyś próbowaliśmy. Krzysztof, masz przed sobą opornego człowieka, czy człowieka, którego właśnie powinieneś bardzo uważnie posłuchać?
4: Mam dwóch tych ludzi, tak naprawdę, nie? To zależy, no to nasze ulubione słowo, to zależy, tak? W jednym przypadku będzie to opornik, w drugim będzie to ktoś, kto woła o pomoc.
3: I jak temu człowiekowi pomóc? Bo tak naprawdę to wymaga po pierwsze naszej potężnej uwagi, a po drugie swoistej pomocy.
4: No musimy się zaangażować, tak? Musimy się wewnętrznie zaangażować w to, żeby po pierwsze zrozumieć, jaki on ma problem, czego on się boi, a po drugie powinniśmy według mnie dać mu taką przestrzeń, żeby on mógł zrozumieć tą zmianę.
3: Chcesz mi powiedzieć, że z każdym człowiekiem powinniśmy rozmawiać indywidualnie?
4: Tak, bo każdy jest inny. Nie, no trudno. Może nie my bezpośrednio, tak? No tak naprawdę tworzymy liderów zmiany. Często jest tak, że nawet ten największy oportunista potem jest najlepszym liderem zmiany. Tutaj jakby nie ma jednoznacznej metody na to, żeby to określić i zobaczyć. Nie? No, ja zawsze szukam kogoś, kto będzie tym liderem. Nie? Nieraz jest to dyrektor czy kierownik, a nieraz jest to operator maszyn.
3: Czyli osoba, która najbardziej się nie zgadza albo stawia opór tej zmianie, może okazać się nawet jej propagatorem i swoistym ambasadorem.
4: Może nie musi, nie? To nie jest jakby zawsze. To nie jest.
3: Ale warto zbadać potencjał.
4: Warto słuchać ludzi. To jest podstawa.
3: Jeszcze raz wrócę do mojego pytania. Czy każda osoba, która zgłosi uwagę i odniesie się negatywnie, wymaga autentycznie konkretnej uwagi i rozmowy?
4: Według mnie każda.
3: Tyle. Czy jak ktoś ma zespół 50 osób i wszyscy się nie zgadzają, mam do każdej z 50 osób podejść?
4: Jak masz czas, to podchodź, nie?
3: Jakby to, widocznie muszę go znaleźć.
4: Nie, to kwestia tego, czy ty chcesz tą zmianę przeprowadzić. Jak dalej...
3: Czyli to jest trochę kryterium wdrożenia tej zmiany i jakby pewności, że jakościowo zostanie wdrożona?
4: Na pewno tak. Nie? No, czym więcej liderów zmiany albo ludzi, którzy są za tą zmianą, którzy ją rozumieją, tym prawdopodobieństwo tego, że ona się uda, jest większe. Nie? No, ja tak robię i w ten sposób staram się robić. A jaka jest twoja metoda na taki opór?
3: Odpowiedź była w pytaniu. Ja bym do każdej osoby podszedł. Naprawdę przerabiałem to już kilkanaście dobrych razy i rzeczywiście im lepsza komunikacja, im lepsza jakość tej wiadomości albo rzeczowość, tym lepiej właśnie zrozumienie i tym większa pewność, że spotka się to z pozytywem.
4: No tu bym trochę się jeszcze zastanawiał pod tym kątem, jak ta zmiana jest ważna na całą organizację. No, jeżeli ona jest jakaś mała, niewielka i nie ma wpływu na całą organizację, no to trzeba stracić na 50 osób i z każdym rozmawiać przez 10 minut, no to to jest kwestia dyskusyjna.
3: Niemniej i tak każdy człowiek wymaga pewnej atencji, pewnego czasu poświęcenia i ja z chęcią zawsze to robię. I jest to świetna okazja. Masz rację, że może przy tej skali każdą drobną rzecz i każdą informację trochę trudno właśnie tak przekazywać, ale niemniej postarałbym się, żeby ten czas znaleźć. Weźmy moje ulubione zdanie. Zawsze tak robiliśmy. To zdanie, moim zdaniem, może doprowadzić człowieka odpowiedzialnego za zmianę do wręcz szału. Ale czasami ja odpowiadam: dobrze, to opowiedz mi dlaczego. I nagle okazuje się, że za tym zawsze coś stoi. Może kiedyś wydarzył się problem, może proces ma ograniczenie, może istnieje obejście, którego nikt nigdy nie wpisał w żadnej instrukcji. No i właśnie, kiedy to zawsze tak robiliśmy, jest wymówką, a kiedy ważną wiedzą procesową, Krzysztof.
4: Czy ja nie coś, tylko ktoś stoi na tym, nie? I to przeważnie jest ta najbardziej popularne nazwisko na hali, czyli nikt. Czyli ludzie definiują proces poprzez to, jak ktoś coś im kiedyś powiedział. Nie pamiętają kto, no bo nie pamiętają. I to jest największe wyzwanie, nie? Według mnie. Czyli nie.
3: Czyli szukamy tego ktośa.
4: Ktośa.
3: No
4: tego, tego nikta.
3: To jak w takim razie pracować z tym ktośem i tego niktem? I z tym niktem?
4: Znaczy, ja nie robię w ten sposób jak ty, czyli ja się pytam, dlaczego w ten sposób robicie, bo tak zawsze robiliśmy. Ja się, jak mam możliwość, albo tworzę taką przestrzeń, żeby mieć taką możliwość, pokazuję sam osobiście, że można inaczej.
3: Tylko muszę się odnieść do tego, co powiedziałeś, bo to jest bardzo ciekawe.
4: Ludzie potrzebują przykładu, nie? Jeżeli ktoś im dał przykład wcześniej, że robimy to w ten sposób, to jeżeli ktoś im da przykład znowuż, że robimy to w inny sposób, to oni są wtedy w stanie na podstawie obserwacji podjąć decyzję, czy im to się opłaca, co im to da, i wtedy bardziej pójść w tą zmianę.
3: Absolutnie, też się po tym podpisuję. Też tak robię, w zależności od poziomu struktury, no bo inaczej się to komunikuje i przeprocesowuje i wdraża właśnie typowo w wyższych szczeblach organizacji i nad tym się pracuje, a co innego właśnie, że trzeba zakasać rękawy, tak zwany hands-on, idziemy na dół i pokazujemy, że się po prostu da w inny sposób. Wiadomo, też trzeba mieć pełen kontekst, trzeba mieć troszeczkę wiedzę procesową, trzeba właśnie wejść i zobaczyć sobie, jak to wygląda i no właśnie, wdrażać. Pokazać, poprowadzić wręcz i potem przekazać.
4: Jeszcze jest jedna ważna rzecz, czyli dać możliwość popełnienia błędów. Bo tak naprawdę na tym cała sztuka polega. Nie, nie zawsze wdrożymy coś za pierwszym razem dobrze. Nie zawsze. Ten, który nikt nic nie robi, popełnia błędów. Tak? Także dajmy tym ludziom przestrzeń i możliwość popełniania błędów.
3: Prowokacja. Przychodzi nowy dyrektor, 2 tygodnie w firmie. Przed nim człowiek pracujący przy tym samym procesie 15 lat. Dyrektor mówi: od przyszłego miesiąca zmieniamy sposób pracy. A pracownik: to się nie zadzieje i nie zadziała. Komu w pierwszej kolejności wierzysz?
4: Nikomu. Po prostu staram się sprawdzić proces, sprawdzić jakiekolwiek mierniki tego procesu i wtedy na podstawie danych i faktów określam, tak? Robimy tak, robimy inaczej, próbujemy, nie próbujemy, testujemy i tyle. I nie mam innej metody na to na dzień dzisiejszy, nie? A ty?
3: Ja chcę zobaczyć proces. Wchodzę na proces, chcę zobaczyć dokładnie, jak on wygląda, bo absolutnie to, co powiedziałeś, moim zdaniem 15 lat doświadczenia można oznaczać ogromną wiedzę, ale świeże spojrzenie, krótki, no właśnie, dystans w firmie, krótka obecność, też coś świeżego może wnieść. Nie odkryłem ci wszystkich kart, ale ten dyrektor mógł pochodzić z branży, mógł wiedzieć, jak to się robi i mógł wręcz bardzo drastycznie pociągnąć za sznurki. No właśnie, ale czy doświadczenie...
4: Co w przypadku, gdy ten proces jest wirtualny? Nie jesteś w stanie go...
3: Absolutnie.
4: ...zobaczyć.
3: Dlatego powiedziałem, bezwzględnie proces. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda krok po kroku, jak to się spina, logicznie czy nielogicznie. Niemniej obie perspektywy są, uważam, cenne. Zarówno ten pracownik z 15-letnim stażem, jak i to świeże spojrzenie z zewnątrz. I szczerze, bywam w takich sytuacjach, że też w firmach są świeżo zatrudnieni menadżerowie, którzy wchodzą w zespół, który wykonuje już dobrych kilka lat te wszystkie swoje czynności. I wtedy właśnie dochodzi do pewnej magii, ponieważ zderzamy te perspektywy, zderzamy te doświadczenia, zderzamy różne praktyki i naprawdę coś świetnego może z tego się pojawić i przeważnie się pojawia, pod warunkiem, że jest to prawidłowo poprowadzone.
4: Czyli praca zespołowa, tak? Mamy kogoś świeżego, mamy kogoś z doświadczeniem w firmie, tworzymy zespół, dajemy im przestrzeń na to, żeby zaprojektowali całkiem coś nowego.
3: I tutaj chciałbym jeszcze się odnieść do tego doświadczenia, bo czy ono rzeczywiście, albo właściwie, czy jednocześnie może być największą wartością i największym hamulcem zmiany?
4: I tak, nie? Doświadczenie może być i wartością, i hamulcem. No bo patrzymy tak daleko i tak szeroko, jak siedzimy, nie? Jeżeli siedzimy w jednym miejscu przez 15 lat, znamy jedną firmę, jeden proces, siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie najczęściej spojrzeć z innej perspektywy. Brakuje nam tej perspektywy.
3: Ostatnie pytanie, Krzysztof, bo to mnie też bardzo interesuje z twojej perspektywy. Czy twoim zdaniem opór może nas czegoś nauczyć?
4: Opór? Zawsze. Zawsze to jest jakaś nauka, nie? Według ciebie nie?
3: Nie, świetnie. Uważam, że opór jest w ogóle nawet potrzebny z uwagi na to, że to jest to, co powiedziałem, inna perspektywa, inne słowo. Ja bardzo doceniam zawsze odwagę osób, które się potrafią nie zgodzić, które powiedzą, odradzam tak robić. I uwielbiam, bo to wtedy trochę zmienia zasady i otoczenie gry.
4: A gdzie jest granica między tym oporem dobrym, a tym oporem już złym?
3: Chyba można ją bardzo łatwo znaleźć i określić, więc to też jest znowu kwestia sytuacji, kwestia odniesienia się, kto w tej zmianie jest i kto ten opór przedstawia. Moja sentencja na dzisiaj. Opór nie musi być ścianą. Czasami jest pierwszym miejscem, w które warto zapukać, zanim zaczniemy ją burzyć. To był sparing procesowy na drugim narożniku Krzysztof Skrzypczak. Dziękuję ci bardzo, Krzysztof, za bardzo wartościowy sparing.
4: Dziękuję.
3: Dziękuję wam również ja. Jeżeli macie swój temat, swoją historię albo chcecie dorzucić własny cios do naszej rozmowy, kontakt do mnie przez Radio Afera to jakub.gielbaga@afera.com.pl. Wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.30. Jakub Gielbaga.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
5: Radio Afera. Rokowo.

0: Macie ostatnią szansę, żeby...
1: Ostatnia chwila.
0: Ostatnia chwila.
1: Ostatnia chwila, żeby wygrać jedną wejściówkę podwójną na Żużel, bo to finał drugiej Ekstraligi. PSZ Poznań z Polonią Bydgoszcz. PSZ walczy o awans na najwyższy szczebel, że tak to powiem, rozgrywkowy, chociaż nie wiem, czy akurat w kontekście Żużla chyba też można takiego określenia użyć. No i ten finał kiedy? W niedzielę 13 września o godzinie 13 tutaj na poznańskim Golęcinie, więc wszyscy na stadion chciałoby się zawołać.
0: Wszyscy na stadion.
1: No wszyscy na stadion, a co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę podwójną zgarnąć?
0: Żeby zgarnąć taką wejściówkę, musicie do nas napisać SMS-a na 7148, dodać w prefiks afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe.
1: A pytamy was o ulubionego polskiego piłkarza, bo dzisiaj jest dzień piłkarza.
0: Koszt takiego SMS-a to złoty 23.
1: Macie jeszcze 9 minut. Czekamy na was.

0: Mamy zwycięzcę konkursu?
1: Mamy zwycięzcę konkursu, ale to jeszcze przejdziemy za chwilę.
0: Dobrze.
1: Musimy najpierw obwieścić, że nasza hurtownia dobiega końca.
0: Dobiega końca.
1: Dobiega końca, no bo jest 17:55, więc no będziemy powoli musieli zwijać naszą hurtownię. Dzisiaj już za niedługo więcej klientów nie będziemy obsługiwać.
0: Nie będziemy obsługiwać, zamykamy się.
1: Zamykamy się, ale to jeszcze chwileczkę będziecie musieli nas posłuchać. No, wracamy do konkursu. Wracamy do konkursu, no bo zwyciężył Kacper. Zwyciężył Kacper, który napisał, że ciekawa moim zdaniem odpowiedź, że jego ulubionym polskim piłkarzem jest Filip Bednarek. Wiesz, kim był Filip Bednarek?
0: Nie wiem, ale jak przeczytałam, to nie przeczytałam imienia i ja sobie pomyślałam, od kiedy Bednarek gra w piłkę?
1: No, jest taki Filip, no Jan Bednarek jest.

0: Kamiński, a przy mikrofonach
1: Natalia Król,
0: Marcel Kujawa. My za niedługo do zwycięzcy konkursu się odezwiemy, a tymczasem no, będziemy was zostawiać teraz z utworem autorstwa The Great White Lights, tytuł The Last Day on Earth. Posłuchajmy.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. W czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
0: Pium, pium. Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły: www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner

0: wyrażenia Gaz System SA. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Kultura to tutaj?
3: Co głowę zawracają?
4: Trzymaj ją!
5: Sabotaż kulturalny.
6: Przy mikrofonie Bartosz Czyżyk, a to Sabotaż kulturalny i Podsłuch kuratorski, czyli comiesięczna audycja poświęcona wystawom w Poznaniu i nie tylko. A w wydaniu wrześniowym jest to szczególnie specjalna audycja, ponieważ chciałbym zapowiedzieć, jako, myślę, że jestem teraz pierwszą audialną zapowiedzią festiwalu, który rozpocznie się na początku października, czyli Gossip, Weekend Galerii w Poznaniu. Jest to wspólna inicjatywa poznańskich galerii, która chce promować sztukę wśród po prostu mieszkańców Poznania, a w samym projekcie weźmie udział łącznie 20 miejsc, które pokazują sztukę z podziałem na grafikiem na różne dni tego weekendu. I dlatego postanowiłem, że chciałbym bardzo oddać głos galeriom i inicjatywom, które biorą udział w projekcie i zapowiedzieć kilka z wystaw, które będzie można zobaczyć. Więc przez tą godzinę będzie można posłuchać moich gości i piosenek, które proponowali w ramach kontekstu łączących albo trochę bardziej, albo trochę mniej z wystawami, które u nich będą do zaprezentowania. Więc zapraszam do słuchania przez następną godzinę.

Wracamy na antenę i rozmawiamy o tegorocznej, zbliżającej się pierwszej edycji festiwalu Gossip, czyli inicjatywie, która łączy praktycznie wszystkie galerie sztuki w Poznaniu. Będzie to cała weekendowa impreza, w której będzie można chodzić tak naprawdę przez cały dzień, każdego dnia weekendu na albo otwarcia, albo po prostu na wystawy, które będą brały udział w projekcie. Ale no dobrze, pomimo, że już zapowiedziałem na początku, czym tak naprawdę jest wydarzenie, ale nie powiedziałem o najważniejszym i skąd jest w ogóle ten tytuł. Zaczynając od tego, że organizatorem całej imprezy jest Biblioteka Wielkopolska Stanisława Barańczaka, która już od zeszłego roku proponowała ten projekt, więc myślę, że mogę powiedzieć, że od środka trochę mogłem obserwować, w jaki sposób to wydarzenie się rozwija i jak jest ono planowane, więc można technicznie powiedzieć, że od zimy można było w jakiś sposób obserwować, w jaki sposób jest to kreowane. Wszystkie galerie spotykały się i zastanawiały się, w jaki sposób do tego podejść. A jak do tego podejść, była to zagwozdka, ponieważ jak samo hasło mówi gossip, odwołuje się do pojęcia plotki. Jak wiemy, plotka jest przekazywana od jednej osoby do drugiej. Jest ona, czasami jest prawda, czasami jest kłamstwo. Więc można zastanowić się, w jaki sposób hasło plotkowe i takiej poczty pantoflowej może przydać się do takiego wydarzenia, ale jednak może przydać się bardzo, ponieważ haczyk, jaki istnieje w przypadku wydarzenia tego festiwalu, to fakt, że galerie postanowiły nie pokazywać, jakie osoby artystyczne wezmą w tym udział, więc sprawdzając social media, możemy jedynie zobaczyć, kiedy kto otworzy wystawę. I dopiero kiedy pojawimy się na miejscu, będziemy mogli zobaczyć, kto gdzie jest. Myślę, że galerie w jakiś sposób mogą jedynie może zasugerować, może w jakiś sposób zapeszyć, albo wręcz przeciwnie, mogą też mylnie podawać, kto bierze w ich wystawach udział, czy są to solowe, czy to są to zbiorowe. W większości razy jest to tajemnica, która nie jest ujawniana. Może poza dzisiejszą audycją, w której w jakiś sposób jestem bardzo ciekliwy i bardzo próbuję się dowiedzieć i dojść do sedna tego, gdzie co będzie można zobaczyć. Koncepcja ta jest tego wydarzenia jest z angielskiej sceny klubowej w takim klimacie tego, że wydarzenie, które jest organizowane bez wcześniejszego ujawniania osób zaproszonych do tworzenia tych koncertów. Więc tak samo jak na koncercie, tak samo przychodzimy na wystawę i dopiero na miejscu możemy dowiedzieć się, kto bierze udział. Więc myślę, że na wernisażach oczywiście będzie można już spotkać prawdopodobnie większości artystów danych wystaw, a poza tytułem nie wiemy, o czym tak naprawdę są te wystawy. Dlatego chciałem spróbować uchylić rąbka tajemnicy poprzez dzisiejszy odcinek. Jeżeli na to patrzę, to pierwsze otwarcia są już 2 października, zaczynając już od godziny 13, gdzie rozpocznie inicjatywa nomadyczna na osiedlu Jagiellońskim 120. I na stronie wydarzenia Gossip można zobaczyć całą trasę tak naprawdę, którą proponują organizatorzy, ponieważ można jednego dnia przejść przez wszystkie miejsca, które otworzą się tego dnia, w jakiś sposób takim ciągiem logistycznym, że jak z tego co widzę, to pierwszy dzień, czyli piątek, jest bardzo skupiony na centrum. Więc w ten sposób można przechodzić tak naprawdę z otwarcia na otwarcie, idąc przez Jagiellońskie osiedle, potem na Mostową, do Grey Mandola Studio, potem można przejść do Barbara Baryszewska Galerii na Wenecjańskiej, potem do Rodriguez Foundation na ulicy Wodnej i w taki właśnie sposób bardzo blisko siebie są mapowane te miejsca, więc jak już zapowiedziałem, kilka, które otworzą się, czyli właśnie te pierwsze 4, to jeszcze otworzy się Galeria Szewska 16, Czas Kobiet, Galeria Jak, Galeria Łazorczy, Galeria Złącze, Szczur i Łęctwo na koniec. A potem jest impreza otwarcia w Farbach, czyli na Wildzie, na Niedziałkowskiego 30 od godziny 21. Ale do całej rozpiski tego, kto kiedy otwiera się, ale niestety bez informacji z czym, odsyłam, jak już powiedziałem, na stronę wydarzenia. Więc myślę, że już warto przejść do dzisiejszych rozmów. A to już po przerwie.

0: trwa podsłuch kuratorski w ramach Sabotażu Kulturalnego, który we wrześniu sprawdza, jakie wystawy otworzą się w ramach wydarzenia Gossip, które wydarzy się w pierwszy weekend października. Przenosimy się na Aleję Niepodległości 30, gdzie na drugim piętrze znajduje się Galeria Złącze, a ze mną są
1: Maciej Fricze,
2: Zuzanna Tetera
3: i Piotr Owczarek.
0: W przypadku ich wystawy będzie to wystawa grupowa, w której będzie brało udział dużo osób. Ale najpierw od podstaw, o czym jest wystawa waszym zdaniem?
2: Więc nasza wystawa dotyczy portretu i w zasadzie pewnej interpretacji tego, czym jest portret.
3: Pomysł wziął się z tak zwanej burzy mózgów. Siedzieliśmy, zastanawialiśmy się, jakby można ugryźć ten temat wystawy w kontekście gossipu. No i w pewnym momencie padł pomysł portretu jako pewnego zjawiska artystycznego.
1: Myśleliśmy o tym, że portret jest cały czas jakąś istotną kwestią w sztuce i założyliśmy, że artyści cały czas korzystają ten temat albo eksperymentują z tym tematem, albo jest to temat, który jakoś pociąga artystów, a wydaje nam się, że jest dosyć słabo teraz eksponowany w galeriach. To znaczy nie ma takich wystaw, gdzie portret wiedzie prym, więc a jest to temat, który nas interesuje i wydaje mi się, że to zawsze jest intrygujący, zawsze artystów intrygowało pokazywanie siebie samego albo pokazywanie innych. Zbierzemy dużą ilość tych portretów w naszej galerii, ale nie zdradzimy ile. Będzie ich trochę.
0: Myśląc o tym, że będzie to tylko portret, bo umówmy się, to będzie tylko portret, pojawia się pytanie, co zrobić, żeby pokazać to w jakiś nowatorski sposób albo jakiś po prostu odstający od tego, w jaki sposób portret widzimy na wystawach. A skoro słyszymy, że będzie dużo osób artystycznych, to pojawia się moja teoria, że potraktujecie to jak sposoby wystawiennictwa sprzed 500 lat i nagromadzicie bardzo dużo na jedną ścianę. Z tego, co usłyszałem, plotka mi powiedziała, że będą to tylko płaskie obiekty na ścianach. Nie będzie przestrzennych obiektów. Czy możecie to potwierdzić?
2: Tak, potwierdzam.
0: Więc w jaki sposób myślicie o tym, jak chcecie, żeby to wypadło i jaką macie strategię? Co możecie powiedzieć na ten moment?
1: Możemy powiedzieć, że planujemy, żeby ekspozycja była w formie mozaiki. Myślę, że to słowo jest wystarczające na ten moment.
3: Zależało też nam na tym, aby odebrać tym pracom pewnego indywidualizmu, żeby działały one swoją ilością, swoją masą. No i zastanawialiśmy się, może to jest w jakiś sposób interesujące, czy wyłonił się w związku z tym sposobem wystawienia tych prac, może jakieś tendencje, sposoby patrzenia na portret współcześnie.
1: Dla nas ciekawe jest to, że zapraszaliśmy do wzięcia udziału w wystawie artystów nie tylko takich, którzy zajmują się sztuką figuratywną, takich, którzy na co dzień nie zajmują się portretem. I niektóre z tych osób żywo były zainteresowane wzięciem udziału i stwierdziły, że chcą jakby w tym temacie spróbować albo wrócić do tego po jakimś długim czasie.
0: To wskazówką ode mnie dla zgadywania dla słuchaczy może być tak, że czasami artystka, która zajmuje się głównie abstrakcją w swojej karierze, nagle może zrobić portret, ale nie chcę mówić za dużo.
2: Tak, będziemy mieć w zasadzie bardzo dużo różnych portretów, jeżeli chodzi o interpretację, bo też nie zamykaliśmy się na prace tylko i wyłącznie figuratywne. Na samym początku też chcieliśmy, żeby to były prace przedstawiane głównie na papierze, ze względu na też na kwestie logistyczne, ale też gdzieś wychodziliśmy z takiego założenia, że może skupimy się bardziej na rysunku, czy bardziej na jakimś szkicu. Finalnie będziemy prezentować prace nie tylko rysunkowe i nie tylko na papierze, ale są to prace płaskie, które będą się znajdować na ścianach. Nie będzie nic bezpośrednio w samej przestrzeni galerii.
0: Wiedząc, że będzie to duża liczba, nie podając konkretnej liczby, zapytam, jaka jest strategia i co było ważne w doborze i w jaki sposób, czy może rozrosła się ta selekcja i skoro ta liczba nadal rośnie, to w jaki sposób do tego podeszliście?
2: Każdy z nas zapraszał osoby, które chciał zobaczyć na wystawie, osoby, których pracę lubi, które obserwuje w mediach społecznościowych albo które zna po prostu, jeżeli chodzi o twórczość tych osób. Następnie w zasadzie otrzymywaliśmy odpowiedzi od zaproszonych osób, czy są zainteresowane wzięciem udziału w wystawie, czy nie. Zaprosiliśmy około 200 osób, nie wiem, czy to nawet nie jest równo 200 osób. Finalnie w wystawie weźmie udział kilkadziesiąt osób. Każda z nich będzie prezentować jedną lub więcej prac, to zależy od tego, co zostało wybrane. Ciekawe jest na pewno to, że informacja o tej wystawie w jakiś sposób rozprzestrzenia się niczym plotka i artyści piszą do nas sami z siebie, czy nie chcielibyśmy może również ich pokazać ze względu na to, że dowiedzieli się od swoich kolegów i koleżanek, że taka wystawa ma miejsce.
0: Więc jak widać, gossip jako plotka to nie tylko nazwa wydarzenia, ale też po prostu hasło jako hashtag po prostu dla niektórych wystaw, ale waszej chyba szczególnie.
2: Tak. W zasadzie, może nie od początku specjalnie, ale wpisujemy się tą wystawą w charakter, czy w nazwę samego festiwalu, czyli w tę plotkę, przez to, że pokazujemy wiele osób i wiele realizacji, namnażamy te portrety, czy te postacie przedstawione na pracach, lub też niekoniecznie, więc tworzymy jakiś wielogłos, który do takiej plotki może się odnosić. Też informacja o tej naszej wystawie, tak jak mówiłam, przez to, że docierają do nas propozycje od osób, których wcześniej nie zapraszaliśmy, też roznosi się niczym plotka, więc gdzieś tam cały czas się to wpisuje w temat festiwalu.
3: Tak, i tak jak plotka, wydaje mi się, że z definicji jest bezosobowa, tak tutaj będziemy mieli naprawdę spory tłum zdolnych osób, które będziemy mogli tutaj zobaczyć.
0: I to już w październiku, 2 października w piątek o godzinie 19:20 w Galerii Złącze. Jakieś słowa na zaproszenie poproszę?
1: Zapraszamy bardzo serdecznie, będzie świetna wystawa.
0: Wystawa potrwa do?
1: Wystawa potrwa do 18 października.
3: Jeszcze, jeżeli mogę, ja bym chciał zakończyć największym możliwym banałem, mianowicie każdy znajdzie coś dla siebie.
0: A teraz piosenka.

trwa pod Sług Kuratorski i dalej zapowiadam wystawy, które biorą udział w pierwszej edycji festiwalu Gossip w Poznaniu. I kolejną wystawą, którą chciałbym zapowiedzieć, ta, która odbędzie się w przestrzeni Grey Mandorla Studio. To niezależna przestrzeń artystyczna i biuro białoruskiej platformy badawczej oraz archiwum sztuki Kalektar. Przestrzeń, która skupia się na sztuce współczesnej, inicjatywach badawczych, wystawach i projektach interdyscyplinarnych. I w tym wypadku poprosiłem o informację na temat wystawy jedną osobę, która współprowadzi to miejsce, czyli Siergiej Szabochin, który w jakiś sposób chciałby zapowiedzieć dosyć pokrótce wystawę, więc może to, co napisał mi Siergiej na temat wystawy, ponieważ formuła festiwalu Suchy Gossip nie pozwala nam do końca zdradzić, co dokładnie będzie można zobaczyć w studiu. Od 2 października możemy jedynie nakreślić kilka współrzędnych. Jako dolna przestrzeń artystyczna pracująca ze sztuką związaną z doświadczeniem migracji, queerowością i praktykami archiwalnymi, i ta wystawa nie będzie wyjątkiem. Białoruś i Polska, queerowe doświadczenia, erotyka i pornografia, archiwum i świadectwo, wszystko to splotło się w jedną historię, ale to, w jaki sposób, należy postawimy w sferze pogłosek. Jedyne, co możemy powiedzieć, to na pewno wstęp 18+. Reszta od 2 października. Od 2 października, a do 18 października, więc jest to krótki czas i krótka możliwość do zobaczenia wystawy, ale z tego, co ja słyszałem, a czego też nie do końca chcę zdradzić wprost, to myślę, że to będzie wydarzenie mocne, ale też z może osobami artystycznymi, albo że jednym artystą, jedną artystką, może pewną osobą, która będzie może ekscytującą do zobaczenia na żywo i może też zdecydowanie będzie to inspirujące i pasujące do tematu, który nakreślił mi Siergiej. Więc może w tym momencie zostawię taką tajemnicę. I teraz posłuchajmy piosenki od Siergieja i przejdziemy do następnej rozmowy wokół kolejnej wystawy w ramach Gossip Festival.

0: Przenosimy się na Dąbrowskiego 28 A i B. Dołącza do mnie zespół współprowadzący Przestrzeń w Domie, Zuza Szczepańska, Jakub Kosecki i Rafał Żarski. Cześć wam.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: I teraz potrzebuję dowiedzieć się kolejnej plotce, czyli kolejnej wystawie, która będzie otwarta. Wy otwieracie wystawę w sobotę, czyli drugiego dnia festiwalu, więc może od spraw podstawowych, o czym dla was jest wystawa i co powinniśmy o niej wiedzieć?
3: Wystawa eksploruje obszar pracy, który podtrzymuje funkcjonowanie pola sztuki, choć sam jest poza takim oficjalnym obiegiem, językiem i ekonomią tego wszystkiego. Naszym punktem wyjścia jest refleksja nad taką niewidzialną pracą, która jest mimo wszystko obecna na peryferiach sektora artystycznego i organizatorskiego. Całą tą pracą opiekuńczą, warsztatową, jakąś procesualną, reprodukcyjną, która stanowi mimo wszystko taki niewidzialny fundament produkcji kultury. No i jako Domie zaproponujemy wystawę, która ujawnia te usieciowione praktyki reprodukcji, które funkcjonują na często na jakichś takich końcówkach tych widzialności, w przestrzeni jakichś nieformalnych relacji, przysług, także transferów wiedzy, które umożliwiają funkcjonowanie pola sztuki.
1: I to, co chyba też istotne w przypadku tej wystawy, jest to, że pracujemy kolektywnie. Ja, Zuza, Jakub oraz gość. Gość zajmuje się tutaj całą jakby administracją, kwestiami finansowymi i jakby to wszystko nam spina, a z kolei nasza trójka, każdy i każda z nas, zaprosili osobę bądź kolektyw tutaj do wzięcia udziału w wystawie i jakby pracujemy trochę bezpośrednio z tymi osobami, ale wspólnie jakby łączymy to w postaci tej wystawy tutaj, która się odbędzie.
0: Nie wybrzmiał jeszcze tytuł wystawy. Jaki tytuł jest wystawy i jak rozumieć go w kontekście tego, co będzie można tutaj zobaczyć?
3: Tytuł naszej wystawy to obiegi podtrzymujące, no bo mimo wszystko, tak jak już wyjaśniałam w koncepcji wystawy, interesują nas momenty, w których właśnie jakaś pomoc, ale też po prostu współpraca, no i sama jakby esencja współdziałania w jakichś oddolnych kolektywach zaczyna funkcjonować na zasadzie całej infrastruktury po prostu, która podtrzymuje system i często te nieformalne relacje tak naprawdę organizują te wspólnoty, ale też nie wiem, wspomagają jakieś przepływy zasobów tam, gdzie zawodzą na przykład jakieś takie ustrukturyzowane instytucjonalne mechanizmy i odsłaniają po prostu zaplecze, które jest jakimś takim marginesem, gdzie wytwarza się to często no po prostu no, właściwe miejsce sztuki.
0: Jak już ustaliliśmy, jak już Rafał powiedziałeś, każdy z was w jakiś sposób dobierał od siebie pewną osobę albo osoby, które w jakiś sposób biorą udział w tej wystawie, więc czy może każdy z was mógłby ze swojej strony wskazać albo opowiedzieć, trochę zapeszyć, jaka jest ta osoba i czym się zajmuje i czym się sugerowaliście, decydując się na konkretne osoby?
1: Jeśli chodzi o mnie, zaprosiłem osobę, która jakby ma bardzo duże takie doświadczenie współpracy w mniejszych, większych powiedzmy kolektywach, czy jakby w ogóle współpracy, ale też znajduje w tych formach takich obiegach nieoficjalnych sztuki dużo powiedzmy inspiracji do swojej takiej indywidualnej praktyki, testuje jakby nowe rozwiązania, inspiracje na przykład w samych takich działaniach wspólnotowych i przekłada to na materiały różne, że tak powiem.
0: Różne,
1: tak, które łączy w całość, więc w przypadku prac, które zostaną pokazane zresztą po raz pierwszy na tej wystawie od osoby, którą zaprosiło, pojawią się na pewno skojarzenia z klatkami, ogrodzeniami, modernistycznymi konstrukcjami, ozdobami, formami inspirowanymi botaniką.
0: To jest interesujące i na tym może zróbmy pauzę, teraz patrzę na Zuzę. Mhm. Jak było w twoim przypadku?
3: Ja z kolei zaprosiłam osobę, która na co dzień zajmuje się rysunkiem i w swojej praktyce podejmuje konteksty właśnie związane z jakąś taką pozycją społeczną, ekonomią, pracą artystyczną, którą trzeba żonglować między pracą zarobkową No ale ważna jest też sama właśnie jej taka praktyka, jeśli chodzi o jej faktyczny proces artystyczny, który jest taki niezwykle żmudny, powtarzalny, czasochłonny i często opiera się po prostu o taki swój wewnętrzny timeline właśnie, żeby łączyć to ze swoją pracą zarobkową, więc na przykład wstaje wcześniej, żeby rysować.
0: Więc wychodzi na to, że mamy wizualnie zupełnie inny klimat niż to, co nam proponuje Rafał, z tego co ja słyszę. Ale jeszcze został Jakub. Co ty proponujesz na wystawę?
4: Moją decyzją kuratorską było zaproszenie do wystawy kolektywu, który niekoniecznie jest kolektywem artystycznym, aczkolwiek bierze udział, pełni dość istotną rolę w produkcji wielu oddolnych i nie tylko opraw, ale też i wydawnictw różnych polu niezależnej kultury i niezależnych wydawnictw.
0: Okej, więc jestem coraz bardziej dezorientowany, ale coraz bardziej podekscytowany. Wy, z waszej strony, osoby, które wiedzą, jak to będzie wyglądało już mniej więcej, to jak, co czujecie, że sprawia, że to zadziała jako zestawienie?
1: No wbrew temu, co tutaj można było usłyszeć, to prawda, że są jakby różne w ogóle formy pracy, zupełnie różne techniki się pojawiają. Mimo wszystko w tym jest bardzo duża jakaś spójność. Nawet nie tylko w obszarze, powiedzmy, sposobu pracy, ale też nawet jakby na płaszczyźnie, że tak powiem, wizualnej znajdujemy różne zaskakujące, ciekawe połączenia czy klucze interpretacyjne.
0: Mhm. Czasami zadaję to pytanie i mam nadzieję, że zabrzmi to dennie, ale czy jest intencja wobec wystawy jako wiadomość, którą chcielibyście przekazać lub ukośnik, czy jest jakiś nastrój, który chcielibyście zbudować w tej przestrzeni właśnie przy tej, wokół tej wystawy?
4: Naszą intencją jest zwrócenie uwagi na to, jakie procesy stoją za tym, że my w ogóle funkcjonujemy i jesteśmy w stanie funkcjonować i co sprawia, że po prostu, że kultura się wydarza i że ta scena galeryjna, która się składa z różnych podmiotów, różnych proweniencji, ale jakby my występujemy z tej strony podmiotów oddolnych, które nie mają komercyjnych zamiarów i no i ta wystawa jest między innymi właśnie o tym, jak to działa może.
1: Trochę też tak teraz mi taka myśl przyszła do głowy, że pomimo tego, że jakby widzowie będą mogli i mogły się zapoznać jakby z indywidualną praktyką, to odniesienie do tego, co Kuba powiedział, że ta wystawa rzeczywiście gdzieś tam odsłania, czy jest opowieścią o jakby niezależnych miejscach, nie? Że jakby to się też przekłada na to, jak na przykład my funkcjonujemy, nie? Na jakimś tam poziomie.
0: Więc to może być na przykład otwierające dla osób, które na przykład dopiero poznają ten świat w jakiś sposób?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest zdecydowanie tak.
0: Pozostaje zaprosić słuchaczy Radia Afera do zobaczenia waszej wystawy. Kiedy wy otwieracie się? Do kiedy możemy ją zobaczyć? I dlaczego warto będzie ją zobaczyć?
1: Otwieramy się 3 października o godzinie 17. Wystawa będzie otwarta do 17 października. Dlaczego warto ją zobaczyć? Żeby poznać tutaj nas i poznać sposoby, jak sobie radzimy z prowadzeniem tej naszej przestrzeni, a także zapoznać się z różnorodnymi praktykami osób działających poza głównym obiegiem sztuki i kultury wizualnej.
3: Tak, zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: To było Domie, a teraz piosenka.

trwa podsłuch kuratorski, w którym donoszę, przekazuję i próbuję dowiedzieć się, jakie wystawy, w jakich miejscach biorą udział w pierwszej edycji poznańskiego festiwalu Gossip, który złącza galerie poznańskie i otwiera prawie w tym samym czasie łącznie 20 wystaw. Przez okres trzech dni pierwszego weekendu październikowego. Teraz chciałbym przenieść się do Galerii Szczur i teraz może w taki bardziej sposób, jak w serialu Plotkara, dostaję informacje potajemnie, zamiast rozmowy bardziej chciałbym przekazać informacje na temat wystawy, która otworzy się w Galerii Szczur. Wystawa będzie kuratorowana przez Agnieszkę Topolską, którą pozdrawiam w tym momencie. I myślę, że dla mnie ta wystawa, która będzie tam otwarta, jest przede wszystkim o tym, jak wielkie mechanizmy późnego kapitalizmu przenikają do bardzo zwyczajnej, codziennej rzeczywistości, czyli tego, w jaki sposób przedmioty, przestrzenie, relacje i drobne zachowania ze sobą funkcjonują. Nie mówię o tym wprost, ponieważ jest to bardziej odebrałem to jako bardziej przeglądanie się temu, co jest małe, takie jak na przykład dźwięki, przedmioty, gesty, czy mikrosytuacje, które są dosyć kluczowe, więc taka codzienność pod presją systemu, co jest może prywatne i polityczne, albo uważanie na drobiazg, wydaje się takimi próbami zatrzymania się przy rzeczach, które normalnie mogły przejść niezauważone. Bycie razem poza produktywnością to jest też taki może motyw, który jest tutaj istotny dla kuratorki, dla galerii i dla tej wystawy. Treści, które przenoszą się z cyfrowego świata do fizycznego. To jest też, myślę, że szczególny, dobry, istotny motyw, co też ważne. Będzie zaprezentowany zin, który łączy osoby artystyczne, ponieważ w przypadku tej wystawy będzie to wystawa grupowa. I takie napięcie między przeciążeniem a próbą odzyskania uważności. Wystawa wydaje się, że mówi o świecie, który produkuje nadmiar bodźców i wymaga ciągłej aktywności, ale odpowiada na niego poprzez takie rzeczy jak właśnie gest, czy szczegół, czy rozmowę. Ważnym wydarzeniem dla kuratorki jest wydarzenie audiowizualne, ponieważ na jeden wieczór w przestrzeni będzie można posłuchać dźwięków, popatrzeć na obrazy i ruchy. I to wydarzenie odbędzie się 3 października o 20:30, a wernisaż, czyli otwarcie wystawy, będzie dzień wcześniej, czyli w piątek 2 października o godzinie 20:00. Zapraszam do Galerii Szczur, a teraz jeszcze piosenka od Agnieszki Topolskiej. Wow.

0: Przenoszę się na ulicę Łukaszewicza 1 w Poznaniu, gdzie 2 października otworzy się kolejna wystawa w ramach festiwalu Gossip, czyli festiwal, w którym nie podajemy, jakie osoby artystyczne biorą w tym udział. Dołącza do mnie Przemysław Sowiński, który prowadzi galerię Łęctwo, więc teraz oddaję tobie głos. Opowiedz mi najpierw, o czym tak naprawdę będzie ta wystawa, którą otworzysz.
1: No właściwie poniekąd ma być to troszkę tajemnica. Ja mogę jedynie powiedzieć, że wystawa w jakiś sposób będzie opowieścią o takim doświadczeniu kultury w kontekście i, nie wiem, aspiracji, pragnień, zabiegania troszkę o uwagę innych. Ja myślę, że spróbujemy pokazać taką sytuację, w której na przykład spóźniliśmy się już na coś bardzo ważnego i gdy docieramy już na miejsce, to oglądamy właściwie nic.
0: W jakiś sposób też pasuje mi to do tego, że w tym grafiku wystaw, które otwierają się tego dnia, Łęctwo otwiera się bardziej w tych późniejszych porach, więc bliżej końca, więc to jest ciekawe, że może zrobić to nieco autotematyczne, ale to tylko moje zdanie. Nie podajesz mi tytułu, więc zapytałbym, jaki jest tytuł tej wystawy i jak możemy go rozumieć w kontekście.
1: Tytuł wystawy, no jest jeszcze taka kwestia otwarta. W każdym razie inspiracją do samej wystawy jest takie zdanie, że dzień na przykład, w którym nam może się przydarzyć coś złego, coś strasznego lub po prostu też umrzemy, będzie dla kogoś innego na przykład na takim dniem, w którym ta osoba, nie wiem, spotka swoją miłość. Czyli najprościej mówiąc, po prostu najgorszy dzień w twoim życiu będzie najlepszym dla kogoś innego. I no, mógłby to być też tytuł tej wystawy, ale być może będzie troszkę inny. Mhm.
0: Dobrze, przyjmuję to w takim razie. Jak wiemy, Festiwal Gossip zapewnia zlecenia osób artystycznych biorących udział w wystawie, ale pomimo wszystko, jeżeli byłbyś w stanie nakierować słuchaczy, w którą stronę to idzie, albo czy cokolwiek możesz nam powiedzieć o kwestiach artystów, osób artystycznych, które będzie można zobaczyć na wystawie w Łęctwie?
1: Plotka głosi, że ta osoba bądź te osoby swoją sztukę opierają troszkę na takim researchu. Także bazują też na elementach sztuki efemerycznej i praktyk postartystycznych. Wykorzystując również takie klasyczne media, jak właśnie malarstwo i rysunek, mogę też powiedzieć, że bardzo ważną kwestią dla tej osoby bądź osób, które będziemy pokazywać tutaj 2 października, jest taka inspirująca rola sztuki do generowania zmian.
0: Kiedy słucham tego, co mówisz, to w mojej głowie kreuje się dosyć taki ponury nastrój tego, co tutaj będzie można zobaczyć, a to jest tylko moje zdanie, ale czy ponurość i jakiś tam może smutek i to jest jakiś dobry kierunek wyobrażania sobie, co będzie można zobaczyć, czy w złą stronę idę?
1: Myślę, że smutek jakby jest częścią naszego życia, tak samo jak i te dobre rzeczy. Więc no, żyjemy troszkę w takim miksie różnego rodzaju emocji i chyba ważne jest, żeby artyści dotykali jakby różnych rzeczy, bardzo dobrze balansując jakby między tymi różnymi biegunami, więc być może zobaczymy jedno i drugie.
0: Czuję, że już wiem wszystko. Zostało tylko jedno. Do kiedy będzie można oglądać wystawę, która otworzy się 2 października i dlaczego twoim zdaniem będzie warto ją zobaczyć?
1: Tak, no wystawa obejrzy się 2 października o godzinie 20:30. Potrwa do 8 listopada. A dlaczego warto ją zobaczyć? No, jest to pierwsza edycja Gossip w Poznaniu, więc chyba warto odwiedzić jakby wszystkie miejsca, które biorą udział w tym wydarzeniu.
0: Lepiej bym tego nie podsumował. Zapraszamy do Łęctwa.
1: Zapraszamy.

0: To był Sabotaż Kulturalny.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
5: Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Ja za każdym razem jestem zaskoczony, jak słyszę ten aferytm pod palmami, bo zawsze przyzwyczajony byłem do Marka Torłopa i do... A to nie, proszę nie grać mi jeszcze tutaj, spokojnie, bo ja to słyszę teraz na słuchawkach, nie wiedzieć dlaczego. Dobrze, Patryk Wojciech odpowiedzialny za realizację dzisiejszej audycji, ja mam na imię Edgar, będę miał wielką przyjemność być razem z wami do godziny 20:00, a rozpoczniemy od spotkania z artystą, który wraca. Wraca z nowym singlem, wraca z trasą i tym razem... Wazy, którego możemy kojarzyć, a raczej rozpoznaliśmy go jako wokalisty zespołu Lemon, tym razem wraca jako Igor Herbut po prostu. Nowy materiał pod tytułem Jeremie. Sam krążek ukazać ma się 2 dnia października. Kilka dni po premierze rusza w trasę i między innymi zawita do Poznania, ale dopiero 14 dnia grudnia, kiedy to wystąpi w Sali Ziemi, ale jeżeli będziecie chcieli zobaczyć go prędzej, to będziecie mieli okazję i w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku, Białej, a po Poznaniu jeszcze pojedzie do Łodzi, żeby zagrać w tamtejszej wytwórni. No i właśnie, album Jeremie ukaże się 2 dnia października, tymczasem dzisiaj poznaliśmy kolejną zapowiedź, nowy singiel, który zapowiada ten krążek. Jak ci jest? No to w takim razie pytamy, jak ci jest?

0: wiesz, zapomniał powiedzieć, że zakochał w tobie się.
1: O, jak pięknie. Zakochał w tobie się. Igor Herbut. No, nastrojowo to on potrafi zagrać. Trzeba przyznać, album Jeremie ukaże się 2 dnia października. I przypomnijmy, że pan Igor wyrusza w trasę. W trasę, dzięki której będziecie mogli go zobaczyć m.in. w Poznaniu. Pojawi się na scenie, ale tym razem nie tylko przy akompaniamencie własnego fortepianu. Tym razem będzie miał ze sobą artystów i to na dodatek całkiem tych artystów będzie ponoć sporo. Trasa rozpoczyna się w Katowicach, jak wspomnieliśmy, 2 tygodnie po premierze płyty, czyli 12 dnia października. Z kolei zakończy się 15 dnia grudnia. Dzień wcześniej jednak będzie można usłyszeć i zobaczyć Igora w Sali Ziemi w Poznaniu. Także serdecznie was zapraszam. My. A teraz zapraszamy was do stałego punktu programu, czyli jeżeli mamy już prawie 9 minut po godzinie 19, to dzisiaj nieco prędzej, ale uwierzcie, że dzisiaj mamy dużo dobrej muzyki i dużo fajnych rozmów na antenie.

I tak zerkam na mój telefon, żeby on się naładował, żebyśmy z Dorotą z rozbratu mogli sobie porozmawiać na temat urodzin rozbratu, ale o tym za minut kilka, albowiem teraz zapowiadany stały punkt programu i płyta, a raczej epka Destiny Ports od Destiny Ports, pierwsze debiutanckie EP. No epka pierwsza debiutancka, jakoś z deklinacją mi nie poszło troszeczkę. 5 utworów, które możecie usłyszeć na poranku, a także na aferytmie. Czyli jeżeli jestem z matmy w miarę, to wydaje mi się, że każdy kawałek powinien polecieć w tym tygodniu dwukrotnie i jeszcze jutro po godzinie 8 i po godzinie 19 z tym krążkiem będziecie mogli się spotkać. Ponoć bardzo nostalgiczny klimat, czyli w ogóle my tak nostalgicznie zaczynamy dzisiaj ten aferytm, a później będzie bardzo hardkorowo. Uwierzcie, że będzie bardzo hardkorowo. Także jeżeli sądzicie, że do 20 będziemy tak sobie delikatnie zmierzać gdzieś w stronę takiej emocjonalności, ale takiej, wiecie, tak jakbyśmy w długą trasę gdzieś jechali samochodem nocą, To jest ostatni moment. Tak przynajmniej mi się wydaje do godziny 20. Destiny Ports z utworem The River, który otwiera tę epkę, i ten kawałek był grany także wczoraj podczas aferytmu. To wydaje mi się, że teraz po raz ostatni na 98,6 przynajmniej w tym tygodniu. Także prosimy o skupienie.

No to Rubikon przekroczyliśmy. Destiny Ports i utwór The River, ten, który otwiera tę epkę od... No właśnie, co by tutaj dużo powiedzieć. Pięcioutworowe wydawnictwo, które w tym tygodniu zdominowało nasz program po godzinie 8, a także po godzinie 19. Jutro kolejne spotkanie. Nie będziemy chyba za dużo się rozwodzić na ten temat, ponieważ teraz... To, co misiaczki lubią najbardziej. Jeżeli przychodzi wrzesień, to wiadomym jest, że moja skromna osoba ma wielki zaszczyt nieco wam opowiedzieć na temat Lecia Rozbratu. 32 urodziny tego niezwykle zasłużonego skłotu. W piątek i w sobotę będzie się działo. Witaj siostro, witaj bracie na koncercie na Rozbracie. Witaj bracie, witaj siostro. Dziś się zabawimy ostro i ja zawsze będę Patyczaka w tej sytuacji cytował. Na afterach Radical Guru w piątek, a w sobotę DJ Walec. Jeżeli chodzi o zespołu Blaze the Yard, Energy Jar, The Stabs, Defamation, Rózga to piątkowy skład, a z kolei sobotni Tenfold Brut, Węże Dr. Fleischmann, Life's Curse oraz Klątwa. My mamy dla was, uwaga, bang, bang, bang, bang, zaproszenia. Jeżeli chcielibyście takowe zgarnąć, tylko muszę sprawdzić, co mi tutaj Dorota podpowiedziała, z którą za chwileczkę będziemy rozdawać. Tak, mamy jedną wejściówkę pojedynczą dla was przygotowaną. Jeżeli chcielibyście takową zgarnąć, to odzywajcie się do nas, no właśnie, może żeby zadzwonili do ciebie, co ty na to, do Patryka. 618750213 618750213. No i powiedzcie Patrykowi, po pierwsze, jak macie na imię, jak macie na nazwisko i bardzo krótko, ale bardzo treściwie, za co szanujecie Rozbrat. No, o to właśnie byśmy was poprosili. Koszt według waszej taryfy połączeń, nie wiem jaką tam macie, 618750213. Pod tym numerem będziemy czekali do końca audycji prawie, że, czyli do godziny 20. Jeszcze wielokrotnie będziemy wam przypominać. Przypomnijmy urodziny z kolei Rozbratu w ten piątek oraz w tę sobotę, rzecz jasna, tam, gdzie się przeskakuje przez hyc płot i już jest na Rozbracie się. Oczywiście nie przeskakujcie przez płot, broń Boże, tylko normalnie przez bramę w Wbijajcie, bo impreza będzie niezwykle zacna. My za chwilę z Dorotą z Rozbratu sobie pogadamy na ten temat i co to przygotował kolektyw na to swoje już 32 lecie. A my teraz spotkamy się z artystami, którzy, o ile dobrze pamiętam, są z Warszawy. Niegdyś zgodzili się przyjechać, jak jechali na koncert do Poznania, to po drodze zahaczyć o Wągrowiec i zagrali króciutki koncert na wieczorze kawalerskim mojego kumpla. Tak to zorganizowała ekipa z Wągrowca, między innymi Kadi ze Spóźnionego Lata i Wojtek z Frontside'ów. Tak, to ci panowie chyba byli najbardziej odpowiedzialni za załatwianie Stabsów, a teraz The Stabs, do zobaczenia w piątek podczas 32 urodzin Skłotu Rozbrat.

0: The Stubbs. To jedni z tych artystów, którzy zaprezentują się podczas 32. urodzin Scott Rosbrat. Najbliższy piątek i sobota. Zapraszamy was, rzecz jasna, dużo dobrego grania, dużo pozytywnej energii i dużo ważnych słów, które na pewno będą padać i to nie tylko ze sceny, ale także w rozmowach między tymi, którzy wybiorą się na Scott Rosbrat. Ja przypomnę jeszcze raz, że mamy dla was przygotowane zaproszenie, jedno pojedyncze. Jeżeli chcielibyście takowe zgarnąć, to dzwońcie do Patryka, naszego realizatora, 618750213 to numer telefonu, a w treści. A powiedzcie, za co? Ale treściwie musi być. Krótko, żeby Patryk zapamiętał. On nie ma zbyt dobrej pamięci. Dobry chłopak był, ale pamięć kiepską miał. Za co szanujecie Rosbrat? Właśnie. 618750213. A my teraz jedną z sprawczyń tegorocznego zamieszania. I to już chyba taka tradycja troszeczkę, że spotykamy się na antenie. Halo, halo, Doroto. Dzięki. Dzień dobry.
1: Halo, cześć wszystkim, siema.
0: No to dobra, jak przygotowania do rozbratowego lecia, bo wydaje mi się, że wrześniowe spotkania przy Pułaskiego to już wręcz punkt obowiązkowy, przynajmniej dla tych, którzy mogą się wybrać, bo ja standardowo niestety jak zawsze w tym czasie będę w pracy, ale postaram się zawitać chociaż na momencik.
1: No, przygotowania pełną parą jak zwykle. Wczoraj jeszcze własnoręcznie pomagałam nosić tam cienkie skrzynki, dobra różnego w butelkach. Cały teren jest oczywiście sprzątany, ponieważ też no, jesteśmy tam bardzo aktywni wydarzeniowo, więc na bieżąco wszystko trzeba przygotować. Ale oczywiście wszystko będzie gotowe już dla was wszystkich. Od jutra, już w zasadzie od godziny 17 będzie można wbijać.
0: O tym, co na scenie, to już troszeczkę opowiedziałam i my do tego sobie oczywiście wrócimy jeszcze, ponieważ pięć w piątek, sześć z kolei zespołu wystąpi w sobotę, tak. Jeszcze do tego after party, ale tak chciałem podpytać o to, czy właśnie tylko muzyka zdominuje wasze lecie, bo zawsze, kiedy rozmawialiśmy, to dużo także było i innych atrakcji związanych z bytnością na rozbracie w dniu urodzinowym.
1: Tak, no w tym roku z takich, jak my to nazywamy, towarzyszących wydarzeń przygotowaliśmy jeszcze dyskusję nad strategią ruchu antyfaszystowskiego, która odbędzie się w sobotę o 15. Poza tym będzie dużo różnych distr, czy też zespołów, czy też takich inicjatyw, jak na przykład Marsz Nosa, czyli takie alternatywne, niezależne schronisko dla zwierząt. Zamek Nadaje zapewne też będzie radio miało swoje stoisko. Będą też różne fajne, ciekawe wyroby, także na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Oczywiście też wszystkie gadżety, koszulki rozbratowe. Będzie też można sobie zrobić takie pamiątkowe jakby rzeźby w kamieniach i w drewnie. To jest też jakaś taka nowa zabawa. Także na pewno pomiędzy koncertami i afterami będzie też co robić. No i też będzie można się oczywiście zajadać pysznymi wegańskimi potrawami. Będzie nasza pizza słynna, ale i też inne potrawy wegańskie. Także przyjdźcie sobie nie na jedzenie.
0: A tak z ciekawości, biblioteka anarchistyczna w trakcie urodzin będzie czynna, czy to jest czas świętowania, a nie czytania?
1: Biblioteka tak, zawsze można tam się dostać, więc tak, jak najbardziej można też zwiedzić.
0: Co do, bo tak zastanawiałem się ostatnio, wiesz co, Dorota, kto obecnie przychodzi na lecia rozbratu, bo wydaje mi się, że oczywiście w sporej części to jest jakoś tam uzależnione od tego, jakie zespoły występują w tym roku, tak jak patrzę, to dosyć mocno gitarowo-hardkorowo, że tak się wyrażę,
1: tak.
0: Ale nie tylko w ten sposób to gdzieś zostało postawione. Kilka miesięcy, tygodni temu byłem na koncercie Gwary i muszę na rozbracie i muszę przyznać, że po raz pierwszy od dawna poczułem się jak naprawdę starszy pan, ponieważ tak wiele młodzieży przyszło na ten koncert i ciekawi mnie, jak to jest z leciami, czy właśnie raczej spotyka się ta stara załoga i wspominamy dawne czasy, czy ta świeża krew faktycznie bardzo, bardzo również mocno tutaj jest dopompowywana do anarchistycznego krwiobiegu.
1: Tak, właśnie cieszymy się, że jest dopompowywana. Często zaobserwujemy po prostu na koncertach czy festiwalach, że no jest to zależne też od ceny po prostu biletów. My na przykład no w tym roku w ogóle nie podnieśliśmy ceny.
0: Inflacja was nie tyczy.
1: Nie, tam chodzisz za bramę i jest inny świat, więc nie. Więc właśnie widzimy, no i właśnie staramy się, żeby zawsze to było na kieszeń wszystkich i obserwujemy na różnych festiwalach, że jeżeli te bilety są tańsze, jest więcej tej młodzieży i faktycznie jest mnóstwo, jak ja to mówię, kinderpunków. Natomiast no, na niektórych festiwalach, gdzie jednak są jakieś takie, powiedzmy, gwiazdy większe, którym niestety trzeba troszkę więcej tam dopłacić za występy, no to widać taką starą gwardię. Ale w tym roku tak no, spodziewam się, że powinna być właśnie taka mieszanka, czyli zawsze nasi starzy przyjaciele rozbratu, ale też no właśnie mamy nadzieję, że młodzież też nas odwiedzi.
0: Koncerty na dużej czy małej sali koncertowej?
1: Na dłużej, no, tak.
0: Tam
1: oczywiście.
0: To jednak będzie można i troszeczkę moszu zrobić. Ja sądzę, że na takich zespołach jak The Stubbs, czy Tenfold, czy Węże nie wyobrażam sobie, żeby nie było. Wspomniałaś o tym, że wspomnieliśmy w sumie tak naprawdę, że w tym roku gdzieś bardziej hardkorowo, gitarowo i tak bardzo mocno przesterowo w tę stronę poszliście. Ciekawi mnie, to jest tak, że wy sobie zakładacie przed urodzinami, że w jakąś stronę to będzie gdzieś zmierzało, czy po prostu kolektyw z wypadkowych decyzji indywidualnych jakoś to tam wychodzi?
1: Znaczy, ja od paru lat zawsze próbowałam wprowadzać takich trochę nowych styli muzycznych. Lubię, jak jest taka mieszanka i też no, w sumie słyszałam takie komentarze czasami, że no, odpłynęliśmy od tej naszej sceny hardcore punkowej. I w tym roku jakby no, nie zakładamy sobie tak, nie robimy jakichś tam, wiesz, wielkich planów. Często po prostu jest tak, że ktoś rzuca pomysł na daną kapelę, kontaktujemy się, czy ona jest dostępna, czy chce zagrać. I zwykle tak to tam się toczy, także tak bardziej no, jedziemy z flow, więc nie mamy jakiejś tam wielkiej strategii, ale w tym roku faktycznie chyba jakoś tak wszyscy mieli taką trochę tęsknotę za taką właśnie sceną hardcore punkową, także no właśnie ona troszkę zdominowała line-up w tym roku, no ale też będzie dużo takich wpływów jakichś postpunkowych, folkowych, jak właśnie w Blazed Yard, tutaj bardziej rockowo w The Stubbs, które tutaj już mieliśmy okazję sobie posłuchać, ale też będzie taki elektrosyntowy duet Rózga z Łodzi. No i później...
0: No i doktor Fleischmann.
1: Tak, doktor Fleischmann, Jazzcore. W ogóle to mnie bardzo ciekawi. Chcę po prostu posłuchać tego na żywo, bo nie słyszałam jeszcze nigdy Jazzcore'u, którym się też tutaj określają. No i też ciekawy będzie, myślę, ten koncert zespołu Diffamation z Kolumbii. Właśnie ekipa się zgłosiła, już dzisiaj do nas dojechali i szczęśliwie. Także zobaczymy, jak w Kolumbii się gra hardcore punka. Będzie to ciekawe. No, ale później, tak jak wspomniałeś, też aftery będą też w innych już klimatach. Radical Guru właśnie, root reggae, dubstep. A z kolei w sobotę ten DJ Walec, to on gra, słuchajcie, disco w latach 80. Także to będzie taka potańcowa, myślę, dla wszystkich, bo naprawdę no, raczej większość wiary lubi sobie potańcować przy takich klasykach.
0: Ja może teraz gdzieś przekręcę te słowa, ale coś mi się kojarzy, tekst jednego z artystów. Dziś się pomieszało wszystko, punki tańczą disco. Coś takiego było. Nie przypomnę sobie dokładnie, ale, no, ale jak widać i czasy się zmieniają, ale duch oporu i walki cały czas pozostaje. Dorota, ja mam taką propozycję, żebyśmy za chwileczkę wrócili do rozmowy, jeszcze na momencik, ale zagramy sobie kolejnych z tych, którzy właśnie takim chyba najmocniejszym hardkorowym kopniakiem tutaj nas poczęstują, bo band, który wrócił 2 lata temu, mowa oczywiście o Tenfold, to oni właśnie teraz na naszej antenie. Do zobaczenia w sobotę. My do rozmowy z Dorotą wrócimy za momencik, a z kolei ja jeszcze przypomnę wam raz jeszcze, że macie możliwość zgarnięcia zaproszenia na wydarzenia, na 32. urodziny Rozbratu. 6187750213, a teraz na antenie Tenfold.

0: Oj, Ten Volt, godzina 18, to oni rozpoczną koncerty drugiego dnia 30 urodzin rozbratu. Będziecie mogli świętować razem z Ten Voltami, razem z całą ekipą, która się wybierze, także z formacjami, które zagrają. Energy Jar, Blaze the Art, The Stabs, Diffamation, Ruzga, Brud, Węże, Dr. Fleischmann, Life Scars, Klątwa, a na after, za piątkowy after odpowiedzialny Radical Guru, sobotni z kolei DJ Walec i tam będzie disco lat 80., ależ tam będzie zabawa. Coś mi się wydaje, że będą stroboskopy strzelać gdzieś tam hen w niebo. Przypomnę 618750213, a my jeszcze wracamy do rozmowy z Dorotą, jedną ze sprawczyń całego zamieszania. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, halo, jestem.
0: Dobrze, bo nie będziemy ciebie za długo zatrzymywać, bo wiadomo, że przygotowania muszą iść pełną parą i wiem, że każda para rąk do roboty się przyda, tym bardziej przy takim przedsięwzięciu, ale wiesz co, do niej idzie nie zahaczyć też troszeczkę, no bo wiadomo, rozbrat, muzyka to jedno, ale przede wszystkim działalność społeczna i działalność taka codzienna. No i nie uciekniemy też od tematu, który wszystkich dotyka, zresztą też nie ukrywacie, chociażby w identyfikacji wizualnej tegoż wydarzenia, że tematyka związana z tym, co obecnie dzieje się w Poznaniu, chociażby na osiedlu maltańskim, gdzie jesteście bardzo mocno zaangażowani, czy całe akcje związane z prezydentem Jaśkowiakiem. Ten temat będzie po prostu się przewijał w rozmowach kuluarowych, bo to jest rzecz oczywista, czy również w jakiś sposób będziecie zaznaczać to, że to są tematy niezwykle ważne dla was podczas wydarzenia?
1: Tak, oczywiście będziemy zaznaczać. Ja tutaj jeszcze leczę siniaki po starciu z policją brutalną właśnie na blokadzie ostatniej eksmisji na osiedlu maltańskim. Na pewno też będziemy poza rozmowami wyrażać to właśnie w sposób artystyczny, bo tutaj też jeszcze nie wspomniałam, że podczas afteru, jak będzie grał Radical Guru, będą wizualizacje, tak zwane likwidacje, gdzie też przygotowaliśmy specjalne hasła i specjalne grafiki właśnie pod kątem też naszych działań politycznych. To polega na tym, że na rzutniku miesza się różne barwniki chemiczne. Ja jako chemiczka jestem bardzo tutaj podekscytowana. Naprawdę są to piękne, piękne obrazy. To jest grupa z Poznania. Mhm. Oni bardzo często właśnie pojawiają się na różnych festiwalach. Także chociażby w ten sposób, ale też no same zespoły, czy też ktoś z nas zwykle też wybiega na scenę, czy maltański zostaje, rozbrat zostaje, powie parę słów. Także te tematy, no my tym bardzo żyjemy. Jesteśmy oczywiście wszystkie bardzo poruszone i poruszeni, więc to na pewno się będzie przewijać tutaj podczas całego festiwalu.
0: Jeżeli już mam ciebie na antenie, jeżeli mam ciebie przy mikrofonie, to chciałbym zapytać, no za rok tak zwane chrystusowe, 33 rozbratu, a jak obecnie wygląda wasza sytuacja? Jeżeli chodzi o kwestie, wiadomo, moglibyśmy teraz pewnie 3-godzinną audycję wypełnić, żeby wszystko powiedzieć, ale zawsze staram się, żeby wybrzmiało to również i na antenie, jak wygląda wasza sytuacja, czy jesteście teraz w miarę bezpieczni, czy znowu ktoś czyha na to, żeby ten teren spowodować, żeby stał się pięknym miejscem, gdzie będzie można wprowadzać się do cudownych nowych mieszkań o wielkości około 20 metrów kwadratowych.
1: Tak, tak. Znaczy, no, czujemy się bezpieczni, natomiast mamy oczywiście teraz sprawy w sądzie, bo dalej właśnie ta firma Darek, która sobie rości prawa do tego terenu już od dawna, nadal wnosi różne sprawy, także jakby sprawa w sądzie trwa. Natomiast no, uważam, że nasza obrona, nasza wspaniała obrona prawna oraz zaangażowanie tutaj wszystkich osób z rozbratu jest na tyle silna, że no, nie damy po prostu. Nie damy, ale jakby nie jest tak, że sprawa jest uśpiona, bo tak jak wcześniej zawsze jak rozmawialiśmy, to też wspominałam o demonstracjach. W tym roku nie mamy żadnej demonstracji, ani zrzutki, ale walki trwają. Walki trwają, także no gdzieś cały czas musimy być czujne i czujni, bo no niestety nie ma tak, a co do właśnie takich wielkich apartamentów, o których wspomniałeś, no to powstał właśnie taki dosłownie obok wejścia na rozbrat, no ale te mikrokawalerki, które i tak zostaną podmyte powodziami, które są powodowane wylewaniem Bogdanki, gdzie i tak miasto nie chce uznać nas za tereny zalewowe, ale no to tamci mieszkańcy jakby no niestety sami tego doświadczą. No ale też tutaj poznaniacy no nie są głupi, że tak powiem, bo w tym pięknym nowym budynku zamieszkałych jest tylko 30% mieszkań. I po prostu od 2 lat one się tam niby przydają, więc jakby ludzie, którzy szukają mieszkań, no, zdają sobie sprawę, robią jakiś tam research i zdają sobie sprawę z tego, że no nie jest to, no nie jest to najlepszy deal po prostu dla nich, nie? Także no tak, czyhają cały czas, deweloperzy nie śpią, ale myślę, że my tutaj mamy twardą obronę i na pewno rozwrotu nie oddamy.
0: 33 lata, wszyscy, 32 lata, przepraszam, już wybiegłem do 2027. Krzyczymy, rozbrat zostaje, tylko jeszcze dodam, że oczywiście urodziny rozbratu to nie jedyna impreza, jaka we wrześniu się odbywa. Koncerty także 20 września między innymi Serotonin Zero i Gash Fate, a 24 września spotkanie i prelekcja o książce Urodzona dla Wolności i jeszcze inne koncerty, inne wydarzenia. Więc informacje znajdziecie na stronie rozbratu i na ich wszelkiego rodzaju społecznościówkach. No i Dorota, na koniec, czego życzę? Życzyć rozbratowi na te 32 urodziny.
1: Już mówię, czego życzyć, ale tylko jeszcze chciałam dodać, bo ja nie wiem, czy to wszędzie może jest widoczne na wydarzeniu, ale zamiast Life Scars zagra Social Crisis ze względu na problemy zdrowotne basistki, także jest taka zmiana, jeszcze będę sprawdzać, czy tam wszędzie to zmieniłam, także taka jeszcze zmiana, ten Social Crisis to jest tam w sumie większość składu z tego Life Scars, ale jakby muzycznie to jest coś innego.
0: A widzisz, najlepsze jest to, że bo teraz jak do początku naszej rozmowy przeczytałem z plakatu, a raczej z belki tak zwanej. Aha. I tutaj jest jeszcze Life Scars, ale już w opisie wydarzenia jest jak najbardziej Social Crisis, godzina 22 w sobotę, czyli drugiego dnia urodzin.
1: Tak, a czego nam życzyć, no to no na pewno szczęścia, jeżeli chodzi właśnie o walki, na pewno wsparcia. Myślę, że najważniejsze jest właśnie wsparcie tutaj mieszkańców i mieszkanek Poznania, bo jeżeli tutaj wiara jest za nami, no to mamy wsparcie i wtedy wszyscy ci, przeciw którym walczymy, jakby no wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na co chcą, wiedzą, że nie mogą nas kupić, wiedzą, że nie mogą po prostu działać nielegalnie i wyzyskiwać mieszkańców, więc myślę, że wsparcia poznaniaków, poznajanek i wszystkich innych, tego bym, myślę, najbardziej tutaj nam życzyła.
0: Takiego wsparcia, jaki rozbrat już od lat tak naprawdę ma zawsze dla poznanianek i poznaniaków. Dzięki wielkie, Dorota, no i wszystkiego najlepszego dla całej Eki z Puławskiego.
1: Dzięki bardzo, dziękuję bardzo, no i mam nadzieję, że wpadniesz w końcu chociaż na chwilkę, no i dzięki za tą naszą tradycyjną rozmowę coroczną. Pozdro dla wszystkich.
0: Obiecuję, że jeżeli tylko i wyłącznie uda mi się z Kieksza, chociaż na momencik, to odezwę się do ciebie, żeby chociaż zbić pionę. Dzięki wielkie, Dorota, o 32 urodzinach rozbratu. Z nią właśnie na antenie rozmawialiśmy, a my teraz, no właśnie, Jazz Coru mało na antenie, nie tylko naszego radia, no ale gdzie indziej niż na 98,6 miałby pojawić się doktor Fleischmann.

I tak niech sobie jeszcze doktor Fleischmann w tle poleci, drodzy słuchacze. Na 32 urodzinach rozbratu będziecie mogli okazję usłyszeć m.in. właśnie doktora Fleischmana, tak samo Tenfold, Brut, Social Crisis, Klątwa, Węże, to wszystko w sobotę, z kolei w piątek Blind Yard, Energy Jar, The Stabs, Diffamation, a także Ruzga i Afterparty, Radical Guru i nie tylko, bo jeszcze Art tutaj jest dopisany, tylko nie wiem do końca, co to znaczy, szczerze mówiąc, a w sobotę DJ Walec. Przypominamy po raz ostatni 618750213. Dzięki temu telefonowi do Patryka, jeżeli powiecie, za co najbardziej szanujecie skład Rozbrat, to być może zgarniecie zaproszenie na 32 urodziny Rozbratu. Tymczasem również w ten weekend, tylko nie w Poznaniu, a w Gowarzewie, odbędzie się Rock and Go Warzewo, festiwal młodej muzyki, muzyki z mocnym brzmieniem. Dzisiaj rozmawialiśmy z Jędrzejem na ten temat podczas audycji porannej i obiecałem, że także i dzisiaj wieczorem przypomnę o tym, że będziecie mieli przyjemność wybrać się do Gowarzewa i tam m.in. usłyszeć zespół Lota, czyli zwycięzców ubiegłorocznej edycji, czyli pierwszej, no i gwiazdy edycji drugiej, czyli Farben Lerem. A my zagramy najpierw punk rock od Loty, a później Farbenów, ale z utworem klasyków z Wałbrzycha.

0: Gadżet Mózgu.
1: Mam swoją teorię, dlaczego projekt Punk powstał, to tam bodajże 14 lat temu, ale może kiedyś ją opowiem, jak napiszę jakąś książkę albo coś takiego. Farben Leire, w zależności kto tutaj jakim akcentem chce się popisać. Gwiazda drugiej edycji Rock and Go Warzewo. Będziecie mogli ich usłyszeć. Poza tym 5 zespołów konkursowych. Zespół Lota, czyli zwycięzcy pierwszej edycji festiwalu. No i do tego właśnie Farben Leire. To wszystko w sobotę w Go Warzewie. Zapraszamy was oczywiście gorąco i serdecznie, tak samo jak i gorąco i serdecznie zapraszamy was na 32 urodziny Skłotu Rozbrat. I na 32 urodziny Skłotu Rozbrat wybierze się Marta. Marta, która do nas napisała, przepraszam, zadzwoniła, to napisała, to jest już w ogóle taki mój wykręt, bo na porankach zawsze do nas piszecie. Marta, która zadzwoniła i powiedziała wprost, że szanuje Rozbrat za 32 lata walki z systemem. Czy można lepiej? Nie można lepiej. Dziękujemy wam pięknie za to, że byliście dzisiaj razem z nami. Zapraszamy na koncerty, zapraszamy na wydarzenia, zapraszamy na walkę z systemem. My jeszcze na sam koniec będziemy mieli dla was jedną informację, ale zanim to nastąpi, to ja jeszcze sobie pozwolę tylko przypomnieć, że Patryk Wojciech był odpowiedzialny za realizację audycji. Ja mam na imię Edgar, za chwileczkę zaoferowani. Coś mi się wydaje, że Natalia przygotowała kolejną porcję absurdu na antenie. Jak się ucieszyła, kiedy to powiedziałem. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Absurd jest wskazany. Z kolei my żegnamy się ze zespołem Nothing But Thieves, ponieważ to oni opublikowali 4. i zarazem ostatni singiel, który zapowiada ich nowy album Different Kind of Happiness. Z kolei więcej utworów na płycie Straight Dogs znajdować się będzie. Bezpańskie psy mają, to jest tytułowe, rzecz jasna, jak mówią artyści, mają symbolizować zarówno samych muzyków, jak i ich oddaną grupę fanów. No i my teraz tak, teraz ja patrzę na mojego realizatora, bo zapomniałem, czy na pewno tak zagramy. A Different Kind of Happiness to będzie utwór numer 1, a drugi to będzie Stray Dogs. Pięknie. Dziękuję wam bardzo. To był Aferytm w Radiu Afera. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w eterze.

0: zestresowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Zrelaksujcie się, zamknijcie oczy, pomyślcie o przyjemnym miejscu.
4: Dzień dobry! Witam wszystkich.
5: Bardzo serdecznie i bardzo miło i tak idealnie, nie? To był jumpscare.
4: Jumpscare. Cały skład in the house.
5: No, to swoją drogą. No.
6: Zaaferowanie ASMR. No.
5: Ja się boję, jak to brzmiało w eterze. To twoje nieważne stukanie.
4: Napiszcie nam zaaferowanie@afera.com.pl. Czekamy na wasze odpowiedzi, jak to słyszało w internecie.
6: Albo zadzwońcie i odbiorę, ale nie pamiętam numeru.
4: 618750213.
5: To kogo numer?
4: Nasz. Dzwońcie tak? do nas do afery. Przeczytałam go, nie wiem, czy widzicie.
7: No, Patryk odbierze chyba.
6: Ja odbiorę,
4: no.
6: Tak.
4: No i fajnie.
6: Bardzo chętnie.
4: Za mikrofonem Natalia Król.
7: Nina Frąckowiak.
5: I Mikołaj Dilt.
4: A realizuje nas...
6: Patryk Wojciak.
4: Dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Wieczór. Nie wiem.
7: Cześć, cześć.
4: Muszę wyciszyć laptopa. Dobra, czekajcie. O, wyciszyłam. Jest dobrze. Jest dobrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu rzeczach. Przygotowałam dla nas quiz. Mikołaj przygotował nam kilka tematów. Ja również przygotowałam kilka tematów i Nina ma do mnie kilka pytań.
7: Tak? Mam pytania do ciebie?
4: Tak. Kazałeś mi przygotować ciekawostki.
6: A, jeszcze nie wiesz, że masz pytania.
7: Myślałam, że wspólnie, ale dobra, okej. Okay. To tak, będą różne ciekawe pytania.
4: Tak. A teraz na antenie będzie Pretty Girl.

0: to zacznę teraz ja ze swoim tematem. I tak zacznę bardzo spokojnie. Tak jak,
1: no jesteś bardzo spokojna.
0: Tak jak Natalia zaczęła, a potem zacznę krzyczeć.
1: Zacznijmy oczy.
0: Ale nie będę stukać w mikrofon.
1: Dlaczego?
2: Właśnie, miałam się odnieść. Słuchacz Michał do nas napisał.
1: No.
2: Napisał, dobrze to brzmiało, ale nie będzie dzwonić.
1: Aha, no to niemiło trochę. Mógłby zadzwonić i nam powiedzieć, że
2: pozdrawiam fajnie. Cię, Michał.
0: Boże, się w ogóle odezwał. To już jest w ogóle miłe.
1: No, to jest prawda.
2: Cieszę się.
0: Ja się złapałem kiedyś na tym, że kiedy wjeżdżam za granicę, to bardzo lubię wchodzić do różnych sklepów, ale takich no supermarketów, tak jak u nas jest, czy dyskontów, jak Biedronka u nas, a nie, no takie różne dyskonty.
1: A często bywasz za granicą? Bo tak powiedziałeś, jakby się jeździł tam co tydzień.
0: No nie, często
1: tak,
0: nie.
1: Ale za granicę sobie ale do Niemiec nawet pojedzie do sklepu.
0: Tak, oczywiście. Z Poznania nie jest tak daleko wcale. Ale chodzi mi o to, że nawet w innych miastach jakoś zawsze inaczej się po tych supermarketach chodzi i jakoś na te produkty patrzy. Ja zawsze z taką ciekawością chodzę po tych marketach i jestem ciekaw, co mają do zaoferowania. I to nie jest coś, co jest takie nietypowe tylko dla mnie, że jestem walnięty, tylko to się nazywa turystyka supermarketowa, jakoś w ten sposób.
1: Mhm.
2: Tak, jeśli o to chodzi, to ja bym chciała się przyznać do czegoś.
1: Słuchamy cię.
2: Jak wracam do siebie, do domu rodzinnego,
1: no,
2: to mają pasją jest chodzenie. My tam mamy trzy supermarkety, już dwa w sumie, ale ja sobie do nich idę po prostu. Mam pasum jest chodzenie po sklepach.
1: Ale nic tam nie kupujesz, tylko sobie chodzisz tam.
2: Nie, no czasem coś kupię, okay, najczęściej okay. Coś potrzebnego, ale moją pasją jest chodzenie po supermarketach i hipermarketach. I raz mój chłopak na randkę zabrał mnie.
3: Wow.
1: Ej, to jest ciekawy pomysł.
2: Do hipermarketu.
1: Randkę.
2: Dawno temu to było.
1: Czy mieliście jakiś taki bardzo dziwną ideę na randkę? W sensie albo was
3: ideę spotkało? Czy miejsce?
1: Miejsce, ideę, whatever.
2: Pomysł jakiś.
1: Albo z autopsji.
2: Ja ogólnie sobie wymyśliłam ostatnio, no, że ja bym w sumie poszła na randkę gdzieś i wmawiałabym wszystkim, że jestem z kimś zaręczona. To w sumie nie musi być mój partner czy coś takiego. To po prostu ma być jakaś randomowa osoba i bym chodziła po restauracjach i się z nim zaręczała za każdym razem, żeby dostać darmowy deser na
1: to
2: przykład.
1: To byłoby fajne. Ale ty, Patryk, wyglądasz jak osoba, która była w jakimś nietypowym miejscu na randce, bo widzę, że się wyrywałeś.
3: Tak. No, dawno temu byłem na randce w opuszczonej rzeźni. Jest to troszeczkę lepszy niż cmentarz, no który jest dosyć oklepany ogólnie.
1: Tak.
3: No.
1: No ja bym,
3: a tam też byłem.
1: Ja bym powiedziała, że cmentarz, ale opuszczona rzeźnia?
3: Opuszczona rzeźnia,
1: jak
3: tak.
1: Jak to znalazłeś? Ale ty zaprosiłeś? Czy ktoś
3: nie, to tak
1: zaprosił?
3: Wyszło. Po prostu szukaliśmy jakiegoś miejsca, gdzie można by było się wina napić i akurat był opuszczony budynek A, no tak, przepraszam. Piccolo oczywiście mi chodziło.
2: Wracając do tego, co jeszcze. Nie wiem, tak, można bardzo dobrze poznać historię i kulturę danego kraju.
0: Chcę
2: potem,
0: zaznaczyć,
2: jak chodzić po...
0: Chcę zaznaczyć, że tu nie ma żadnych kryptoreklam. Po prostu
2: tak.
0: Jesteśmy głupi i zapominamy, że się
1: to
0: nie powinno
1: prawda,
0: o tym mówić.
2: Trzeba zamknąć się i wyłączyć mikrofony, dlatego ja bym puściła piosenkę, żebyśmy przemyśleli nasze zachowania.
3: I pokutowali.

0: Rozpad Czechosłowacji, tak czy nie?
1: Ja jestem za.
0: A ty,
2: Mikołaj? Jestem za wszystkimi rozpadami, jakich sobie można wymarzyć.
0: Patryk?
2: W szczególności.
0: Patryk, powiesz coś czy nie?
3: Nie mam zdania.
0: Okay.
1: Ja czasem myślę o rozpadzie Jugosławii. Dosyć często o tym myślę. To jest moje Imperium Rzymskie. Prawie tak samo jak moim Imperium Rzymskim jest suknia ślubna księżnej Diany.
0: Tak.
1: Myślę o tym zbyt często.
0: Rozmawiałyśmy o tym. To jest taki flop. Ja tego nie rozumiem.
1: Ja nie wiem, dlaczego ja o tym myślę, ale co jakiś czas o tym myślę i sobie myślę, to jest bardzo ważna suknia w historii ogólnie. To jest coś, co w jakiś sposób wpłynęło na modę, ale sobie myślę, Boże, czemu ona jest taka brzydka?
0: Nie wiem, ale Revenge Dress już była dobra, ale tak. Suknia ślubna...
1: No, księżna Diana. Myślę o niej zbyt często, powinnam to ograniczyć, ale nie wiem, jak to zrobić.
2: A wiecie, że o gustach się nie dyskutuje?
1: A o czym chcesz dyskutować?
0: No
1: o Pokemonach?
2: Nie wiem, że ta sukienka wam się nie podoba, ale...
0: No i co? I
2: ale teraz nie musi być wcale brzydka.
0: No jest brzydka. Zbanujesz nas teraz na antenie?
1: Ja cię zaraz...
2: Nie, ja nie mam, ale jak się Patryk...
1: Słuchajcie, nie? Ja mam ostatnio coraz większe power tripy i ja was zaraz stąd wyrzucę po prostu.
2: No ja muszę uważać.
1: Ja was wszystkich stąd powyrzucam za chwilę, jeśli chcecie.
2: W ostatnim czasie tak się pniesz w hierarchii, na studiach, że ja się boję.
1: Ja się po prostu pnę i nie jest to dobre, bo nie wiem, co robię. I ja mam wrażenie, że wszyscy są tak samo zdziwieni tym, co robię, jak ja. Albo jestem nawet bardziej od wszystkich.
2: No, tak brzmisz zawsze, o tym mówisz. Jakby bierzesz... To jest tak, że ktoś o czymś mówi, tak mi się wydaje, tak sobie to wyobrażam, ktoś o czymś mówi, a ty tak nawet z grzeczności na coś odpowiadasz i ktoś ci nagle proponuje, ej, a może weźmiesz ty udział.
1: Ja po prostu nie umiem odmawiać.
2: No i wszystko jasne.
1: Wszystko jasne, wszystko
2: wiemy.
1: Ale
2: dlatego będziesz najlepsza z nas wszystkich.
1: Nie, po prostu, wiecie co, w pewnym momencie będę przepracowana i sobie pomyślę, wyjeżdżam w Bieszczady.
2: Też fajnie, chciałbym.
0: Ja bym chyba nie jechała w Bieszczady, ja bym pojechała w inne miejsca.
1: Tam jest taka specjalna żmija zygzakowata, nie wiem, co to jest za żmija, ale wiem, że tam jest i ja się jej boję.
0: I ona... Jest tak specyficznie tam akurat?
1: Tak.
0: I nigdzie indziej nie występuje?
1: W sensie tak mi się wydaje. To było...
0: No.
1: Myślę, ile lat temu to było? Z jakichś 8, 9 lat temu? Nawet więcej, z 10 albo 11. Przeczytałam w gazecie o jakiejś żmii zygzakowatej w Bieszczadach.
0: No.
1: I ja pomyślałam sobie... Nie! No, boję się węży!
0: Ale to jest creepy. Ja pamiętam, że kiedyś... Jak znacie te typowe takie historie z miasta, nie wiem, że o, było to auto, co porywało ludzi, whatever, nie? No to na przykład też słyszałam często takie historie, że nie wiem, wąż wyskakiwał z toalety.
2: A to jest o szczurach, coś takiego.
1: O szczurach to było. Ja
0: o szczurach wyskakających z toalety?
1: Tak, ja od tamtej pory.
0: Jak?
2: No, ale potrafią się przedostać przez rury, no i przedostać się do muszli klozetowej.
1: Tak, naprawdę
3: bo one świetnie
1: się
3: pływają.
1: Tak. Szczury okay, są
0: dzięki
1: przerażające.
0: Nowy jest... lęk.
1: Naprawdę, ja boję się tego od kiedy pamiętam.
0: No.
1: Ja po prostu najpierw robię takiego sneak peeka, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest okej.
0: Tak, mam, rozumiem to.
2: Szczur to jest personifikacja ambicji.
0: Dlaczego?
2: Wszędzie się dostanie.
1: A, ja bym w ogóle chciała być gołębią.
2: A boisz ptaków.
1: Tak, ale one po prostu i tak przeżyją.
0: Ale szczury są creepy. One mogłyby sobie same wbić... Tak, zębiska w siebie, jakby nic nie jadły.
2: No właśnie, nie? I to jest ta ambicja.
3: A ale... wiecie, że na gołębie mówią szczury nieba?
0: A moja mama mówi szczury uliczne na gołębie.
3: A.
0: No.
1: Kiedyś...
0: Są szczury nieba.
1: Kiedyś jechałam bimbą i przejeżdżałam przez Garbary. Tam jeszcze jakieś dziły te bimby tam. Nie, nie? I zobaczyłam wtedy, jak...
0: Dobre czasy.
1: Coś przebiega. I to było chyba za duże na szczura. I nie wiem, co to było do tej pory.
2: Może kapibara.
1: O. Nie, to było takie za duże na szczura, ale za małe na inne stworzenie, nie?
0: Mhm. Okej. Okay.
2: No bo ja bym się nie zdziwił, jakby kapibary tutaj teraz do Poznania przylatywały z Wrocławia. Bo
0: czemu?
2: We Wrocławiu mają biedę przez Śląsk Wrocław. To jest kontekst sportowy.
0: Oh my god, okay,
2: kiedyś
0: dobra.
2: Po prostu...
1: Ja ostatnio odkryłam...
2: Ale to też was dotyczy generalnie, w sensie dotyczy
0: tak?
2: was.
0: Nas to dotyczy?
2: No bo chodzi o to, że na klub przeznaczono środki i przez to kapibary nie miały co jeść.
0: A czemu nas to dotyczy ostatecznie?
2: Znaczy, bo to jest nie tylko sportowy stricte temat, ale też dotyka społeczeństwo.
0: O, to prawda.
2: Co prawda wrocławskie, ale jest to ciekawe.
1: Ja bym chciała się pochwalić, że się ostatnio nauczyłam nowej rzeczy sportowej. A w sumie to dwóch. odkryłam, że istnieje coś takiego jak soka. Soka, pomóż mi Mikołaj.
2: Tak, soka.
1: Ja odkryłam to ostatnio i pomyślałam sobie, o, ile ja wiem o piłce nożnej. Teraz wiem więcej niż przeciętny człowiek.
3: Ja nie wiem, co to soka.
1: To jest gra w piłkę sześcioosobowa.
2: Dokładnie. I tam jesteśmy świetni. Bo jak się nie mylę, to teraz tak. Kolejny medal zdobyliśmy.
1: Tak, tak.
2: I w ciągu 7 edycji Mistrzostw Świata mamy 5 medali.
0: Ale
2: ogólnie.
0: Drużyna jest sześcioosobowa kontra drużyna sześciosobowa?
1: Tak, tak.
2: Okay. Po prostu 6-6.
3: Ej, a to ja mam takie skojarzenie, bo skoro z amerykańskiego to jest soccer, to soka to brzmi troszeczkę jak taki Brytyjczyk mówiący to z takim silnym londyńskim akcentem. Soka.
1: Prawda, no. I ostatnio też odkryłam, że istnieje taki sport. W sumie sobie o nim przypomniałam, bo wiedziałam, że on istnieje i jakby po prostu oglądałam z jakiegoś dziwnego, dla mnie nieznanego powodu, kabaddi.
0: Kabaddi? Nie wiem, co to jest.
1: Kabaddi to jest taki berek dla dorosłych ludzi.
0: Ej, cool, mega cool. Słodkie.
1: Że
0: no?
1: Wchodzisz na matę i musisz złapać drugą osobę i jak chodzisz na pole przeciwnika, to musisz cały czas szeptać kabaddi, kabaddi, kabaddi.
0: Naprawdę? I oni tak szeptają. Okej, okay. To musi wyglądać jak te... Jak tańce na mieście, ten silent
1: to jest silent bardzo, disco, no. To jest bardzo brutalny sport. To jest naprawdę coś, w czym jestem, co jak się o tym dowiedziałam, to byłam przerażona, ale tak to wygląda, no. Ludzie po prostu grają w berka i próbują się złapać. To w ogóle pochodzi z Azji, z Indii dokładnie.
2: Ja bym w ogóle chciał do Florencji na Calcio Storico kiedyś się udać. Calcio Storico to jest coś w sumie też w rodzaju futbolu, ale tam się też właśnie tak naparzają. Jakby wszelkie chwyty są dozwolone i wielu sportowców tam doznaje urazów. To jest w ogóle tak podzielone, że tam uczestniczą różne regiony miasta Florencji, więc to jest tak trochę w tradycję tego miasta toskańskiego. Podpięte i odbywa się raz do roku i to bym bardzo chciał zobaczyć, bo to jest coś takiego, co się wiąże jednak z kulturą włoską.
1: Ja na przykład chciałabym wiedzieć, Mikołaj, musisz mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jesteś jedyną osobą, która zna się na sportach z naszej trójki.
2: W miarę.
1: Czy na przykład w MMA można się gilgotać?
2: Myślę, że to nie jest zabronione. Pokażcie mi na to paragraf, cytując inny temat mema.
3: Nie ma dowodów. Nie ma dowodów.
1: Próbuję się o tym dowiedzieć, czy na przykład, jeśli wiecie, zakładacie coś komuś i macie rękę blisko stopy, to możecie na przykład tak zrobić gili, gili.
0: Uchby. To byłby mój koszmar, ja tak po prostu nie cierpię, jak ktoś mnie łaskał.
1: Albo nawet, w sensie, i tu nawet nie o to chodzi, tylko tak wiesz, tak zrobić gili, gili. Ja i powiedzieć przy okazji gili, gili.
2: Ja bym się nie zdziwił, jakby to zrobił Marcin Najman podczas jednej walki. Jak on kopał podczas walki bokserskiej, to
0: uwielbiam
2: czemu by
0: Najmana.
2: Nie
0: on jest tak cudownym człowiekiem, który wstawia na swój kanał jakieś takie filmiki typu odpowiedź na jakby wszystkie pytania wszechświata i w ogóle on jest
2: i tak jest bardziej normalny od konfederatów.
1: To tak, ale pewno. Teraz może pójdziemy do piosenki, bo rozmawiamy już bardzo długo o Reo Shotgun Willy. Look good with that double stuffed ass. Shoe made it gated, so I'll see you later. Your boy made the fade all. Your shit is trash. She only a 5 in her face, so her head get a bag and my time don't get waste. Give me a time and a place, and I'm pulling up fast 'cause my tongue like to taste. Ooh,

0: Dostaliśmy info.
1: Co ty zrobiłeś? Wyłącz mi to.
2: Przepraszam, pośpieszyłem
0: Patryk,
2: się troszkę Patryk z utworem.
0: Tutaj zrobił nam imbę. No, dostaliśmy info od słuchacza. Damian K. napisał, że można nawet były sytuacje takie jako prowokacja przeciwnika z tym łaskotaniem, także...
1: Jeśli ktoś z was słuchających nas walczy w MMA, proszę, pogilgotajcie za mnie przeciwnika, a później napiszcie nam, co się dalej stało na zaoferowanie@afera.com.pl.
0: Czekamy na wasze informacje.
1: Bardzo ważne to jest dla mnie, żeby się dowiedzieć, co się dzieje później, bo w takich zwykłych walkach, jak oglądam, ja, bo jakby nie wiem, czemu ja robię takie rzeczy, mnie to całkowicie nie interesuje.
0: Ale ja też niestety mam taką sytuację, że oglądam takie sporty walki. Jeszcze to mnie interesuje, ale nie ma nic piękniejszego niż miłość między tymi mężczyznami.
1: Tak, ja ogólnie za każdym razem, jak to oglądam, sobie myślę, o, przytulają się, ale słodko.
0: Jakie słodkie. Nie? I oni są zawsze tacy, nie wiem, tacy zarumienieni, jacyś tacy spaszeni.
3: Tak. Tacy czerwoni od rozciętych łuków brwiowych na przykład.
0: Nie, ja nie wiem, o co ci chodzi.
1: Krem z nosa im leci i to musi być z jakiegoś powodu.
3: Miłość.
2: Kiedyś widziałem taki filmik, jak dwóch gości, co mają ze sobą walczyć, tak się napięci podchodzą do siebie, a w tle taka kawaii girl gadająca. I to tak uroczo dosyć wyglądało,
1: ja przyznam na przykład lubię bardzo często dawać pseudonimy tym osobom, które walczą. I przez to na przykład bardzo często inni osoby, z którymi oglądam te walki, zaczynają mówić do tych osób tymi pseudonimami. I raz był typ, i ja go nazwałam Dzidzia. Ja po prostu mówiłam, Dzidzia, dalej, walcz,
0: ale
1: Dzidzia.
0: To pasuje
3: Dzidzia
0: do takich
3: 2 metry
0: chłopów,
3: wzrostu i 100 kilo żywego.
1: Nie wiem, taki duży był, nie wiem ile miał wzrostu, wiem, że wyglądał jak kwadrat.
0: Ej, chciałam cię zapytać, Patryk, czy przygotowałeś się i opowiesz nam historię o tym, dlaczego Lenin jest grzybem?
2: Ej, nie przygotowałem się. A to jest dosyć długa historia i dosyć wciągająca, no. Ale to na następną rozmowę możemy o tym wrócić.
0: Drodzy słuchacze,
2: tak.
0: Jeżeli jesteście ciekawi, czemu Lenin był grzybem, słuchajcie nas.
2: Chyba, że wiecie, to możecie do nas zadzwonić.
0: Nie wiedzą.
2: Nie wiedzą.
0: Nie, tylko
1: ale możecie do nas zadzwonić. 678-7502-13. Dzwońcie do nas. Słyszymy się na Zaaferowanych teraz właśnie na 98,6 FM. Afera.

0: i znowu coś ode mnie teraz będzie, bo ja jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia na aplikacje językowe, bo to jest coś takiego, taki znak naszych czasów moim zdaniem też, że teraz no, wiele osób siedzi w różnych aplikacjach, nie mówię jakich już, żeby nie popełnić tego błędu, chociaż to chyba nie jest jeszcze grzech, ale natomiast chodzi mi o to, że ciekawi mnie skuteczność, bo my ciągle siedzimy w tych różnych aplikacjach, robimy kolejne zadania i jakby one opierają się na jakiejś formie nagrody, ale czasem ta nagroda jest udawana i niezbyt. Ostatecznie nie uczymy się, tylko robimy coś dla nagrody.
1: Ja powiem tak, ze swojego doświadczenia, ja zaznaczę, ja płacę za naukę języków. Ja chodzę na zajęcia z nauki języka koreańskiego, ale jak ostatnio miałam miesiąc przerwy, to odpaliłam sobie taką jedną aplikację i sobie powtarzałam tam rzeczy, żeby nie zapomnieć, jak się na przykład czyta. Bo nie miałam przez miesiąc styczności z tym językiem, więc sobie używałam tego jako formy przypomnienia sobie języka, bo sama jestem leniwa, a jak dostawiałam powiadomienia, to robiłam.
2: No ja właśnie słyszałam, nie wiem, nie mam doświadczenia za bardzo, ale słyszałam, że platforma z pewnym zielonym ptaszkiem właśnie ma tak niezbyt dobrą skuteczność, w sensie, że był to jakiś chyba ziomek z Ameryki, który miał jakieś korzenie polskie i próbował się uczyć na tej platformie, ale tak nie za bardzo. Ona jest taka, nie wiem...
3: Może zależy od języka.
2: Może zależy od języka.
1: W sensie, no ja już mówiłam, jakby ja próbowałam sobie tylko przypomnieć język. Ja nie jestem też osobą, która jest zbytnio związana z jakimiś aplikacjami, bo jestem leniwa i nie wiem, czy tego doświadczyliście. Pewnie tak, ale Ja nie odpisuję. Ja w sumie, jak patrzę na powiadomienia na swoim telefonie, to je ignoruję. Aż do momentu, w którym nie mogę ich ignorować. Czyli zawsze mogę je ignorować. I to jest problem.
0: Nie mam tego w kontekście.
1: Na przykład jak dostawałam powiadomienia, jak stwierdziłam, że się będę uczyć jakiegoś języka na jakiejś aplikacji, to ja to po prostu ignorowałam.
0: Rozumiem. No jakby taka forma przypomnienia też jest, to jest spoko jeszcze, bo masz jakąś podstawę, ale jak musisz się uczyć zdań typu słoń poleciał samolotem,
2: chociaż
0: takim cargo amerykańskim to może jeszcze, ale no właśnie, nie uczą praktyki.
2: No dokładnie.
0: Uczą wkuwania słówek, ale nie tego, jak język działa. No i może to jest taki problem, że wszyscy się uczą, a ostatecznie coś tak średnio umią.
2: No, dokładnie.
1: W sensie ja ogólnie mam wrażenie, że to jest problem z tym, w jaki sposób działa system edukacji w Polsce, ogólnie jakichkolwiek języków, że my wkuwamy słówka po prostu.
0: No to prawda.
2: A ja bym to broniła trochę, bo ja właśnie lubiłam się uczyć słówek i nawet jak jedziesz do jakiegoś kraju, tak mi się wydaje przynajmniej, jak masz jakiś taki zestaw słówek, które znasz i nawet nie potrafisz ułożyć z nich zdania, to i tak możesz tak wiecie, tak na migi się dogadać i po prostu wskazywać i mówić jakieś słówko i tak, ja bym to nie krytykowała tego aż tak, ale wiem, o co wam chodzi, że to takie wkuwanie słówek.
0: Nie, bo jakby wkuwanie słówek jest też ważne, żeby umieć z czegoś mówić.
1: Ale w momencie, w którym po prostu skupiamy się na nauce słówek, nie uczymy się. Tym bardziej, że mimo wszystko sposób, w jaki uczymy się gramatyki języków, jest dosyć dziwny w Polsce.
0: Małe jest nastawienie na samo mówienie, bo to doświadczyłem w liceum. W liceum było, no praktycznie się nie odzywałem i matura poszła słabo, ale zdałem.
2: A, bo ty miałeś ustną.
1: Ja też miałam ustną.
2: Ja nie miałam ustnej, okej, to ja nie przeżyłam tego stresu, co wy.
1: No, ale też właśnie nie miałam tego mówienia u siebie w szkole średniej. I na przykład pamiętam, jak raz moja znajoma pojechała wtedy do Wielkiej Brytanii. I ona zamiast powiedzieć na kolejkę Q, powiedziała kuełe.
0: Słodkie, prawie jak kuebo.
1: Co nie? Słodkie, mega słodkie, ale rozumiecie, tu nie było praktyki jakiegokolwiek języka i ja miałam tyle szczęścia, że ja po prostu otaczam się mediami angielskojęzycznymi najczęściej, dlatego ja mi jakoś to poszło, jeśli chodzi o ustne.
2: A ja też mam wrażenie, że chyba więcej tego języka mówionego to faktycznie z, nie wiem, od jakichś youtuberów i tak dalej, bo ze szkoły to...
0: To jest pozytywna strona mediów, że w sumie ciągle się tam taplamy w tych anglojęzycznych rzeczach i ten angielski jakoś wchodzi dzięki temu. Ja grałem w gry po angielsku i też coś tam, multiplayer.
1: Mikołaj chwali internet.
2: Stary dziadu właśnie zrobił fikołka. Ale właśnie jak gadamy o językach, to jeszcze chciałam powiedzieć, że dla mnie mega pasjonujące jest wymyślanie języka. I na przykład ostatnio myślałam o fenomenie minionków. Ja trochę kontrowersja, nie rozumiem go za bardzo. W sensie w jakimś tam...
0: Banana jedynie.
2: No, jestem w stanie zrozumieć, wiem, co chodzi. Ja się nimi tak nie jaram, ale i tak mam takie okej, oni wymyślili ten język i teraz jest mnóstwo jakichś TikToków, gdzie ludzie naśladują minionki i to jest niesamowite, jak oni wymyślili.
3: Był taki konkurs nawet na śpiewanie po minionkowemu.
2: Śpiewali właśnie piosenki Queen po minionkowemu i to było cudowne.
0: To w ogóle jest niesamowite, że fandomy różne uczą się języków takich ze swoich światów. Mi się to kojarzy ze Star Warsami, z Gwiezdnymi Wojnami, że też się uczyli tam tych różnych języków, chociaż może się mylę, ale no, można być tak bardzo czymś zafascynowanym, że uczysz się języka, który w teorii nie istnieje, ale jednak no, powołujesz go do życia.
1: O, klingoński na przykład.
2: O, no.
3: Mam ciekawostkę na dziś. Język minionków jest połączeniem języków angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i, uwaga, uwaga, japońskiego.
0: Czyli
3: plus wymyślonych brzmień.
2: No,
0: praktycznie
2: okay,
0: Esperanto.
2: Okay.
0: No,
3: tak, dokładnie. Myślę, że to był główny pomysł właśnie.
2: Patryk,
3: ten.
2: Takie niesamowite informacje wnosisz nam w te,
1: tak,
2: tutaj,
1: to prawda.
2: W tej audycji.
1: Ja bym chciała się też pochwalić czymś. Bo ja kiedyś sobie stwierdziłam, że ja nie chcę, żeby ludzie czytali to, co piszę. Więc zaczęłam pisać kodem. Mój kod polegał na tym.
2: Żeby nie wiedzieli, co masz na myśli.
1: Tak, ja się przyznam teraz do tego już, bo to było dawno temu, więc ja o 3 przestawiałam litery w alfabecie.
2: Nie rozumiem.
1: Że na przykład zamiast A pisałam C.
2: A, w ten sposób, okej, to jest sprytne, no.
0: Jeszcze znałem, była taka czytanka w podstawówce, jeszcze w takich dla nas małych, to zapamiętałem, że była taka czytanka, gdzie dziewczyna, jakaś no, znajome sobie wymyśliły taki kod i sylabizowały słowa, w sensie przestawiały sylaby. I chyba, nie pamiętam jak dokładnie, ale chyba je na odwrót po prostu jakoś tam mówiły, że, nie wiem, dwusylowy kod, nie, kobieta, no to tam jakoś, nie wiem, bieta, kop, coś takiego.
2: A, w ten sposób, no dobra, cwane.
3: Kiedyś na jednym czacie pisałem ze znajomymi tytułami piosenek. W sensie z YouTube'a linki po prostu wrzucaliśmy sobie w czat i w ten sposób pisaliśmy i tyle.
1: Nie, to ja tworzyłam kiedyś playlisty po prostu na Spotify.
0: Można też pisać alfabetem natowskim.
1: Tak, to też prawda.
0: Alfa, tango, Charlie.
1: Kiedyś też uczyłam się, to robiłam, żeby ściągać akurat. Nie róbcie tego w szkole. Są osoby, które są w szkole, ale ja nauczyłam się alfabetu w języku migowym.
2: O, no, to jest też bardzo praktyczne i też bym chciała się nauczyć, ale właśnie...
1: Tak, umiem tylko alfabet, ale w momencie, w którym widzę, że jest jakaś osoba, która na przykład potrzebowała pomocy, to wiem, że umiem przeliterować słowa.
2: No, ale to i tak już dużo, nie?
0: I możesz nas obrażać, też w migowym, a my nawet nie będziemy wiedzieć.
1: Ja was obrażam w twarz, dajcie mi spokój.
0: No, w migowym też w twarz możesz obrażać.
2: Ciekawe, czy słyszycie ten samolot w ogóle, co leci teraz. Hmm.
3: Niestety słyszą.
1: No to możliwe, może dlatego, że mam otwarte okno.
0: To Prigorzyn leci.
1: Jezu, Mikołaj, przestań!
2: A w ogóle, jeżeli ktoś chciałby zrobić właśnie zaoferowane bingo, to wysyłajcie swoje propozycje.
3: Albo dzwońcie. Cały czas czekam za telefonami.
2: No ale wiesz, no nie dostaniesz tak no graficznie na telefon tego bingo, nie?
3: MMS-em.
1: MMS.

0: Konia.
1: Co konia? Z rzędem?
0: Konie.
1: A ja mam dla nas pomysł kiedyś na tak. audycję, żebyśmy tak jak w 1670 zrobili taką burzę mózgów.
0: Actually, Mikołaj właśnie pokazuje tak palca, tak actually.
1: Taką burzę mózgów, że każdy mówi jedno słowo i każda osoba potem mówi inne jakieś, jakby na skojarzenia.
0: Że robimy zdanie, aha, że skojarzenie. To no. Możemy to zrobić teraz.
1: Nie, teraz.
0: Albo tak, teraz i tak jak robiliśmy raz, że mówiliśmy słowa i na ostatnią literę tego słowa zaczynaliśmy
2: tak,
0: inne słowa.
2: No.
0: W tą grę.
1: Założycie, że łatwo to sprowadzę na temat różnych narodów?
0: Nie. Myślałam, że sportów, ale okej. Zapomniałam, że ty czasami idziesz bardzo. Ja bym chciała porozmawiać z wami o koniach. Może co? Wróćmy do tego, że rozmawiamy o koniach.
1: Tak, tak.
0: Chciałabym powiedzieć, że kocham konie. To jest moja największa pasja w życiu. Mówienie o tym, że kocham konie.
2: A byłabyś jednorożcem czy tym Pegazem?
0: Osłem. Nieważne.
1: Ile, kiedy, jak to było z Shreka?
2: Nie
1: ile
2: wiem.
1: Jeszcze? Nie. Kiedy
3: daleko
1: będziemy?
3: Jeszcze.
1: Daleko jeszcze.
0: Daleko
3: no
0: jeszcze?
3: Daleko czy nie?
1: Wracając. Ty tak mówisz swojemu chłopowi, jak jeździć autem? Daleko jeszcze?
0: Nie jeżdżę autem. Nie rozmawiajmy o tym. Nie jeżdżę i ja też się nie pytam o takie rzeczy, bo ja ogólnie mam to, że ja się nie zadaję pytań. Uspokój się, Nina. Uspokój
2: to
0: się.
2: To Patryk mnie nauczył.
0: Uspokójcie się wszyscy. Chciałabym powiedzieć tak, konie to majestatyczne zwierzęta, które z tego, co oglądałam raz w filmiku na YouTubie, tak było, dowiedziałam się, że w czasie II wojny światowej to konie jeździły na ludziach i zostały odkryte przez Krzysztofa Kolumba w 2028 roku.
2: Ja się z tym zgadzam ogólnie.
1: Koń na białym rycerzu, więc pewien zespół udowiódł, że nawet w średniowieczu to konie jeździły
2: który
1: na ludziach.
2: Zespół?
0: Ale one zostały odkryte dwa lata.
2: Ale to powiedziałeś agresywnie do mnie, tak nie, kochanek, czego ty nie wiesz. Sorry,
1: to nie tak miało zabrzmieć.
0: Tak, ale ja bym chciała też powiedzieć o tym, że podobno one też słuchają Bednarka.
2: Konie w sensie?
0: Tak.
2: A, pamiętam, rozmawialiśmy.
1: Polskie reggae.
0: No. Tak, Kamil Bednarek, Polskie reggae.
1: Pozdrawiamy.
2: Co sądzicie o dreadach, których już teraz Kamil Bednarek nie ma?
0: Ja ogólnie myślę, że to było ikonik.
2: Też tak myślę, no. To był najbardziej znany polski dreadziarz, a teraz jest nim multi.
3: Nie poznałbym chłopa na ulicy.
0: Dreadziarz? Jak wygląda teraz Kamil Bednarek? To jest świetne pytanie.
2: Kamil Bednarek ogólnie wygląda, jakby zrobił bardzo dużo operacji plastycznych. Jakby co, to są tylko moje opinie, ja nic tutaj mu nie zarzucam. Widzisz?
0: Widzę to.
2: Zrobił się bardzo taki...
1: White mailowy.
2: Piasek. Type beat.
1: Albo Ibisz.
2: Ibisz jest taki naturalny, taki wiesz.
1: Jeszcze
0: on jest po prostu... Pamiętacie ten film Przypadek Benjamina
3: Batona?
0: Tak, to jest właśnie Krzysztof Ibisz, polska wersja.
2: Chociaż on już tak bazuje na tym. Właśnie ostatnio miałam rozmowę o tym, że on cały czas... W sensie to był zabawny mem, póki on nie był w to zaangażowany. Że wszyscy się śmiali z niego, że jest młody. I to było śmieszne do momentu, aż sam nie zaczął robić tego, z tego marketingu.
3: Syndrom Barbie Streisand.
0: Bardzo, bardzo podobne jest to, jak aktor, który grał Draco Malfoya.
2: Tak.
0: On leci na tym, że...
2: Tak, to już jest tak, przesada. On cały czas...
3: Odpina kupony.
2: No
1: cóż.
0: Ja naprawdę czasem się nad tym zastanawiam, w jaki sposób jest to możliwe, że to wszystko w ten sposób działa. Dajcie mi się śmiać po prostu z tych ludzi, a nie, że ci ludzie się sami z siebie śmieją. To wtedy już nie jest śmieszne.
2: No
0: tak samo jak jest slang. Nie?
2: No.
0: Są słowa, których my używamy i w momencie, w których zaczynają ich używać bez obrazy, Patryk. Milenialsi i boomerzy, to już nie jest
2: nie slang. Moja siostra, która ma 30 lat, mówi 6-7 i po prostu ona myśli, że to jest zabawne i myśli, że mnie jeszcze rage'uje tym, ale ja po prostu mam takie, że tak trochę w środku zaczynam.
3: Ja nadal nie rozumiem fenomenu 6-7.
1: Też... Ale mnie to spaczyło.
2: No właśnie o to chodzi, że że o nic w tym nie chodzi. I to masz się zastanawiać, o co w tym chodzi.
3: Ja nawet mojego 12-letniego brata o to pytałam. On sam nie umiał mi o to odpowiedzieć.
0: Ja ogólnie chciałabym powiedzieć również, że w momencie, w którym nie wiecie, jak używać slangu, nie używajcie go.
3: Pozostańcie przy gwarze poznańskiej na przykład.
0: Bo ja na przykład jestem przykładem tego, że można mieć spalony mózg przez wszystkie możliwe aplikacje i oglądanie rzeczy.
2: Jesteś chronicznie online?
0: Jestem chronicznie online i to mnie widać.
2: Ja chciałam coś powiedzieć. Aha, chciałam się zapytać o wasze ulubione słówko z poznańskiej gwary. Macie takie, czy nie?
1: Kejter.
2: Bimba. Patryk?
3: Śmiki.
2: No, a ja bym powiedziała, że pamperek.
3: Pamperek? Albo no ogólnie na przykład bimba to za łatwe, ale bardzo lubię takie powiedzenie, którego mnie mój dziadek pamperek? Nauczył. Pamperek?
1: Właśnie ogólnie, czy
2: to, no, pamperek to jest taka mała laleczka, jak gdyby, no nie wiem, ale jest przeurocze, brzmi tak...
1: Słodko.
2: No, bardzo.
3: Lej z szczumną ścieżką i śwignął pyrą w bimbę.
2: Och, ale tutaj zrobiłeś po prostu.
3: To mi dziadek zawsze mówił.
2: Ale teraz się dziwiłam, że masz 12-letniego brata i go sobie też wyobrażam z takim wąsem, jak ten Patryk.
3: Myślę, że tak rodzimy naturalnie po prostu.
0: Ja na przykład wierzę w to, że ja cię urodziłam, stara. Ja nie pamiętam.
2: Ale tak duchowo? Czy...
0: Tak, ja ogólnie zawsze chciałam iść na emeryturę.
3: A może ty jesteś tym przypadkiem Benjamina Batona, tylko że duchowo?
0: Nie, ja po prostu zawsze chciałam nie pracować.
1: Jesteś podobna do mojej nauczycielki z podstawówki.
0: To. Ona też nigdy nie chciała pracować?
1: Nie, tak się zastanawiam w kontekście przypadku Benjamina Batona.
0: Czemu jestem do niej podobna? Nie rozumiem, o co chodzi.
1: Nieważne, śmieję się.
0: Boże, co się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje. Proszę, przestańcie.
1: Sweter? Sweter, czarny sweter. To samo. Praktycznie bracia i to jest dobre.
0: Zimno mi będzie. Wzięłam sweter, bo jak szłam, było 18 stopni. Ja tu jestem od godziny 16.
3: A teraz mamy 12.
0: Serwis pogodowy.
3: Tak.
0: 12 stopni, będzie do minus 6 dzisiaj. A. Proszę, ubierzcie się ciepło. Jutro ma być maksymalnie 19 stopni do 13.
3: Nie wychodźcie z mokrą głową.
2: Ej, my zaraz skończymy w ogóle.
0: Tak, właśnie dlatego chciałam się pożegnać z serwisem pogodowym. Za mikrofonem była Natalia Król.
2: Nina Frąckowiak.
1: I Mikołaj Dilc.
0: Realizował nas.
3: Patryk Wojciak.
0: To był jego ostatni dzisiaj. Dzisiaj ostatni raz.
3: A miałem order dostać.
0: No,
3: no widzisz.
0: Dzisiaj ostatni raz. Na koniec puścimy coś, co puszczam zawsze. 80s. Tym razem Bansi.
2: Sayonara.
4: Back and relax.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium.
4: Autopromocja.
5: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough
4: said. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
7: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.

0: No i tak to się pięknie zaczęło dzisiaj, moi drodzy. Po godzinie 21 już mamy na zegarku, to oznacza, że rozpoczynamy kolejne wydanie Pomiędzy mną a mną.
1: Dobry wieczór. Rozpoczęliśmy z Jean-Michelem Jarrem, ponieważ jak Państwo pamiętacie, dzisiaj umówiliśmy się na audycję elektroniczną.
0: Tak, więc dzisiaj elektronika jeszcze raz. Elektronika, propozycje z twojej strony widzę ciekawe, propozycje z mojej strony jeszcze nie widzisz, ale również będą ciekawe. No i co? Zapraszamy do 22:00.

0: z tym strzelaniem? Bardzo ciekawa propozycja.
1: Tak, to był z drugiej strony polski żar, czyli Marek Byliński. Nie wiem, czy by się obraził, jakby to usłyszał.
0: A nie obraziłby się.
1: Z Poznania, z tego co wiem, to jest profesorem na Akademii Muzycznej Poznańskiej, więc...
0: Tak jest.
1: Więc nie wiem, czy by się obraził, ale tak był postrzegany w tych czasach, kiedy był najbardziej...
0: Sławny, znany, rozpoznawalny.
1: No, kiedy był jego najbardziej jakby taki rynkowy pik muzyczny, tak.
0: Wiem, żeby się nie obraził, bo kiedyś mu to pytanie zadałem. I powiedział, że no, takie porównania to są jak porównania. No, każdy może sobie porównywać, ale to ładnie, że porównują go do tak ważnej osoby jak Żar. No, Ucieczka z tropiku to za nami. Oxygen Part 4 to jeszcze wcześniej. No i to wszystko się składa w bardzo piękną całość, o której ja myślałem od samego początku. I dlatego ja tych kawałków w ogóle nie będę prezentował. Bo byłem przekonany, byłem pewien i na 100% wiedziałem, że dokładnie tak rozpocznie się dzisiejsze wydanie pomiędzy mną a mną.
1: Skąd to mogłeś wiedzieć?
0: No wiedziałem, bo ja po prostu trochę cię znam i trochę wiem.
1: Jak byłem dzieckiem, to chciałem być żarem, ale nigdy nie było mnie stać na takie instrumenty, więc nie zostałem żarem.
0: No teraz po tylu latach to prawdopodobnie jeszcze droższe są, aczkolwiek nie wiem, nigdy nie patrzyłem, na czym Żar grał. Na pewno na syntezatorach.
1: Ale oglądałeś dokument o powstaniu tego albumu Oxygen?
0: To jest pytanie?
1: Obejrzyj, polecam, bo to w ogóle bardzo wyjątkowa sytuacja, jak on zrealizował ten... To trochę podobne do takiego realizacji takiego garażowego albumu jakiejś tam lokalnej grupy rockowej, która decyduje się zamknąć w jakimś garażu na tydzień i nagrać płytę. To bardzo podobnie powstał ten album Żara. Bardzo ciekawy film.
0: No ja a propos Żara to mam chyba jedno takie najważniejsze wspomnienie w mojej głowie, że Żar to była pierwsza rzecz, którą grałem kiedykolwiek na jakimkolwiek instrumencie klawiszowym. Tak, że to był utwór muzyczny, a nie dźwięki.
1: No dobrze.
0: Tak mi się coś kojarzy.
1: To może ja byłem, ale no niech będzie.
0: Propozycja ode mnie to pierwsza.

0: No ale ja myślałem, że tak ortodoksyjnie jak ja wybierzesz dzisiaj.
1: Nie, ja zupełnie nie idę w ortodoksję.
0: Wszystkie utwory, które ja państwu dzisiaj zaprezentuję, tam nie będzie gitar i jakichś takich klasycznych, normalnych instrumentów, tylko wszystko jest na parapetach robione i na syntezatorach. A widzę, że tutaj gitary jakieś pokazałeś państwu.
1: No, nawet gitara basowa się pojawiła.
0: Tak, współczesna muzyka jest oparta na elektronice w dużej mierze, no ale to nie jest jednak muzyka elektroniczna.
1: No to zobaczymy przy kolejnych propozycjach, czy tak również będziesz mówił. To prawda, Canons to jest ten zespół, który przed chwilą usłyszeliśmy. No i Canons w wielu różnych dziedzinach muzyki elektronicznej, koło elektronicznej się obraca. No i często jest to nazywane synthwave'em na przykład, no, czyli może pewną odmianą muzyki elektronicznej, właśnie pewnym podgatunkiem muzyki elektronicznej albo pewnym rodzajem brzmienia muzyki w ogóle. I tak wydaje mi się, że to właśnie Fire For You, które mogliśmy usłyszeć chwilę temu, jest takim trochę odpowiednikiem synthwave'u, takim kawałkiem idealnie do tego przypasowującym się właśnie. Dalej będzie ode mnie trochę bardziej elektronicznie, to na pewno, ale tak delikatnie chciałem wprowadzić, no i trochę cofnąć się też o rok w przeszłość, kiedy to audycja Night Drive. No bardzo blisko, bo chyba w czwartek i o godzinie 22 miała swoje miejsce. No i tego rodzaju muzyka tam właśnie była prezentowana. Tak się cofnąłem trochę do tego.
0: No dobrze, no wiesz, no muzyka elektroniczna to jest muzyka, którą, wiesz, poznawałem z audycji Studio El Muzyka w Trójce, Starej Trójce. Ta audycja chyba nadal jest w tej Nowej Trójce, ale już nie słucham. No i ta klasyczna, taka typowa muzyka elektroniczna, no to, bo jak popatrzysz na współczesną muzykę, to, no to prawdopodobnie możesz powiedzieć, że rap, że house, czy te wszystkie elektroniczne formy muzyki, to jest muzyka elektroniczna, ona jest tworzona w sposób elektroniczny, ale myślę, że ona nie jest muzyką elektroniczną w sensie takim pierwotnym.
1: W sensie gatunkowym.
0: Gatunkowym, tak.
1: A to nawet nie wiem, to muszę się zastanowić podczas kolejnego kawałka. Mówiłem o Francji w zeszłym tygodniu. To bardzo proszę, mamy Francję.

0: No tak, to już bardzo elektroniczne było, ale tak się zastanawiałem właśnie, jak należy to zdefiniować i może ja trochę improwizuję teraz, ale myślę, że tą całą muzykę, którą poznałem z muzyki na antenie Trójki, te wszystkie utwory były instrumentalne i wydaje mi się, że te wokale tutaj zmieniają percepcję tej twórczości.
1: Nie były instrumentalne, czy były instrumentalne?
0: Były instrumentalne, tak, czyli tak klasyczna muzyka elektroniczna bardzo mi się kojarzy z instrumentalnością tylko i wyłącznie ewentualnie głosem jakimś takim przetworzonym, który nie przypominał głosu, znaczy na pewno nie przekazywał jakiegoś komunikatu tekstowego, poetyckiego.
1: Tylko wokodery bardziej.
0: Tak, a raczej po prostu był dodatkowym instrumentem. Ale troszkę improwizuję, więc nie wczytywałem się, jaka jest klasyfikacja. Mówię o takiej jakiejś zakodowanej w mojej głowie. Mhm.
1: Na maszynach starych, rozstawionych, połączonych kabelkami, patchcordami. To wszystko pomiędzy sobą.
0: No tak, tak.
1: Tak jak Marek Byliński gra na koncertach.
0: Tak, no tak. I tak jak to teraz oczywiście te instrumenty są inne niż kiedyś były. To, co używał na początku Żar i też Marek Byliński, to były tylko analogowe instrumenty. Być może Marek Byliński nadal ich używa, natomiast nie wydaje mi się, że na koncertach używa analogowych mugów i... Bo to trzeba stroić, to się rozstraja, to nie jest praktyczne.
1: Polecam zobaczyć sobie filmy, polecam zobaczyć sobie zdjęcia, bo to niestety nie udało mi się być solo na takim, ale to jest bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy jest jeden sam on, Marek Byliński, na samym środku sceny, a do niego, dookoła niego właśnie rozstawione szafy, rozstawione klawisze, rozstawione wszystko, czego akurat potrzebuje i sam on w tym wszystkim grający.
0: A byłeś kiedyś na koncercie artysty, którego teraz zaprezentuję?
1: Teraz jeszcze ja? Teraz ty. Nie już w życiu.
0: No to jest dopiero doświadczenie. Jeśli myślisz, że widziałeś dziwne rzeczy na scenie, to polecam zobaczyć tego artystę w YouTubie, bo to jest naprawdę

0: włączyłem.
1: No to był Władysław Komendarek. Widziałeś, jak to wygląda, prawda?
0: I zobaczyłem. I rzeczywiście bardzo ciekawa jest to persona w swojej formie fizyczności scenicznej, to na pewno.
1: Też, wiesz, te wszystkie instrumenty obklejone, to wszystko jakieś takie kosmiczne. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że każdy instrument jest obklejony tysiącami naklejek różnego rodzaju.
0: Dodatkowo kamera na takim wysięgniku, tak, na czole umieszczona, która pokazuje, co dokładnie człowiek, artysta gra w tym momencie. Ultra Disco Panorama, Tęsknota Żeglarza, to ten kawałek, który właśnie mogliśmy usłyszeć od Władysława Komendarka.
1: Oczywiście nie jest muzyka dla wszystkich i dla niektórych może być tylko jakimś takim zjawiskiem dziwacznym, natomiast natomiast to jest prawdziwy artyst. Tak tworzą artyści, którym nie zależy na poklasku, nie zależy na Spotify'ach i różnych innych dziwolągach i wizytach w śniadaniówkach, tylko ludziom, którym zależy na muzyce i na realizacji samego siebie. To jest właśnie Komendarek.
0: Bardzo ciekawe, aczkolwiek dla mnie czegoś w tym wszystkim jednak takiego wiodącego brakowało, bo to płakanie kota w pewnym momencie, a już mam takie, że niech tego kota jakiś pies przegoni w końcu, ale...
1: No bo na tym polega muzyka elektroniczna, taka klasyczna, że ona może trwać godzinami. Te utwory się łączą, przechodzi z instrumentu na instrument i to są takie... No takie niekończące się opowieści, zupełnie to jest w kontrze do właśnie takiej twórczości współczesnej, 3,5 minuty, 4, zwrotka, refren, no to tak nie ma w muzyce takiej właśnie.
0: Wydaje mi się, że by to za dużo powiedziane i to zdecydowanie za dużo powiedziane. Pewnie w niektórych kawałkach tak, ale na przykład jakbyśmy sobie zajrzeli do Żara, no to tutaj ten podział znalazłby się, ta struktura piosenkowa, może nie piosenkowa, ale utworowa też by się znalazła u Marka Bylińskiego. Też.
1: Ale więc... tylko mówisz o tych utworach, które są bardzo znane właśnie tylko dlatego.
0: Nie, no mówię o utworach, które ja znam, słyszałem i których słuchałem, ale...
1: No tak, ale znasz właśnie te, które się przebiły do szerszej publiczności, bo miały strukturę bardziej oczywistą. Natomiast jak wejdziesz głębiej i posłuchasz tych utworów, których publicznie w radio nikt nie puszcza ze względu na to, że są zbyt trudne, no to wtedy zobaczysz, że te struktury tam są odjechane i to samo jak jest u Komendarka właśnie. Dlatego nikt tego nie prezentuje, ponieważ to jest radiowe, tak? A jest wybitne według mnie i no i dlatego znamy, no Żar był bardzo komercyjny, on potrafił to skomercjalizować, tę muzykę, co było wyjątkowe na świecie. No Marek Byliński w jakimś sensie też w tym nurcie się ujawnił, natomiast no... Znamy 2-3 utwory i to wszystko.
0: Dlatego, że każdy kolejny jest zbyt trudny. To by się okazało, że tak naprawdę to znam.
1: No dobrze, to jak będziemy słuchali następnego artysty, to sprawdź w bazie danych Radia Afera, ile jest utworów Marka Bylińskiego.
0: To zobaczymy. Kolejna twoja propozycja to teraz.

0: Wydaje mi się, że coś polscy artyści mają z tym, z tymi talerzami. Talerzyk leżał i leży, a teraz idącej kupić talerz.
1: Ale wiesz, że to jest wiersz Cypriana Kamila Norwida.
0: No to nie dość, że Cyprian Kamil Norwid, to jeszcze nie mylę w tym wszystkim. Bardzo ładne, bardzo ładne, bardzo mi się podobało. Dziękuję, bardzo za to dziękuję, naprawdę.
1: No to jest jakby też jeden z takich, no jakby nieoczywistych muzyków elektronicznych w Polsce, bo wszyscy znają Niemena z tych, nie wiem, to samo mogę powiedzieć, co o poprzednim artyście, może z 10 tutaj utworów, które są jakoś, choć w gruncie rzeczy prawdopodobnie nie więcej niż 5. Które gdzieś tam są ogrywane w rozgłośniach, nie dlatego, że są łatwe do słuchania, tylko dlatego, że Niemen wielkim artystą był i dlatego są pokazywane. Natomiast większość twórczości Niemena, ja mam cały taki box, całą twórczość Niemena i tam bardzo trudno poza tymi 5, może 10 utworami, które w miarę przypominają piosenki, znaleźć, no po prostu wszystko inne jest bardzo eksperymentalne, bardzo elektroniczne. Mugi, Rhodesy, no to są elektroakustyczne instrumenty. Tutaj gdzieś tam gitarka coś robiła po lewej stronie, jakiś fortepian także, ale nawet jak pamiętam taką scenę z Opola, jak byłem no, bardzo młody, chyba nawet jeszcze dzieckiem byłem, kiedy Niemen wykonywał Dziwny jest ten świat, czyli jego największy hit, to też to było jakieś w ogóle takie kosmiczne, że za nim stała taka szafa 2 metry na 1 metr, pełna wszystkich modułów elektronicznych, sekwenserów i tak dalej, i tak dalej. On przed sobą miał jakiś tam klawisz połączony z tą całą szafą i był praktycznie orkiestrą jednoosobową i śpiewał ten utwór i wyśpiewał wtedy pierwszą nagrodę i ten przebój, który do dzisiaj jest jego największym, najbardziej znanym numerem. Natomiast no, jakby to była czysta elektronika, tam nie było żadnych innych muzyków, więc no, nie znamy Niemena, albo na pewno nie kojarzymy z muzyką elektroniczną, a to był w dużej mierze muzyk elektroniczny, ale bardzo analogowy, nie tak jak dzisiaj komputery i te sprawy, tylko analogowe maszyny perkusyjne, analogowe syntezatory. No.
0: Jak to mówił kiedyś inny artysta, malarz, muzyk w sensie, Świetlicki, że tych obrzydliwych hitów też się słuchać nie da i grać nie da przede wszystkim. I według mnie, nie powiedziałbym, nie użyłbym przymiotnika obrzydliwy, ale według mnie, przynajmniej ja mam tak z Niemenem, że tych hitów, tych najpopularniejszych kawałków, to nie da się słuchać i rzeczywiście...
1: Ale nie ma innych radiowych i to też jest wielkość tego artysty.
0: Ale rzeczywiście trzeba wejść głębiej i zobaczyć rzeczy, które na pierwszy rzut ucha nie pasują i w głowie robią jakiś taki dziwny mętlik. A potem się okazuje, że tak, to wszystko ze sobą siedzi. To jest to.
1: No tak, zawodowiec... pełnej klasy i no i też jeden z tych muzyków, który mógł zrobić wszystko, a robił to, co chciał i nie zwracał uwagi na to, czy to się sprzeda, czy się nie sprzeda. I to jest wielkie.
0: Wielu takich było. Wracam też do Milesa Davisa, który prawdopodobnie w swojej karierze wydał jakieś 80 tysięcy albumów, z czego my znamy tak naprawdę jeden maksymalnie. Wracam do muzyki elektronicznej nowoczesnej. I znowu...
1: To była super nowoczesna muzyka. Tylko, że...
0: Współczesnej.
1: No.
0: Wracam do muzyki elektronicznej współczesnej. Znowu do Francji, to na pewno. I znowu do synthwave'u.

0: Po co Kawiński? I kawałek Horizon z Francji, to się zgadza. Elektronika, to się zgadza. No i Synthwave, chyba mój ulubiony, to też się zgadza.
1: Tylko czemu znowu ten vocoder?
0: No bardzo ładny.
1: No, sympatyczny, tylko dlaczego ciągle on?
0: Bo się powtarza, bo idzie i gdzieś
1: widzisz?
0: Do czegoś nas
1: widzisz?
0: Prowadzi.
1: Komandarka ci się powtarzalność nie podobała. Tutaj co innego, co ci pasuje, ci się podoba.
0: No tak to jest. No, tak to bywa.
1: Są różne instrumenty elektroniczne i na przykład vocodera ja nie lubię, choć można z nim cuda robić, a są inne, które lubię.
0: No to ja akurat w vocoderze jestem zakochany. Zastanawiam się, czy prezentować, a zaprezentuję, tak dla odmiany dokładnie ten sam artysta, ale w kawałku zupełnie innym. A czasu nam, widzę, tak powoli ubywa, więc wydaje mi się, że mniej gadania, więcej grania to...
1: Tak, wydaje mi się, jeśli wymieścimy, tak. Mhm.
0: I by było wtedy idealnie. Aha, bo nie wiem, czy ja powiedziałem, że to Kawiński.
1: Powiedziałeś.
0: Powiedziałem i zastanawiałem się, to też muszę powiedzieć, czy zagrać ten obrzydliwy klasyk, który nazywa się Night Call.
1: Ale jeszcze zanim wrócisz do tego, to powiedz państwu, ile jest utworów w bazie danych Radiofera.
0: Marka Bylińskiego. Jeden znalazłem.
1: No właśnie. Dziękuję.
0: I?
1: Jest, tylko potwierdziłeś moją tezę i chciałem, żeby państwo też to wiedzieli.
0: Jesteśmy już w radiu, więc ja jako kształcony dziennikarz muszę się z tobą nie zgodzić, że anegdotyczny nie potwierdza żadnej tezy.
1: Oczywiście, że nic nie potwierdza żadnej tezy.
0: Musiałem, przepraszam. Wracamy do muzyki. Kawiński, Pacific Coast Highway.

0: No było elektronicznie.
1: To na pewno. Pacific Coast Highway. To od Kawińskiego. Wspaniała ucieczka przed policją, która została tutaj zaprezentowana właśnie na albumie Night Call.
0: A teraz taki wyjątek w mojej selekcji dzisiejszej. Muzyka elektroniczna ze słowami.

0: Kapitan Nemo, wideo narkomania. Przepraszam, by się nie do końca precyzyjnie wyraziłem. Oczywiście był już głos w utworze Niemena, natomiast miałem na myśli to, że to była pierwsza piosenka w stylu elektronicznym.
1: Z narracją od początku do końca tam tak, było jakieś...
0: A tam było po prostu użycie głosu...
1: Coś wewnątrz. Na sam koniec dochodzę do fundamentalnej konkluzji, której nie można podważyć. I wszystko z tego, co zaprezentowaliśmy, to muzyka elektroniczna.
0: No dobrze, ale to nie jest el-muzyka.
1: To na pewno nie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zbliżamy się do godziny 22. To oznacza również, że zbliżamy się do końca pomiędzy mną a mną. Dziękujemy, że byliście z nami przez tę godzinkę. No i oczywiście zapraszamy w przyszłym tygodniu.
0: Mówił do państwa w każdy czwartek.
1: I Bartosz Niemestrożyński.
0: Dziękuję państwu serdecznie i dobranoc.
1: A to poczekaj sekundka. A. Temat przyszłej audycji?
0: Masz jakąś propozycję?
1: Elektronika 2.
0: No dobrze, niech tak będzie.
1: To się jeszcze namyślimy. Dziękujemy, dobrej nocy życzymy.
0: Dobranoc.

0: artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
1: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: I've named this one
8: Post Office.
9: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Dzień dobry, moi drodzy. Witamy w kolejnym Post Office. Dzisiaj nie ma ze mną Tytusa, ale jest ze mną Leon i Wik, także stali bywalcy, można już powiedzieć, tej audycji. Cześć.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Jak się dzisiaj czujecie?
1: Ja cały dzień siedziałem przed komputerem, więc jestem taki zmęczony nic nie robieniem.
0: Czy Monika Brodka polepszyła ci nastrój?
1: Totalnie. Ja za każdym razem, jak słucham tego remiksu, to mam lepszy nastrój. A poznałem go chyba wczoraj, jak byłem w Biedronce na Sąd Krajowy.
0: Całe dwa dni dobrego nastroju. A ty, Wik?
2: Dobrze. Zrobiłam dzisiaj ciasto. Była to przygoda, bo w środku było takie trochę surowe, ale potem się okazało, że to jednak nie jest surowe, jest przepyszne. A propos Brodki, to przecież z Magdą spotkałyśmy Monikę Brodkę.
0: Tak,
2: i nawet
0: temu
2: mamy fotkę z nią. I wyglądamy, jakbyśmy razem we trójkę po prostu chodziły do czwartej klasy liceum.
0: To prawda, Monika Brodka wygląda tak niesamowicie młodo. A my miałyśmy okazję właśnie rok temu, jakoś w lipcu, brać udział w DJ secie z 2K88. To było całkiem śmieszne.
2: To było całkiem fajne.
0: Tak. To było fajne strasznie. No, on jest strasznie miłą osobą. A co do ciasta, to ciasto leje się jak sraka. Nie, ale
2: nieprawda.
0: Miałyśmy dzisiaj taki problem, że nie chciał się upiec przez jakieś, nie wiem, 7 godzin plus minus.
2: Dobra, tam 50 minut, no ale to jest tylko i wyłącznie kwestia smaku.
0: Tak, i smak jest pyszny i wyjątkowy. I dzisiaj wyjątkowa jest audycja, bo właśnie taki dzisiaj klimacik, taka Brodka miałeś być, czyli coś, ale to jest w ogóle specjalne wydanie, bo to jest UK Garage Remix.
1: By Caletti, trzeba wspomnieć tak o autorze. I z tego co wiem, to Caletti jest w ogóle od nazwiska, że to jest jakiś kaletnik czy coś takiego.
2: Oto jest ten case jak z cebulem, bo cebul ma na nazwisko po prostu cebula, więc jest cebul, no to podobne.
0: Tak, ale dzisiaj mamy taki dziewczęcy, imprezowy, słodki, kochający vibe.
2: Takie get ready with me może.
0: Tak, get ready with us w sumie. Okay. I dzisiaj Post Office zamienia się po prostu w główną stronę na platformach społecznościowych. For you page. Nie, no ale dzisiaj właśnie taki miły klimat, chociaż przełamiemy to trochę, będą bardziej rapowe, można powiedzieć, bardziej też takie smutne utwory, ale wszystko idziemy w taki klimat, żeby polepszyć wam nastrój w ten piękny wieczór. Towarzyszycie nam, a my wam przez następne 2 godziny, także mamy nadzieję, że to się uda. No i co, następne będzie też coś znanego i ulubionego. Pop's little pixie kicks off the beat tonight with big time sensuality.

0: wracamy z... No oczywiście była to Björk, Big Time Sensuality i przepraszam, bo ucięłam komuś głos.
1: Dobra, dobra. No ja chciałam taką prywatną zarzucić, bo ta piosenka, no w sensie jak dobieraliśmy repertuar na dzisiaj, to Magda mówi takie taneczne, takie, że będzie skakać jak usłyszy. I ja tak sobie pomyślałam, dobra, to, bo jak pracowałam kiedyś w kawiarni, to mieliśmy tam takiego boomboxa i był taki wielki kufer z kasetami i właśnie tam był debiut Björk. No i jak to puściłam pierwszy raz podczas zmiany, to po prostu to była najlepsza decyzja tego dnia, bo tak mi się super sprzątało, że jakby zamknęłam lokal w minutę. Praktycznie, no dobra, może 15, ale to jest właśnie taka kurde skoczna piosoneczka.
0: Minimum 7, maksimum 150 minut.
1: Od ile do ile? No. Więc to jestem w stanie od siebie powiedzieć o tej piosence.
2: Ja nic nie słyszałem o tym, że ma być skoczna. Myślałem, że ma być po prostu słodka i miła i podnosząca na duchu.
1: Ale wiesz, nie że skaczesz jakby, że jesteś w wariat mode, tylko że...
0: Psycho mode?
2: Goblin mode.
1: Tylko, że tak z radości skaczesz, tak wiesz, że tak stopy cię niosą.
0: Tak, że takie serce ci podskakuje po prostu.
1: No, coś takiego. Albo, że włosy ci skaczą.
2: Zobaczymy.
0: Włosy stają mi jeżem. A my dzisiaj nie o jeżach, ale mogę opowiedzieć ciekawostkę o kawiarniach internetowych, w sensie kafekach internetowych, bo jakiś czas temu znalazłam taki artefakt właśnie z Leonem na Starym Mieście Poznań, gdzie, kurczę, na taczaka. Jak sobie idziecie ulicą, to możecie patrzeć w dół, ale nie w dół, że na ziemię, tylko na okna, które są częściowo pod ziemią.
2: No takie okna piwnicy.
0: Tak, i w jednym z nich na ulicy Taczeka znajdziecie no po prostu artefakt przeszłości, czyli witrynę kafejki internetowej. Przychodziliśmy na ten i stwierdziliśmy, wow, ale świetnie, zrobimy teraz zdjęcie. I przyszedł jakiś pan i powiedział, no kiedyś to było, kiedyś to były czasy takie, no kiedyś to tutaj ludzie chodzili.
1: Ej, ale tam jest taki szyld, w sensie
0: tak.
1: Jest w tym, bo...
2: Jest okno oklejone.
1: Okej, bo ja kojarzę jakby loga tych kafejek, że one zawsze miały, że jak masz w kafejka, to że to jest małpa.
0: Małpa nie
1: to,
0: było, okay. Właśnie nie było. Ja też, mam takie skojarzenie. Ale tam nie było też takiego motywu cyfrowego chyba, nie? Na tym szyldzie.
2: Była mysz komputerowa. Ale jeszcze mam ciekawostkę. Ostatnio widziałem mieszkanie na Facebooku na sprzedaż właśnie w takiej, powiedzmy, że piwnicy z takim małym oknem i to jest syp na węgiel. I bardzo możliwe, że to okno tam to kiedyś był syp na węgiel po prostu.
0: Także jeśli chcecie posłuchać o większej ilości takich patologicznych miejsc, to zapraszamy w ogóle na audycję Mikrokawalerka Maksymiliana Wawrzyniaka, bo on chyba o tym traktuje. No ale my przenosimy się z powrotem do naszej strefy muzycznej i kurde, mam nadzieję, że wam się to spodoba tak bardzo jak nam.

0: No i wracamy do Was po tej pięknej muzycznej przerwie. I jak podobało Wam się? To jest pytanie do słuchaczy, ale także do Was.
1: No ja lubię ten utwór.
0: No ja wybrałam Fine Day w ogóle. Tak, warto by było wspomnieć o tytule. I dzisiaj też jest Fine Day. My miałyśmy zwyk dzisiaj bardzo owocny dzień, owocny w cieście.
2: Bardzo Fine Day. Miałyśmy też taki... jesieniarski moment, bo odpaliłam świeczkę o zapachu, no bazylia. Dobra, może średnio jesiennym, ale niech będzie, była to świeczka. I czytałyśmy sobie książki pod kocem, więc to był Fine Day. A propos tej piosenki, to właśnie nie wiem, w którą to stronę jest, czy jakby It's a Fine Day, jakby opus trójki jest tą rzeczą, którą ludzie znają najpierw, czy najpierw zna się ten utwór Orbitala, który samplował to. I ja miałam w tą stronę, że najpierw znałam Orbitala. Nie wiem, czy mieliście jakieś, nie wiem, doświadczenia z tym.
1: A co to był za Orbital?
2: To jest ten Halcyon On.
1: A to, co się puszcza pod koniec melanżu,
2: tak,
1: już świta i wszyscy są zmęczeni
2: tak,
1: imprezą.
2: To jest dokładnie to.
0: Ja mam codziennie.
1: A to w ogóle ja tego nie złapałem, że tam jest sample, ale masz rację.
2: No.
1: Faktycznie,
2: no, no.
1: Że. No?
2: A to jest to. No. A ja strasznie kocham tę piosenkę. I właśnie najpierw znałam to.
0: A mowa o piosenkach pod koniec melanżu. To jaka jest wasza piosenka na koniec melanżu? Oprócz tej, to nie masz gdzieś powiedzieć.
1: W sensie, jakby to mówię, że tak słyszałem przynajmniej, że.
0: To ja nie chodzę na melanżę.
1: Nie, no w sensie, że na DJ secie, jak masz jakiś taki cięższy klimat i faktycznie to jest impreza, która trwa długi czas, to jak to, że tego Orbitala puszczają jakby pod sam koniec, bo to jest takie przyjemne brzmienie, żeby zacząć nowy dzień o 6 rano. Okay. O nieprzespanej
2: ale to faktycznie jest takie, że się budzisz z tą piosenką.
0: To no. Piszą w tych poradnikach dla DJ-ów, tak? W tych książkach, które już studiowałeś.
1: Tak. Tak.
0: Jak zostać DJ-em w trzech prostych krokach? 5 najlepszych wpierdolonych się na beat. Numer 3, Murcik z ekipa. Pozdrawiamy z tego miejsca Cukier Official.
1: Tak.
0: Jestem fanką tego kontentu. No dobra, ale mówimy sobie o tym, o tych piosenkach, to ja dam taki hot take, że ostatnio rozmawiałam właśnie z Tom Leon na temat tego, że jaka jest piosenka na koniec melanżu i ty powiedziałeś co? Flashing Lights?
1: Nie, The Streets Blinded by the Lights.
0: Aha, a dobra, to ja zrozumiałam, że Flashing Lights i miałam taką baka trochę z
1: siebie. West?
0: Tak.
2: Ej, ale nie, to by było bardzo słabe, myślę, na zamknięcie melanżu.
0: A co by było najgorszą piosenką na zamknięcie melanżu? Ja wiem,
2: najgorszą...
0: Show Must Go On remix.
2: Nie, najgorszą to by było może... Ja nie mogę, dobra... Tak, to by było najgorsze, bo to powinno polecieć pierwsze.
0: Show Must Go On!
1: Charlie Kirk remix.
0: Dzisiaj
1: jest ważny dzień, bo dzisiaj jest rocznica śmierci Charlie'ego Kirka i niestety...
0: We are Charlie Kirk, we carry the flame.
2: Jakby zrobić z tego jakiś taki disco remix?
1: No jest, właśnie jest taki... No i ja bardzo chciałem to puścić dzisiaj, ale nie wyszło.
0: Bo to jest blokada z mojej strony, bo ja trzymam taką pieczę taką nad tą audycją i powiedziałam nie.
2: Jesteś strażnikiem
0: moralności tej stacji radiowej.
2: No dobrze.
1: A jutro też jest ważna data.
0: 9/11?
1: No ale o tym nie rozmawiam, bo to już jest...
2: Oj.
0: A nasz dobra, tylko tak przerwę takim słowem strącenia i potem od razu piosenka. No, mamy takiego znajomego i on często robi tak, że pokazuje dwa palce, tak jakby wywija dwa palce, robi samo i potem zostaje tylko środkowe. No dobra, to teraz muzyka.

0: To był Sam Amidon, czy Amidon Sugar Baby. I tak chciałem powiedzieć, że ja chyba trochę nie zrozumiałem zagadnienia odnośnie muzyki, którą mamy dzisiaj puszczać na antenie, bo jedyne co wiedziałem to, że ma być słodka i ja uważam, że to jest bardzo słodka piosenka, jak cukier.
1: No ma nawet cukier w
0: celule. No, o to mi chodziło. No i co? I Sam Amidon, świetny koleś, bardzo fajna muzyka. Ja dobrałem taką muzykę, która podnosi mnie na duchu, bądź pozwala poczuć taki spokój. To jest dla mnie słodka muzyka. I jeśli komukolwiek się podobał ten numer, to jest taki... takie wykonanie tego numeru, gdzie Sam Amidon gra z Shazadem i Smiley. Na pewno źle to powiedziałem, ale taki też fajny muzyk i grają to na takich niekonwencjonalnych gitarach, że ten Shazad gra na jakimś takim ukulele małym, a ten Sam Amidon wygląda jakby grał na takiej dziecięcej zabawkowej gitarze. I to grałem tak przed domem, jest takie surowe to nagranie, ale to jest najlepsza wersja tej piosenki.
1: Mi się bardzo podobała. I była bardzo słodka. I ja myślę, że właśnie słodkie piosenki są, jakby to jest takie spektrum bardziej, że mogą być takie słodkie, że aż tak ci się głowa osuwa, ale mogą być też takie słodkie, że właśnie no, chce ci się tak krzyczeć i skakać, ale tak właśnie z radości. I no ja tak sobie myślę czasem o tym, czemu sprawiamy, że wszystko, jakby, że chcemy, żeby wszystko było takie słodkie.
2: A jak to się nazywa?
1: To się nazywa ogólnie, jest takie pojęcie w sumie rzadko stosowane, znaczy mało, dopiero pojawiające się w polskiej humanistyce, ale w anglojęzycznej już funkcjonuje dość przepastnie. Jest to cutyfikacja, takie spolszczone. Brzmi tragicznie i nienawidzę takich określeń, ale no dobra, już dajmy sobie. I no właśnie.
2: A zbadano korzenie tego fenomenu troszkę już?
1: Wiesz co? Tak, ale nie naczytałam się za dużo o tym. Bardziej w kontekście współczesnego feminizmu są jakby takie historyczne reinterpretacje właśnie tego zjawiska. No, najbardziej to się pojawiało w latach 90. a propos japońskiej kultury, w odwołaniu do chociażby tego, co możemy kojarzyć pod nazwą kawaii. No i w kontekście właśnie japońskiej kultury było to analizowane albo jako najpierw taka próba emancypacji, że koronki, jakieś takie właśnie bardziej dziecinne, estetycznie dziecinne, kojarzone z nie wiem jak to powiedzieć, z taką infantylną estetyką może, że to było takie uwalniające dla kobiet, które wychodziły z takiego statusu quo bycia kurą domową, w cudzysłowie. No ale potem w sumie to tak się teraz przekształciło w coś takiego, że jest to po prostu takie upupianie.
2: No właśnie chciałam totalnie powiedzieć o tym, że to jest takie upupianie, ale z drugiej strony przez, jakby ja użyłam tego wymownego słowa fetyszyzacja, bo dla mnie jakby przeszliśmy już trochę tą granicę tego, o czym mówisz i to mi się kojarzy właśnie jako taki fetysz, co jest jakby moralnie też sprzeczne ze mną. Tak w środku, w sensie, że nie, w głowie mi się nie zgadza, że takie rzeczy właśnie jak cute kojarzą się od razu dziecięco i teraz kojarzą się w negatywny sposób dziecięco. Nie wiem, czy też tak masz.
1: No, tak jest. No to jest taki grząski grunt, myślę. No i właśnie współcześnie jakby teraz, to raczej teoretycy skupiają się właśnie na takim wydźwięku tego pojęcia, że doszliśmy do punktu, gdzie właśnie szczególnie w takich środowiskach, nie wiem, nowomedialnych, że nie wiem, albo marketing wizualny, albo media społecznościowe. No nie wiem, jak sobie dzisiaj myślałam o tym, to mi się przypomniało przecież jakieś jakieś takie kampanie reklamowe z polskimi raperkami, które reklamowały jedzenie, no i że to było takie wszystko różowe.
2: Tak, to wszystko było takie właśnie kawaii. No. Że nawet miały specjalnie takie, jakby bufiaste bardziej stroje niż zazwyczaj, w sensie takie bardziej sukienkowe, tak. Co nie?
1: No i że to ma nas tak zachęcać, ale też jakby, że to jest takie bezpieczne. Aha, co mi się przypomniało, że właśnie jakby to pojęcie cutyfikacji też zostało odczytane jako, to mnie zdziwiło trochę, że jakby takie postrzeganie czegoś bezzapachowo, że coś jest bezzapachowe.
2: Ej, totalnie, jak myślę o tych płatkach właśnie różowych jakichś, to myślę o tym, że to jest bezzapachowe i jakby bez smaku.
1: Mm. No ale właśnie ty myślisz w takim jakby pejoratywnym kontekście, a tu bardziej chodzi o taki pozytywny, wiesz.
2: No
1: wiesz,
2: dobra, ale to jest jakby też dla mnie pejoratywne jakby skojarzenie, okay. Że coś, co jest cute, jakby jest bezzapachowe, bo to wszystko właśnie dąży do tego, o czym mówię, ale tak trochę nie chcę powiedzieć wprost, o co mi chodzi, bo to może nie jest odpowiednie miejsce, odpowiedni czas, żeby dzisiaj o tym gadać. Ale myślę, że kiedyś fajnie by było przełożyć sobie trochę, poświęcić sobie trochę więcej czasu na ten temat, o czym ja dokładnie mówię. Ale chodzi mi o to, że wszystko, co jest jakby takie dziecięce i właśnie bezzapachowe, takie trochę bez materii w odniesieniu do kobiet współcześnie, to jakby jest wypadkową czegoś bardzo złego, uważam. Ale chciałabym się bardziej rozwinąć.
1: Tak, myślę, że się zgadzamy. Ale a propos właśnie takiej słodkiej muzyki, też sobie pomyślałam, no nie mamy w repertuarze na razie przewidzianej żadnej piosenki wokalistki Fine, ale ja myślę, że ona właśnie przełamuje trochę taką barierę tej słodyczy w takiej muzyce właśnie jakiejś takiej bardziej dream popowej, że ona jest taka mroczna trochę. I mi się podobają takie klimaty, że właśnie to jest takie słodkie, ale takie niepokojąco słodkie. I no myślę, że w sumie nasza muzyczka dzisiaj jest i taka, że to, co słyszeliśmy przed chwilą, jest takie właśnie słodkie, ale też takie może bardziej nostalgiczne i takie, że takie może nie nostalgiczne, bardziej refleksyjne. O.
2: No to jak już mowa o trochę przełamywaniu tej konwencji, to ja przychodzę z bardzo, bardzo dobrym pikiem, bo my odpływamy trochę od tego tematu, a show must go on. DJ Devil, the show must go on.

0: To było najgorsze, co słyszałem w życiu.
1: To było najlepsze, co słyszałam w życiu. Oczywiście to było The Show Must Go On, ale Official Bootleg DJ Dave 2019 version.
0: Ja myślę, że to było dużo starsze, w sensie, bo to brzmiało jak jakiś taki bardzo wczesny software elektroniczny. Ale ja zawsze, za każdym razem jak tu byłem, a już parę razy tu byłem, to mam taki obraz słuchacza, że on jedzie samochodem wiecznie. W sensie, że wszyscy, którzy słuchają radia, jeżdżą samochodem, bo ja w sumie tylko wtedy radia słucham. I tak jak przy poprzedniej piosence mojej się bałem, że ktoś może zasnąć o tej godzinie, to teraz to, że tam rozjeżdża wszystko.
1: My zawsze dbamy o wasz poziom. Low cortisol is no more u nas. Ale no to był taki śmieszny przerywnik, bo musieliśmy sobie na to pozwolić.
2: No wspominałam o tym, że jakby dzisiaj jest tak słodko, że też do płaczu. No i ja się na przykład popłakałam, więc jest to w jednej nucie.
1: Na całym świecie nie ma rzeczy, które bardziej bawi Wik niż właśnie to. I my byliśmy cali czerwieni teraz. I tacy pełne brzuchy radości i śmiechu. I zapowiemy to też wam, bo mówiłam dzisiaj miłość, dzisiaj śmiech. Dzisiaj radość.
2: Przyjaźń.
1: Ale wracając trochę do naszego wątku sprzed tego przerwnika, to mówiliśmy o przełamywaniu konwencji, tym razem już na poważnie, że taka słodkość taką czymś mrocznym i tajemniczym. I ja przychodzę z moim znaleziskiem, chyba bodajże z czasów liceum, i to jest LA Vampires i kurczę, to jest naprawdę świetne, w ogóle świetny album, cały ten, który, z którego puścimy zaraz. I to jest chyba ich jedyny album, ile się nie mylę. I piosenka nazywa się I Fear the Kisses.

0: I to było I Fear Thy Kisses. I kurde, nie wiem, świetne to jest. Tyle mogę o tym powiedzieć. Znalazłam to w liceum, ale halo, halo, Czersk. Mamy połączenie od naszej, a raczej pozdrowienie dla naszej najlepszej słuchaczki, dla pani Moniki Gornowicz z Czerska. Pozdrawiamy, dziękujemy za wszystkie trzy maile. All very, very cute, sweet.
1: Sweet and cute, pozdrawiamy mamę.
0: Tak, pozdrawiamy ja z tego miejsca. I wszystkich czereśniaków innych. A to taki żart tylko. Ale naprawdę serdecznie, serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za spędzenie z nami dzisiejszego wieczoru. Tak jak wam wszystkim, czy z Poznania, czy z Wielkopolski, czy z nie wiadomo skąd. A może z US ktoś nas słucha, także welcome, thank you.
2: Hello.
1: No mieliśmy takiego, takiego gościa, prawda?
0: Tak, ale to on był z UK.
1: A przepraszam.
0: Sarah Buzzington the fourth at this point.
1: Kiedy będzie piąty?
0: Nigdy nie wiadomo, kiedy narodzi się piąty. Ale narodziła nam się też świetna idea, mianowicie Electro Jazz Mix. To jest świetna muzyka na taki czas jak teraz. I w ogóle to jest bardzo dziwny zbieg okoliczności, bo ja dałam tą piosenkę przed chwilą, czyli LA Vampires, a ty dałaś tą piosenkę. I ja miałam je obok siebie na playliście mega dawno.
2: Znaczy temu. Electro Jazz to jest to samo co Electro Swing? Znaczy taki gatunek?
0: Electro Swing?
2: No był taki, był dawno temu. W sensie, no nie wiem, z 10 lat temu, to dla mnie dawno. Ale był taki koleś, Parów Stellar. I to była jakby najgorsza muzyka na świecie, nie? W sensie, no że taki swing, tylko taki upbeat i no, elektroniczny. I to naprawdę było... Kurczę, ale sobie przypomniałem
0: a
2: teraz.
0: A słuchalne?
1: Pomysł na
2: przyszłość? Nie, bo jakby mój tata tego słuchał na potęgę, nie? I ja też, jak tam miałem to 10 czy 11 lat, to mi się podobało, ale tak z perspektywy czasu, no to to była bardzo wieśniacka muzyka, uważam. Ale są gusta i guściki oczywiście.
0: No, my pozdrawiamy wszystkich słuchaczy elektro jazzu czy elektro swingu. W ogóle wszystkich słuchaczy pozdrawiamy. Ja dzisiaj dużo pozdrawiam, ale im więcej pozdrowień, tym lepiej dla ciebie w życiu. Kiedyś słyszałam takie powiedzenie dzisiaj, bo ja wymyśliłam, ale oczywiście mowa o tym, żeby znaleźć swoją duszę w tym wszystkim, czyli Find My Soul Sally Shapiro. I co? Posłuchajmy tego, jak to brzmi.
1: Tego norweskiego elektro jazzowego miksu.
0: Jak to brzmi, usłyszycie już teraz.

0: I to było Find My Soul, Sally Shapiro. Tylko taka krótka ciekawostka. Ja zawsze myślałam, że na okładce tego singla, jak on wyszedł, to była ta babka z Virgin Suicides. Kirsten?
1: Durst.
0: O. Mhm. Bo mega są podobne,
2: rozumiem,
0: nie?
2: To, bardzo to rozumiem. Ale w ogóle a propos przekleństw niewinności, to w sumie to też jest trochę w temacie tego, o czym rozmawiamy.
1: Tak się nazywa ten film po polsku?
0: Tak.
1: No. Przekleństwa niewinności?
2: Tak, tak. A to powiedziałaś anglojęzyczny tytuł. A, dobra.
0: Tak.
2: Ale właśnie było tak, tak się zatrzymałam na 5 sekund właśnie, czy mówię dobrze w sumie, ale to, tak. To się tak nazywa. No.
0: A w ogóle ta piosenka ma taki piękny tekst, bo tam jest In the Sea of Love, by the notice above is a secret place where you can see through my face. I to jest takie po prostu, nie wiem, mega kojące. Jeszcze ona to śpiewa takim głosikiem po prostu jak z bajki.
2: No, Sally Shapiro ma przepiękny wokal. Naprawdę.
0: No i to jest wszystko właśnie w tej atmosferze takiej słodkości, cuteness.
2: W ogóle polecam ten album, bo ona ma bardzo dużo podobnym klimacie, może takim trochę miejskocznym, takich piosenek i one naprawdę bardzo wpadają w ucho i są takie przyjemne nawet tak do słuchania w trakcie robienia czegoś, więc polecam.
1: I a propos słodkich głosów i fajnych tekstów, zaraz będziemy mieli okazję posłuchać piosenki Only Babies Cry, wykonywanej przez Paula Baribu. Nie wiem, jak to się czyta, ale tak. To znowu jest jakby coś, co nie jest elektroniczne i coś, co jest ode mnie, ale ja mam taką przypadłość, że ja bardzo lubię takie infantylne piosenki z gitarką i takim słodkim, męskim głosikiem, damskim też, ale w większości, no że to jest trochę takie folk punkowe, tylko jakby zabrać tego punka i tylko, że to nie jest folk, ale że trochę to jest takie emo też. Tylko takie bardzo okrojone.
0: Czy to jest taki kocioł?
1: Tak, i ja jeszcze, jak posłuchamy tego, bym opowiedział jedną anegdotkę, ale to trzeba najpierw tego posłuchać.
0: Aby usłyszeć anegdotkę Leona, to trzeba zasłużyć, a zasłuży się przez odsłuchanie, także zapraszamy.
3: I was working.

0: Tylko bachory płaczą.
1: Tak, no bardzo ładna piosenka, musicie przyznać.
2: Tak, ją uwielbiam, ale po prostu jak ja myślę o słodkich piosenkach, to ja nie myślę o takich piosenkach.
1: No, ale ja myślę o piosenkach, które mnie jakby podnoszą na duchu.
2: I a to cię podnosi no, totalnie. Na duchu tak bardzo?
1: Ten pierwszy wers, że I was working when I should have gone to school, ja tego

0: strasznie wyciszyć na sekundkę, bo się zaśmiałam pod nosem, bo jak mówiłaś o tym, że chciałbyś siedzieć w pracy, bo to praca była taka śmieszniejsza, w sensie fajniejsza, to sobie pomyślałam, że każdy, w sensie, że przeciętny licealista, kiedy dowie się o kryptowalutach i betach na
1: Nie przechodziłem tego etapu.
0: No bo nie byłeś w liceum.
1: Ano?
0: No i kurde, zagadka rozwiązana.
1: Ale miałem takich kolegów z portfelem krypto, takim zewnętrznym.
0: Jakimś. Ej, ale to jest nie mega ciekawe i w ogóle nie wiem, czy to była prawda, bo to może była taka mistyfikacja, ale u mnie kolega w klasie się chwalił w liceum, że, bo przyszedł jakby z Rolexem i powiedział, że on sobie kupił go, bo obstawiał właśnie bety i wygrał mega dużo pieniędzy.
1: No ale to jest co innego, jak obstawiał bety.
0: No ale ja myślę, że on kłamał.
1: Ale kryptowaluty to też jest trochę hazard. Tak powiedział mądry człowiek, którego poznałem, który zarobił bardzo dużo pieniędzy. W sensie ma bardzo dużo pieniędzy w kryptowalutach.
0: Stary mędrzec na drodze.
1: No powiedział. Tak, powiedział, że on to sprawdza maksymalnie raz dziennie, bo inaczej to jest hazard.
2: No ale to, tak, nawet to, nie jest, to nawet nie jest trochę hazard, tylko to jest po prostu hazard, w mojej opinii.
1: No, no ten hazard jest.
0: Hazard? Hazard, no, tak, no. It's hard, yeah.
1: Jakieś niebezpieczeństwo, nie? Więc...
0: No dobra.
1: Ale to nie o tym. Moim zdaniem kryptowaluty to jest bardzo nudny temat.
0: No my się nie znamy na tym.
2: No myślę, że znacznie ciekawsze jest to, czego dzisiaj słuchamy.
0: A ja wiem.
2: Dzisiejszego wieczoru.
0: No posłuchamy sobie teraz czegoś takiego słodkiego w moim kanonie słodkości.
2: Ale nie no, ale słuchaj, no, ja uważam, że to jest strasznie ciekawe w sumie, że to, co, jak jest takie polskie porzekadło, w sensie, co głowy, Jezu, nie wiem, dobra, co trzy głowy, to nie jedna.
1: No, tak,
2: o to mi chodziło, totalnie źle użyłam tego powiedzenia.
0: Ja ale... mi się podobało to, co trzy głowy, to nie jedna.
2: Nie ma takich dwóch jak troje? Dobra,
1: nieważne. No.
2: Tak, no właśnie chodzi mi o to, że to strasznie ciekawe, że różnie postrzegamy, nawet nie, że to słowo, ale bardziej to zjawisko, albo to uczucie.
0: Uczucie, ja bym to nazwała uczuciem. W sensie każdy z nas może się zgodzić z tym, że rzeczywiście ta piosenka była jakby słodka, ale to nie jest... W sensie słodka w kontekście, że taka przyjemna bardzo dla mnie, ale nie jest słodka. Ja nie czuję takiej słodyczy, takiej radości dużej od słuchu jej. Co nie znaczy, że nie rozumiem twojego uczucia. Ale tak jak mówiłam, że przechodzimy do bardziej mojego kanonu, to przychodzi do nas Ian Mills i jakby... No nie, no to takie słodkie. To mi się kojarzy bardzo z pierwszym rokiem studiów, które już zakończyłam. I teraz już tylko będę pracować. Żartuję, ja idę na kolejne chyba studia może. Nie wiem, dowiemy się za dwa tygodnie, więc dam wam znać. Tak, moja kariera akademicka.
1: Studium. To jest też praca.
0: Tak. Ja ciężko pracuję tutaj, za tą konsoletą, także dajmy mi...
1: Za konsoletą.
0: Dajcie mi trochę odpocząć i posłuchajmy sobie...
2: Yeah, you're rave.
0: Rave. Ian Mills.

0: Ta piosenka to mi się kojarzy z takim momentem, jak się jedzie jakimś transportem, nie wiem, czy, niezależnie czy to auto, czy autobus, ale chodzi o to, żeby tam było ciemno i tak się patrzy w światła nocne miasta i udaje się, że się jest w teledysku. Ja myślę, że to jest właśnie taka piosenka, trochę.
1: Dla mnie
0: właśnie...
1: ta piosenka to jest Flashing Lights.
0: Kurczę, nie wiem, czy współczuć, czy...
1: Zazdrościć,
0: no. Ale właśnie tak, takie, że wjeżdżacie w miasto, takie nowe doznania. Taki teledysk właśnie, to tak sobie wyobrażam. To
1: ja w ogóle inną mam interpretację, bo dla mnie to jest taka piosenka, którą macie na słuchawkach takich dousznych. I albo takich właśnie nausznych, ale z kablem.
0: Tańczycie shuffle dance.
2: Na kulawej słuchawie.
1: I słuchacie tego w pokoju i tak tańczycie jakby właśnie, nie wiem.
0: Nagrałabyś do tego
1: taki teledysk
0: w domu. Short form video?
1: Tak, skaczące kotki na przyspieszeniu.
0: Dobra.
1: No, a teraz w ogóle przechodzimy do czegoś zupełnie innego.
2: Tak.
1: Do naszego gołta.
2: Lila Glimane to jest goat, jakich mało. I tak się teraz zastanawiałem, że w sumie to jest mocne, że... No bo Lila Glimane zaczynał jako taki ciemny, w sensie ciemny, że... no, że ciemne brzmienia po prostu rapowe, takie jakby z piwnicy po prostu, takie z jakiegoś dungeonu, straszny rap, trap, taki, nawet chyba to było przed SoundCloudową erą rapu i nagrał bardzo dobry materiał, taki rapowy i potem nagle coś się zmieniło w jego karierze i zaczął nagrywać trochę takiego indie rocka, którego posłuchamy zaraz, ale też wydał album Volcanic Bird Enemy. Nigdy nie jestem w stanie całego zapamiętać i to jest taki, no nawet nie wiem, jak to sklasyfikować, szczerze.
1: No on dla mnie w ogóle jest taki mega
2: nic
1: referencyjny.
2: Co to
1: że
2: znaczy?
1: To jest jakby album referencja.
2: To znaczy?
1: No w sensie nie takim muzycznym, dźwiękowym, ale on po prostu ma strasznie dużo kulturowych nawiązań w sobie. Że on jest taki bekowy trochę.
2: A tak, że Human Fly i David Cronenberg, te sprawy. No to jest naprawdę moim zdaniem niesamowita rzecz i nie ma jakby nic innego tak nie ma, brzmi.
1: Dosłownie myślałam o tym ostatnio, że nie ma nic, co brzmi w ten sposób, co ja znam.
2: Ale do czego piłem, to że dużo osób... jakby zmienia w ogóle, jakby robi sobie alter ego jakieś, nie? A Lila Glimane jakby nagrywa taką muzykę, którą zaraz posłuchamy i dalej jest Lila Glimane, a nie jest to jakby, wiesz, jego imię i nazwisko czy coś w tym stylu.
1: No, w sumie to jest prawda.
2: A to jest jakby taka ksywka turbo SoundCloudowa raperska.
1: Ale to kocham.
2: No tak, no.
0: On się nie boi.
1: Tak jak my nie boimy się jego. Is now a simple mass of hope. From the top of your head to the tip of your toes.

0: are no longer solid matter. We never were. Make up your mind.
1: I to był Lil Ugly Mane z utworem Split Ends. Rozdwojone końcówki. To jest problem, z którym się zmagam obecnie.
2: To przykre.
1: Właśnie liczyłam, że tak cię wezmę na litość. Mi tak obetniesz włosy.
2: No, udało ci się w takim razie.
1: Udało się?
2: Niewiele trzeba było, no chyba tak.
1: Niewiele trzeba było. Ile mieliście lat, kiedy dowiedzieliście się, że Lil Ugly Mane jest czarnoskóry?
2: 21.
3: Nie, 13.
2: żeby przybliżyć słuchaczom klimat, który właśnie zapanował w naszym studiu nagraniowym, zrobiło się...
1: emisyjnym, przepraszam, bo jesteśmy live.
2: Dobra,
1: od nowa.
2: Studiu emisyjnym, tak, jesteśmy live, bo nie jesteśmy tutaj, nie oszukujemy ludzi.
1: Tak, my jesteśmy z puszki, my jesteśmy z... mięsa, z krwi, z emocji. Wow.
3: Do czego to jest nawiązanie? Czy to wymyśliłaś?
1: Wymyślałam to, bo jestem taka cringe'owa z natury.
2: No ale tak, no to chciałam powiedzieć, że zrobiło się trochę ciemniej, bo...
1: Zgasiliśmy
2: bo tak, po
1: światło.
2: Prostu, bo tak, bo tak zdecydowaliśmy.
1: Please don't stop the music.
2: O, tak, Please Don't Stop the Music i właśnie następna piosenka, którą usłyszycie, to jest taka piosenka, którą myślę, że się zna po prostu, w sensie się kojarzy, że ona tak brzmi, że ją się zna, tak od urodzenia. Znaczy, nie wiem, ja tak mam.
1: A wiecie, co ja lubię? Jak jest właśnie remix Radio Edit i my jesteśmy w radio i to jest całkiem śmieszne.
2: Chyba właśnie dobrze dobrany utwór, prawda?
1: No tak, i mówimy o czymś, co jest każdemu znane i lubiane, ale teraz dajemy wam taki czas na zgadywanie. I macie na to dokładnie 3 minuty 53 sekundy.

0: werbel od tyłu tam był taki chyba.
1: Fajne to było.
0: Pod koniec.
1: Każdy to zna i każdy to lubi, nawet słuchacze Szczerska.
0: A ja tego nie znam. W sensie ja znam Everything But The Girl, ale ja znam chyba, bo jakby Everything But The Girl to jest elektronika, czy nie? Samo w sobie.
2: Tak, ale oni robią bardzo, bardzo taką zróżnicowaną muzykę, ale jest na przykład taki album, nie pamiętam nazwy, ale okładka jest taka, że babka i typek sobie siedzą we dwójkę i jest takie zdjęcie ich. Boże, jaki opis niesamowity.
0: A to taka biało-zielona?
2: To jest Dean Blunt. Nie.
0: Nie.
2: Bo... Czerwono-niebieska.
0: No to ja znam ten biało-zielony album i pamiętam, że się zdziwiłem, bo ja jakby znałem tylko jeden numer z tego albumu i posłuchałem tego i jakby cały album był totalnie inny niż ten utwór.
2: Okej. Okay. No to właśnie ten album, o którym ja mówię, to taki właśnie czerwono-niebieski chyba. No to tam jest dużo takich właśnie, nie wiem, drum and bassowych może rzeczy, ale takich wolniej, trochę może wolniejszych.
0: No właśnie, ale że jakby oni grają elektronikę.
2: Tak, głównie tak.
0: Tak, okej, okay, no to o to mi chodziło. Bo tak. Jakby przysięgam, że miałem tam od lat po prostu polubiony jeden utwór i uznałem, dobra, posłucham całego albumu i tam jakby była elektronika, a ten numer jakby totalnie nie brzmiał jak elektronika. Teraz sobie nie mogę przypomnieć, bo
2: okej,
0: okay.
2: No
0: temu.
2: To jest taka elektronika, ale taka stonowana może bardziej, może coś w stylu bardziej trip-hopową stronę? Nie wiem.
0: To był Tottery Remix.
2: Tak, to był remix, Radio Edit. Remix, tak.
1: Radio Edit.
2: No bo myślę, teraz... że wszyscy znają właśnie ten Radio Edit Remix, a nie ten oryginał, no bo po prostu to Radio Edit, no nie?
1: A teraz będzie w ogóle coś nazywa Naked Edit. To już jakby nie wiem, w którą stronę idziemy.
2: Strasznie dużo dzisiaj jest editów i remixów.
1: Bo my jesteśmy tacy poskładani. Ulepienie z gliny.
2: Dzisiaj jest składankowy wieczór.
1: Tak, a ja teraz mam taki apel do realizatorów z Radia Afera. Jeśli ktoś tego słucha jakimś cudem, to proszę się do mnie odezwać. No, tak w ramach niespodzianki.
2: A no, bo w ogóle nie... Czy my dzisiaj to w ogóle powiedzieliśmy, że Magda ma swój debiut?
1: Ej, rzeczywiście, nikt
2: Magda, nie Magdalena Bąk ma swój dzisiaj debiut realizatorski i po prostu niesamowita szapoba, bo dziewczyna wymiata na tej konsolecie, jak to usłyszeliśmy już wcześniej dzisiaj.
1: Konsolecie. Podoba mi się, że wprowadzam takie trendy nowe. Dobra. Dzisiaj za konsoletem, jutro ubrana w keczea. Lecimy dalej.

0: No to było fajne.
1: Dziękuję. Tak jak mówiłam, że jestem trendsetterką, tak jestem, bo wam się mega spodobało. I to jest God Decor Passion i nie wiem, jakie to znalazłam, ale bardzo fajna okładka, taka czerwona.
0: Na Spotify jest tylko jeden utwór. Sprawdzaliśmy przed chwilą zwik.
2: Jest tak, bo to jest jakby singiel z 92, albo po prostu jest na Spotify jako cały album, po prostu zbudowany z różnych editów albo miksów, bo nie tylko jest Naked Edit, który właśnie usłyszeliśmy, tylko jest też Naked Mix. I nie wiem, czym one się różnią, ale możemy to potem sprawdzić. Śmieszne to było. Podobało mi się to takie na końcu, taka smoła. Nie wiem, jak to, takie smoliste dźwięki były. Taka rurka, o, takie uderzenie w rurę, o.
1: Rurę realności.
2: No, właśnie.
0: Że te metalowe ding, ding, ding, o tym mówisz, no. Ja uwielbiam, jak to jest, ale to musi być tak bardzo delikatnie wprowadzone, nie? Że nie może być przez cały numer tak jak tutaj, tylko że w sensie, że tak jak tutaj nie jest przez cały numer, o to mi chodziło. A teraz zaraz posłuchamy bardzo fajnego utworu, który znam bardzo, bardzo długo i się zdziwiłem, że został dodany, bo to były czasy, jak tam, nie wiem, miałem z 11 lat i się jarałem Vaporwave'em i jakoś tak se słuchałem tych rzeczy i trafiłem na to. No i co?
2: Mi się strasznie podoba tytuł tego utworu, bo to jest Groove District.
0: No i to jest trochę taka muza z gierki.
1: W sensie, to wam się bardziej podoba Groove District niż Starjunk? To jest w ogóle mega świetne.
2: Starjunk 95 nawet.
1: Przepraszam. 95. Ale to jest mega fajne. W sensie, jakby nie wiem, co to jest nazwa, ale fajne. To brzmi jak coś, co by było w Gwiezdnych Wojnach, ale ja się nie znam na Gwiezdnych Wojnach, więc...
2: Nie, to by były takie Gwiezdne Wojny, ale na Reddicie. Ale nie, mi się bardziej tytuł tego utworu podoba, czyli ten Groove District, bo to jest takie Groove District, że tak chodzisz, ja nie znam tej piosenki jakby co, że tak chodzisz po ulicy, nie wiem co ja dzisiaj mam z tymi takimi porównaniami z życia wzięte, ale coś mi dzisiaj jest takiego, że po prostu fajny dzień i po prostu myślę o życiu.
1: No i o to dzisiaj afirmujemy życie, bo nie afirmujemy śmierci.

0: Ona jest totalnie do chodzenia. I właśnie powiedziałam przed chwilą, że to jest taka brytyjska pompa.
1: Ja chciałam powiedzieć, że tak brzmiałby właśnie klub z dokumentu Czekając na sobotę, gdyby był osadzony w UK. A w sumie nawet nie musiałby być osadzony w UK. Jak on się nazywał? Nie chodzi mi o manieczki, tylko ten taki...
2: No manieczki to co innego.
1: No ale one były tam też w ogóle, nie?
2: Nie.
1: Okej. Okay. A jak się nazywał ten...
2: Nie pamiętam właśnie.
1: Kurde, taka świetna nazwa jakaś. No. Jakiś Helios czy coś takiego, tylko że nie.
2: Totalnie inaczej zapamiętałem ten utwór. W sensie, bo ja go nie słuchałem bardzo długo i tylko mi się czasem na shuffle puści i wtedy jakby go skipuję od razu i także mega chamski jest w ogóle.
1: Ja go kocham, szczerze, no, ja nie wiem, co mu chodzi.
2: Ale hamuwa.
0: No ale dobra, tam fajny taki dochodzenia, nie?
1: Czasem trzeba tak.
2: Dochodzenia po Groove District.
0: Tak, trzeba zrobić teraz Groove District to są jeżyce w tym momencie dla mnie. Ja tak teraz będę się panoszyć tam.
2: Tam tylko groove.
1: A jak już mówimy slangiem, to sobie teraz powiemy awesome love.
2: Love.
0: Love.
1: Love. I to jest...
0: A w ogóle a propos tego love, love, nie wiem w sumie jak to wymówić poprawnie, bo nie potrafię mówić z brytyjskim akcentem, ale mieszkałam 3 lata w Krakowie.
1: 3 lata w Wielkiej Brytanii?
0: nie, właśnie 3 lata w Krakowie, to prawie jakbym mieszkała w mini Wielkiej Brytanii. Kto ma wiedzieć, ten wie, no ale miałam raz taką sytuację, że szłam w centrum w nocy i bardzo... Ja jestem raczej szybkim chodziarzem miejskim, no i bardzo chciałam wyprzedzić dwie panie, które przede mną kroczyły i ja mówię, że coś tam, excuse me, sorry, i czy mogę po prostu przejść, wyprzedzić, i taka blondynka się odwraca do mnie i mówi, of course, my love, i po prostu naprawdę to miłość mnie zalała w tamtym momencie i doceniłam Brytyjczyków w Krakowie na 5 sekund.
2: Czyli tyle jest tam Brytyjczyków, że automatycznie mówisz już po angielsku?
0: Niestety tak jest. No szczególnie w takich porach nocnych. No ale ja też w takich okolicach mieszkałam, więc to już było moje takie środowisko.
2: A ostatnio gadałem z Brytyjczykami na nocnym targu towarzyskim. I powiedzieli, że dla nich Kraków już jest za drogi. I że teraz jest wyjazd na Poznań.
0: O nie, oni po prostu mnie śledzą, ej, co jest? Nie no, to ciekawe, bo w sumie ostatnio, no nie wiem, może ostatnio, no kilka miesięcy temu widziałam jakieś takie krótkie nagrania właśnie Brytyjczyków na platformach społecznościowych, że czemu warto udać się do Krakowa? Bo można jeździć elektrycznymi hulajnogami,
1: można
0: jeździć dwójkę nawet na niej, można zjeść hamburgera na rynku, no i właśnie jakby oni się mega jarają tym miastem, nadal chyba.
1: Mnie śmieszy, że z tych rzeczy to jest wszystko jakby konsumpcja dóbr.
0: No tak, bo jest... Aha, no. W sensie... W takim razie no już podnieśli te ceny i wtedy już nie mogą jeździć na tych hulajnogach elektrycznych. Nie wiem, jakie są stawki za hulajnogi elektryczne.
1: Ja nigdy nie jeżdżę tam.
0: I powiem to teraz głośno, to powinno zniknąć.
2: Hulajnogi elektryczne?
1: Z przestrzeni miejskiej.
2: Dokładnie.
0: Powinny po prostu... zniknąć. No inaczej tego nie powiem. Zniknijcie, błagam.
1: No i pozamiataliśmy i pierwszy raz chyba jesteśmy tak zgodni w tej audycji, więc teraz, żeby trochę zamieszać, puszczę kolejną piosenkę, która dla niektórych słodka, dla innych gorzka.

0: To było świetne, ale to było strasznie długie, dlatego mówiłam, że to może być słodko-gorzkie doświadczenie. No bo jednak ponad 6, w sumie 6,5 minuty.
1: Na jednym lupie.
0: Na jednym lupie. To może być męczące dla ludzi. Ale dla mnie ta piosenka jest taka niesamowicie słodka, bo to jest Coyote Clean Up właśnie, Awesome Love. Love. Love, oh love. To jest piosenka, którą lubię.
1: Teraz znowu trochę wyjdziemy z klimatu muzyki około elektronicznej, bo czeka nas utwór World Peace DMT z Rowan Please, a Rowan Please to jest kobieta. I to jest w ogóle świetny album, jak się lubi klimaty typu, nie wiem, Bass Victim czy coś takiego, to to jest też
0: Bass Victim.
1: Duet.
0: Ja zawsze mówię Bass Victim, bo są z Polski.
1: No i oni pewnie też tak
2: też
1: mówią.
2: W sensie,
0: tam bo ona jest zbyt goszcze.
2: Ona jest zbyt goszcze?
0: Tak.
2: Naprawdę?
1: A ty nie lubisz zbyt goszcze pewnie, jak jesteś z Torunia, co?
0: No ja nienawidzę.
1: No i było takie powiedzenie internetowe przez długi czas, ale wulgarne, to nie można mówić.
0: Cenzurka.
1: Ale World Peace DMT to jest naprawdę bardzo fajna sprawa.
0: No i co, posłuchamy sobie teraz Marii.
1: To jest słodka muzyka.

0: To było World Peace DMT z Rowan Please, Marina. I nie wiem, co mogę jeszcze o tym powiedzieć. Jest świetna okładka.
1: A to jest cute mega.
0: No właśnie, to jest taka cute muza, ale jest tam sznyt trapu, bo na okładce widać nogi kobiety i nogi mężczyzny. I kobieta ma jakieś takie balerinki i spódnice, a mężczyzna ma nisko opuszczone spodnie i buty Mason Margiela Futura czerwone.
1: A to są nie z Margiela, ale jest nam.
0: No a te buty czerwone Margiela Future, nie Futura, to one są chyba nie Future, tylko Futura, nosił Gucci Mane. I to jest jakby taki symbol
2: Gucci Gang, Gucci
0: trapu,
2: Gang, Gucci Gang.
0: Nie Gucci Mane.
3: Ale czekaj, Abaz Victim nie miał dosłownie takie, nie mieli takiej układki dosłownie, że jakby...
0: Nie, to jest World Peace DMT.
3: Ale nie, że podobną, w sensie, że... Dobra, nieważne.
0: Nie wiem, może.
3: Mi się kojarzy, że jakby od pasa w dół.
0: Ale
3: takie
0: Base Victim dla mnie to jest Salem dla twinków.
1: Ja się mogę z tym zgadzać, szczerze.
0: Jeszcze mam anegdotkę co do tych butów, że moja przyjaciółka takie ma i mieszka w Holandii i raz ją zatrzymał bezdomny w futrze i powiedział: wow, masz buty Gucci Mane'a, więc to jest jakby szeroka sprawa. A teraz?
1: Szeroką sprawą są nasze wybory muzyczne,
3: no,
1: bo...
3: mega chciałam teraz swoją piosenkę puścić, ale Magda... Z tobą nie umiem wygrać.
1: No, z Anią Dąbrowską nie da się zdecydowanie wygrać, bo jest ono zawsze w mojej głowie.

0: No aż chce się nucić, jak się to słyszy.
1: Ja kocham tę piosenkę, kocham Anię Dąbrowską, to jest dla mnie niesamowita nostalgia, ale właśnie ta piosenka mi daje taki pozytywny klimat, taką chęć po prostu potoptania nóżką z rana. I no nie wiem, czy kiedyś będzie dzień, w którym nie będę się uśmiechać na myśl o Anii Dąbrowskiej. Chyba nigdy.
2: Ania Dąbrowska ma świetny bas w tych piosenkach w ogóle, ale jest bardzo głośno też.
1: Ja w ogóle bardzo lubię Anię Dąbrowską, taką jazzową, bo mało kto zna takie utwory jak Zima 81 i no to jest właśnie taki prawdziwy kunszt tak naprawdę Ani Dąbrowskiej. I ona na tej okładce wygląda, przysięgam wam, jak Bjork.
0: Ale ona w ogóle ma taki przepiękny, przydymiony wokal, w sensie, że on jest taki... A to jest tak szumiała i świetne to.
1: A to jest mega mocne, że ona jest tak kojarzona z polskimi komediami romantycznymi.
0: No bo głównie tam się pojawiała w soundtrackach.
1: No, ale my powoli musimy przyspieszyć tempo, bo jeszcze chcielibyśmy co najmniej dwie piosenki puścić. A moi drodzy, zostało nam 8 minut antenowych, więc musimy się uwijać. Flexing, flexing, I'm a flexing, jakby kto tak śpiewał? Flexin, flexin, no flexin.
2: Nie wiem.
0: Timothy Chalamet?
1: Tak, na tracku z SD Kidem.
0: Ej, serio?
1: Tak, i teraz jest ultra flex, więc dlatego o tym powiedziałam. Workout tonight, ultra flex. Lecimy z tym.

0: Świetne.
1: Ale to nie, to nie było o treningu. Ja
0: co?
1: Myślałem, że to jest taka właśnie treningowa piosenka, to jest taki ten z podtekstem.
0: Jest taka dwuznaczna piosenka.
1: Tak, dla słuchaczy, którzy uważają na tekst.
0: Ale słuchajcie, no jest po 23,
1: ja myślę, że no, właśnie. Ja myślę, że to będzie jakby workout song.
0: Ale, bo chyba jestem jedyną w tym trójkowym towarzystwie osobą z doświadczeniem, z takimi zajęciami na siłowni, że się chodzi na taki fitness, zdrowy kręgosłup, coś takiego. I uważam, że taka muzyka mega by siadła na takich zajęciach, a tam są zawsze takie gnioty gotowe, puszczane. I to jest Zumba. Po prostu nisza, która jest niewykorzystana.
1: Muza na siłownię?
0: Tak, można to tak dobrze wykorzystać.
1: No, ale wszyscy słuchają funk edit.
0: Robionych przez Polaków i nawet nie wiedzą, że to robili Polacy.
1: Tak, to, no. To jest w ogóle dobry case. Charlie Kirk, funk edit. Będę teraz polecieć.
2: To w ostatnie minuty Kirk Anniversary. Charlie Kirk Anniversary. No, moi drodzy, niezmiernie miło mi było was dzisiaj tutaj gościć. Ze mną dzisiaj przy mikrofonie Leon Zborowski i Wiggo Kornowicz. Ja nazywam się Magdalena Bąk. Dziękuję wam za ten wspaniały wieczór. Kolejny z, już chyba nie mam, setny, dwusetny z Post Office. No i co? Słyszymy się za tydzień. Znowu bez Tytusa. Znowu ze mną. I być może znowu ze mną za konsoletą. Z czego się tak bardzo śmialiście. No, ale to by
0: było. Ja uważam, że teraz powinniśmy zacząć tak mówić, że to wcale nie jest jakby sprzęt realizatorski, tylko to jest po prostu konsoleta i jakby tyle.
2: I zaakceptujmy ten fakt. Słyszymy się za tydzień. Siema.
1: Największy gołcik Jason Molina teraz poleci, to trzeba powiedzieć.
2: Tak, heart my heart. Bo wy macie moje serce, bo mam serce na rękawie.

Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy.